0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

Midnight Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Częstsze kursy, zmiany tras i przygotowania do uruchomienia linii do Mistrzejowic. Wraz z nowym rokiem zmieniła się siatka połączeń autobusowych i tramwajowych. Spore zmiany odczują pasażerowie podróżujący na lotnisko, zapowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
7: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
8: Zostało wprowadzone kilka korekt. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. W komunikacji autobusowej przede wszystkim korekty dotyczące zmian tras na Łęgu na linii 113 i 183. Tutaj jedną linię troszeczkę wydłużyliśmy, jedną skróciliśmy. Idąc na drugą stronę miasta, to tutaj zwiększyliśmy częstotliwość połączenia linii numer 300. Przypomnijmy, jest to linia, która łączy lotnisko z centrum Krakowa. I linia ta teraz będzie kursowała przez cały dzień co 10 minut, więc jest to już naprawdę takie klasowe połączenie lotniska z centrum miasta, jak można zobaczyć w wielu innych europejskich miast. Ostatnią zmianą tutaj w zakresie tramwajowym, w związku z tym, że zakończył się remont Limanowskiego, zostało już torowisko dostosowane do tego, żeby można było tam kursować tramwajami, więc tutaj ten powrót tych tramwajów na Limanowskiego już jest.
9: Jakie to są linie, przypomnijmy?
8: Przede wszystkim tutaj mówimy o trójce, o 13, 24, więc tutaj to jest bardzo ważne połączenie dla południa Krakowa. No i ostatnia rzecz, która dotyczy również częstotliwości, to były zgłoszenia mieszkańców, że w weekendy tramwaj 52 ma niską częstotliwość. I tutaj też stwierdziliśmy, że w weekendy co 10 minut linia numer 52 będzie kursowała. Docelowo będziemy zwiększać jeszcze te częstotliwości weekendowych właśnie tramwajów.
9: Jeżeli chodzi o te częstotliwości, to tych zmian mamy więcej, bo w porównaniu z okresem wakacyjnym sporo tych tramwajów częściej pojedzie. To między innymi jedynka, ósemka, wspomniana trójka. Pojadą co 7,5 minuty. To ważne, bo to są oblegane linie.
8: Tak, to są bardzo kluczowe linie, dlatego one mają taką częstotliwość co 7,5 minuty. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to dopiero początek, ponieważ teraz wymieniliśmy 3 linie, natomiast tutaj za niedługo 3 linie będą kursować już z częstotliwością co 5 minut, bo mówimy tutaj o siódemce, która przejmie 50-tkę, mówimy tutaj o 12-tce, która będzie funkcjonowała za 52-tkę, a także mówimy tutaj o linii numer 20, która połączy Cichy Kącik z Małym Płaszowem. Mały Płaszów, pamiętajmy, to jest osiedle, które bardzo się rozwinęło w perspektywie ostatnich lat, no i będzie się jeszcze bardziej rozwijało, więc aby po prostu móc przewieźć tych wszystkich pasażerów, no to musimy właśnie stworzyć tam połączenie, które będzie również szybkie, tak no każdy inny tramwaj wtedy w mieście.
6: Szczegóły na stronie ZTP. Zmieniamy temat. Ponad 36 milionów złotych pochłonie gruntowny remont domu pod krzyżem. Przez 3 lata ten oddział Muzeum Krakowa będzie nieczynny. Po przebudowie budynek dawnego szpitala stanie się nomen omen domem strażników niematerialnego dziedzictwa miasta.
10: Co słychać w Krakowie?
11: To rewolucja, ale to też rewolucja taka, na którą czekamy z niecierpliwością. Monika Widzicka, kustoszka Muzeum Krakowa. Liczymy na to, że dzięki tym zaawansowanym pracom modernizacji domu pod krzyżem powstanie tutaj naprawdę przyjemna, przyjazna dla zwiedzających przestrzeń oraz również miejsce takie dość wyjątkowe na mapie Krakowa, otwarte dla depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa.
12: Andrzej Szoka, kustosz, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa. Depozytariusze, czyli tych ludzi, te społeczności, które kultywują, pielęgnują tradycję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a tutaj naprawdę mamy bogactwo tych tradycji w Krakowie. Jest szopkarstwo krakowskie, jest pochód dla ikonika, jest krakowska koronka klockowa, mamy flis wiślany, mamy też przecież wspaniałe stroje krakowskie robione ręcznie. Tych rzeczywiście zjawisk, praktyk jest całe bogactwo. Część społeczności, no nie będziemy się tutaj chwalić, ale jednak współpracuje z Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dawniej, od wielu, wielu lat. Przecież szopkarze i pochód orszak dla ikonika to już czasy właściwie głęboko, głęboko odległe po II wojnie światowej są związane z tym muzeum. Natomiast właśnie po wpisie szopkarstwa krakowskiego w 2018 roku na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, no pojawiła się też taka idea, żeby to dziedzictwo, które jest w przestrzeniach miasta, też miało taki swój dom. Taki swój oddział muzeum, w którym rzeczywiście, oczywiście szopki są prezentowane w Pałacu Krzysztofory po konkursie wystawie szopek, ale żeby też mieli się gdzie szopkarze, czy orszak dla ikonika i inne tradycje krakowskie spotkać. Z jednej strony właśnie wykonywać pewne rzeczy, ale też rozmawiać o tych tradycjach, wymieniać myśli i też, żeby to dziedzictwo mogło tam być prezentowane w taki sposób, jak na co dzień może nie jest, bo widzimy szopkę krakowską na konkursie, widzimy szopkę krakowską potem na wystawie muzeum, ale też nie wiemy do końca, jak ona powstaje, kto ją tworzy, jacy ludzie za nią stoją i to właśnie w tym miejscu tego się będzie można dowiedzieć i tych ludzi to będzie można spotkać.
13: Mówiąc wprost i bardzo bezpośrednio, szopkarze, koronkarki, koronkarze albo twórcy strojów krakowskich będą tu mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje właśnie rzemiosło czy swoją działalność artystyczną.
11: Zgadza się. To będzie taki dom żywego dziedzictwa. To będzie przestrzeń, gdzie będą mogli pracować nad swoimi dziełami. Mamy nadzieję, będą to też prezentować uczestnikom warsztatów, także ten element przekazywania tych umiejętności tak, kolejnym pokoleniom, to też jest jeden z naszych celów. No i będzie to też miejsce, gdzie będzie się po prostu można z tymi dziełami, tymi wytworami pracy zapoznać.
13: I rozumiem, państwo jako muzeum edukują też mieszkanki i mieszkańców. Przywiązują państwo szczególną wagę właśnie do krakowskich tradycji, do tego niematerialnego dziedzictwa. Będziemy zatem też młodzież, ale i dorosłych uczyć?
12: Będziemy uczyć. Właściwie to nie tylko my będziemy uczyć, bo oczywiście muzealnik też opowie i przedstawi tradycję i historię, natomiast warto, żeby jednak też depozytariusze przedstawiali się sami swoją twórczością, dlatego w tutejszych właśnie w Dom pod Krzyżem, w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa po remoncie powstaną pracownie, w których rzeczywiście będzie można pokazywać dzięki też wyposażeniu odpowiedniemu, ustalonemu zresztą ze środowiskiem, które tworzy, czy to szyje, czy tka, czy koronkuje, czy właśnie wykonuje szopki. To wyposażenie pomoże w wykonywaniu tych ich dzieł, natomiast też pomoże właśnie w tym przekazie międzypokoleniowym, bo też dużo ludzi poszukuje dzisiaj. To też jest odpowiedź na takie nowe czasy, w których nie tylko przekaz rodzinny, międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny oczywiście, ale też osoby, które no, nie miały swoich przodków, którzy też wykonywali te rzeczy wspaniałe, piękne, też chcieliby te tajniki poznać. No i dlatego tutaj będzie taka przestrzeń, żeby te osoby właśnie weszły w to środowisko i też zostały tymi depozytariuszami, członkami, członkiniami tej społeczności.
13: Bo mówiąc o niematerialnym dziedzictwie Krakowa, zwykle skupiamy się właśnie drzewka mausowe, szopki, lajkonik, hejnał, a się okazuje, że nie właśnie. I sporo nieformalnych grup albo organizacji, na przykład Żywa Pracownia w Podgórzu, kultywuje te tradycje, na przykład wokalne, czyli mamy pieśni czy przyśpiewki krakowskie, podkrakowskie, mamy zawołania. To też jest przecież ważny element naszego dziedzictwa.
11: Tak, i to zarówno w takim wymiarze kultywowania tradycyjnych form wyrazu muzycznych, artystycznych, ale też no, współczesnej interpretacji, tak? Bo to jest taki bardziej dialog, tak, z tymi tekstami tradycyjnymi, na przykład ich i współczesne odczytywanie. My jako centrum też uczestniczymy chociażby w organizacji Babskiego Cąbra, który jest właśnie jednym z takich wydarzeń, które wyrasta z pewnych tradycyjnych przekazów, ale jest też współczesnym odczytaniem, tak, tego, co w przeszłości o tradycji cąbrowej wiemy.
13: No i zmieni się też Dom pod Krzyżem jako państwa muzealniczek i muzealników miejsce pracy, bo te warunki pewnie zwiedzający nie do końca gdzieś za kulisy wystaw i ekspozycji różnych zaglądali, no ale państwo wiedzą doskonale, że ten budynek wiele do życzenia pozostawiał.
12: Budynek stanie się wszystkim dostępny, czyli tutaj budynek to jest szpital, średniowieczny szpital dawnych Żaków krakowskich, z Cholarów, sięgając swoimi początkami wieku XV, przebudowany w końcu wieku XVI. Więc oczywiście nikt wtedy, chociaż był to szpital, nie myślał o osobach specjalnymi potrzebami. My teraz o tym myślimy, więc oczywiście tutaj mimo tego, że jest ta zabytkowa, bardzo cenna dla nas substancja, którą zachowujemy, jednak udało się tutaj zaplanować tak, żeby powstały windy, powstały urządzenia, które pomogą osobom właśnie z problemami z poruszaniem się, na przykład dostać się na wyższe kondygnacje tego budynku, uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach, oglądać wystawy. Jest to dosyć istotne. Może powiem też tyle, że też troszeczkę zmienimy ten kwartał Krakowa wokół Placu Świętego Ducha. Naprzeciwko mamy Teatr Słowackiego. Ta przestrzeń ograniczona do tej pory parkanem otworzy się. Ten parkan zniknie z Placu Świętego Ducha. Będzie możliwość w czasie, kiedy muzeum będzie czynne, będzie możliwość przejścia z Placu Świętego Ducha bezpośrednio w ulicę Świętego Marka, taką zamkniętą do tej pory bramą. Także otworzymy się tylko też tak architektonicznie na naszych gości drogich i więc nie tylko depozytariusze, ale na pewno wszyscy czy turystki, czy turyści, krakowianie, krakowianki oczywiście przechodząc już będą mogli widzieć te zmiany. Ale oczywiście najważniejsze rzeczy będą się działy w środku, czyli powstanie nowych też przestrzeni, czy wyremontowanie dotychczasowych przestrzeni na potrzeby właśnie wystaw, nowoczesnych wystaw, bo też będziemy to robić, to co robi każdy muzealnik, muzealniczki w muzeach, czyli po prostu prezentować obiekty, opowiadać o nich. Tylko oczywiście to będą też wystawy, które będą żywe. To nie tak jak dawniej myślano, że wystawa powstaje raz na 50 lat. To będą właśnie takie dynamiczne ekspozycje, które będą się zmieniać w ramach przebiegu roku obrzędowego, czyli będzie taka ekspozycja zimowa, wiosenna, właśnie z drzewkiem mausowym, potem letnia, lajkonik i potem idziemy w stronę szopek, to będzie się oczywiście zmieniać. Też planujemy wystawy, które będą powstawać razem z depozytariuszami, gdzie depozytariusze zaprezentują swoje szopki w takim układzie i w tym kontekście, na przykład rodzinnym, jak oni sobie to z nami oczywiście zaplanują i wspólnie to stworzymy.
11: Niewątpliwie na skutek tego projektu modernizacji Domu pod Krzyżem poprawią się też takie warunki pracy zespołu. Oczywiście prace obejmą cały budynek, w związku z tym również przestrzeń taką biurową, nasze pracownie. Tutaj o ile w przypadku eksponowania obiektów zabytkowych, muzealiów. One znajdą się na wystawie, więc tutaj musimy zadbać o odpowiednie warunki ich ekspozycji w przestrzeni wystawienniczej, ale również w jedno z, tutaj w tej budynku wydzielone zostaną, znajdą się pomieszczenia, gdzie będziemy mogli w odpowiedni sposób przechowywać, ale również udostępniać zbiory pomocnicze. Tak? One mają troszeczkę inny status, inny charakter w kolekcji muzealnej, niemniej dla nas są bardzo cenne i są takim materiałem, z którym my na bieżąco tutaj pracujemy. Więc one będą tutaj przechowywane, ale będą również w formie takiego magazynu studyjnego mogły być udostępniane. Jedno z pomieszczeń w oficynie Domu pod Krzyżem zostanie zaadaptowane na taką pracownię obrazów i dźwięków miasta, która będzie miejscem, gdzie będziemy zarówno my korzystać, ale będziemy też udostępniać badaczom, osobom poszukującym informacji na temat krakowskich tradycji, zwyczajów, szeroko rozumianego folkloru miejskiego. Materiały, które no już na przestrzeni lat Centrum Interpretacji zgromadziło wcześniej dział folkloru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Materiały archiwalne, takie dokumentujące właśnie tradycje, więc ta przestrzeń no, będzie miała charakter takiego, no, takiego studyjną, gdzie będzie można się z tym naszym materiałem, który po prostu na co dzień gromadzimy, zapoznać.
6: A ten materiał przygotował Kuba Kusy. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: A teraz czas na kulturę. Zakopane zawitało do Krakowa. A to za sprawą krakowskiej fotografki Klaudii Kot, której wystawę To nie jest pocztówka możecie zobaczyć w klubokawiarni Hewre. Jak deklaruje autorka wystawy, to prezentacja stolicy polskich Tatr od nieoczywistej strony.
7: Krakowianie z pasją.
14: Klaudia Kot, fotografka. Wystawa To nie jest pocztówka jest taką próbą autorskiej interpretacji mojego spojrzenia na Zakopane, na miasto, w którym miałam przyjemność mieszkać przez jakiś czas, w którym robiłam też mój dyplom magisterski i dyplom licencjacki na krakowskiej ASP. Więc jest to taka historia, która interpretuje moje Zakopane, ale też można się tutaj cofnąć trochę do tych historii, fotomontaży, po co on w ogóle był, bo jest to fotomontaż. Jest to cała seria prac. Jest to też trochę taka prowokacja do tego, żeby zachęcić ludzi do zbudowania sobie własnego spojrzenia na jakieś miasto, na jakąś przestrzeń, bo nie zawsze jest to jakiś obraz, który my widzimy po prostu powierzchownie, trzeba w to wejść. No i tutaj fotomontaż ma różne warstwy. Jest to forma cyfrowa, którą zbierałam od 2019 roku. No i później powstały z tego prace interpretujące miasto Zakopane.
15: Czyli możemy powiedzieć, że Zakopane zawitało do Krakowa, czyli te prace, na podstawie których powstał ten fotomontaż, datujemy od 2019 roku, czyli to od czasu Twojego dyplomu, czy jeszcze wcześniej?
14: Tak naprawdę gdzieś ten pomysł kiełkował już dużo, dużo wcześniej i zaczęło się to wtedy, kiedy ja zaczęłam biegać po Tatrach, bo ja w wolnym czasie, wcześniej więcej, teraz mniej, biegałam po górach i ten cykl zrodził się właśnie z takiej miłości do gór. Z tego samego powodu ja przeprowadziłam się też na rok z hakiem, myślę, że półtorej roku do Zakopanego, tam właśnie też robiłam dyplom. To było w 2019 roku, tak? Ale sam pomysł powstał od miłości do gór i później właśnie od tego, że ja wybrałam góry, no ale w tym mieście też trzeba było jakoś żyć i próbować wchodzić w taki dialog z mieszkańcami, z turystami, którzy wszędzie byli widoczni. No i taki pomysł właśnie, żeby pokazać te fotomontaże jako troszkę takie karykaturalne spojrzenie, to co nas uderza na pierwszy rzut oka, bo tam są takie kompilacje krajobraz górski, krajobraz miejski, tak? I te warstwy, które odkrywamy patrząc na fotomontaż i staramy się jakoś zestawiać sobie te światy, bo to są różne światy, tak? Zakopane teraz, a Zakopane 100 lat temu, które ja znam z fotografii archiwalnych, które miałam okazję przeglądać, robiąc ten materiał w Muzeum Tatrzańskim, w ich archiwum, no to są zupełnie inne światy, tak? Tamtego Zakopanego już nie ma.
15: To jaki kontrast chcesz pokazać?
14: Bardzo interesują mnie te współczesne wpływy, też kulturowe. Turyści, którzy przyjeżdżają i odkrywają naszą kulturę, odkrywają Góralszczyznę, odkrywają sztukę dawnej bohemy zakopiańskiej. I u mnie wyrosło to tak naprawdę z tej inspiracji krajobrazem. Później też z tego, co dotarłam do źródeł, to samo chociażby sprowadziło Witkacego do Zakopanego, tak? I tutaj z jednej strony to jest taka krytyka tego, jak Zakopane wygląda teraz, co stało się w momencie, kiedy wprowadziliśmy tam tak naprawdę wszystko i mieszkańcy nie potrafili powiedzieć stop, tak? Ta konsumpcja bardzo mocno jest widoczna tam, konsumpcjonizm tak naprawdę. No i tak naprawdę ja pokazuję w tej wystawie, to moje spojrzenie, że tak naprawdę góry przez jakiś czas zasłaniają nam wszystkie problemy tego miasta. Dopiero jak wejdziemy w tą tkankę, pozwolimy się porwać temu nurtowi, to okazuje się, że no, te góry są ucieczką i dla mnie one były ucieczką, dlatego widoczne są prawie na każdej z tych prac, a w pierwszych planach pojawiają się jakieś szyldy, niestosowanie ustawy krajobrazowej, Góralszczyzna rodem z Chin, tak? Więc tu każdy znajdzie coś innego.
15: Czyli jednak nie pomijasz tych aspektów, że jednak jest to miasto nastawione głównie na turystykę.
14: Przede wszystkim tak i też momentami pokazuje to, że jest to turystyka, która wymknęła się mieszkańcom spod kontroli.
15: A gdzie w tym wszystkim jest ta ludowość, z której właśnie Zakopane zasłynęło?
14: Ludowość, tutaj mówiąc w kontekście moich fotomontaży z wystawy, przejawia się tak naprawdę w szczegółach i detalach, które można odkryć w architekturze, w wytworze też prac twórców ludowych, którzy oczywiście w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach są aktywni. Więc tak naprawdę chciałabym, żeby odbiór mojej wystawy, odbiór moich fotomontaży o Zakopanem nie był tylko krytyką, czy jakimś manifestem, czy prowokacją. Tak jak powiedziałam, u mnie od zachwytu górami, Tatrami, przeszło to właśnie w sztukę ludową, która bardzo mnie zafascynowała i zafascynowała mnie właśnie jako osobę z zewnątrz, bo ja jestem z większego miasta, pochodzę z Krakowa i właśnie u mnie trochę to zachłyśnięcie spowodowało skłonienie się ku tej sztuce ludowej. Ja jeździłam po pracowniach twórców na Podchorzu, halu w Zakopanem, prowadząc taki projekt, który realizowałam przez 4 lata, od 2020 do 2024 i to był diamentowy grant. Ja go realizowałam z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i dzięki tym badaniom powstały właśnie fotomontaże. To jest tylko fragment tak naprawdę tej całości, ale wszystkie rozmowy, które przeprowadziłam z twórcami ludowymi i też z badaczami, z etnografami, chociażby z Muzeum Tatrzańskiego, skłoniły mnie do tego, że no, warto patrzeć na tą sztukę ludową inaczej i ona też musi iść w parze z rozwojem.

0: stworzyłam fotomontaże. No i to można zobaczyć na wystawie.
1: Jak mamy rozumieć fotomontaż?
0: Fotomontaż tak naprawdę może sięgać do początków swojej historii, po co je tworzono, jako właśnie takiej formy manifestacji, trochę też prowokacji i chęci pokazania czegoś wbrew jakiemuś danemu ustrojowi politycznemu chociażby, tak? Fotomontaż, w zależności jak go zastosujemy, czy on jest bardzo scalający świat z prawdą, no to może powodować takie wrażenie, że trochę tutaj modyfikujemy świat, na który ktoś patrzy i doprowadzamy do tego wizualnego takiego błędu, tak? Czyli ktoś zastanawia się, czy to, co widzi, istnieje naprawdę, czy ktoś tam mieszał na tyle, że no jest to po prostu fikcja obrazowa, tak? I u mnie jest to w zupełności fikcja. Czasami też w wybranych pracach, co będzie można zobaczyć na wystawie, modyfikowałam to w ten sposób, że idealnie pokazuje, że te światy wcale ze sobą nie istnieją, bo na przykład jest tak widoczna różnica jakby jednej warstwy z drugą, a są też takie prace, które płynnie na przykład przelewa się obraz konia, który wozi turystów z willą zakopiańską, a później zaraz za tym są góry. No dla oka, które obserwuje Podhale regularnie, wiadomo, że jest to fikcja, jakby ten obraz by nie istniał, bo te przestrzenie miejskie i górskie nie zlewają się aż tak ze sobą, nawet jak patrzymy z jakichś punktów widokowych, tak?
1: A dlaczego zdecydowałaś się na tę formę i z jaką wizją, z jaką refleksją chcesz pozostawić odbiorcę swoich prac?
0: Istotna dla mnie tutaj jest kwestia tego, że jeżeli poznajemy jakiś temat, będąc właśnie artystami czy artystkami, to zbieramy sobie różne informacje. Ja tak pracowałam, że tworzyłam sobie bazę różnych materiałów wizualnych i tak jak ten grant diamentowy, który realizowałam, założyłam sobie, że będę przetwarzać te informacje po to właśnie, żeby ze sztuki ludowej w takiej formie, jak każdy ją zna i jest w stanie sobie przyswoić, będę to interpretować właśnie w sposób wizualny. No i ten fotomontaż jest moim narzędziem, jest moją formą interpretacji tego po prostu.
1: A dlaczego po raz kolejny wzięłaś Zakopane na tapet?
0: Wydaje mi się, że warto jest sięgać do swoich największych inspiracji i u mnie był taki licznik i myślę, że to było istotne. Zakopane bardzo dużo zmieniło w moim życiu i ono było trochę taką ucieczką. Wydawało mi się na początku miejscem idealnym i chciałam sprawdzić, czy tak jest. No i dopiero jak poznajemy coś i jesteśmy w stanie ten licznik przestawić trochę, tak? Bo okazuje się, że faktycznie góry zasłaniają bardzo dużo problemów. Góry są ucieczką, ale pytanie, czy na przykład jesteśmy w sferze bycia w ucieczce, przetrwać większość swojego życia, no nie? Czyli powiedzmy, masz jakiś problem, chcesz się nad czym zastanowić, idziesz w góry, wydzielają się w ogromnej ilości hormony szczęścia, wymyślasz różne pomysły, będąc na szczytach, wracasz z tych gór do Zakopanego, no i tworzysz sztukę, tak? I później znowu potrzebujesz tej ucieczki, znowu uciekasz i znowu wracasz. I to jest taka dosyć rozbudowana sinusoida, co w moim takim życiu twórczym sprawiło, że byłam na takiej fali właśnie, tak? Gdzie można dawać sobie takie schronienie, uciekać, wracać i tak dalej, co bardzo mocno przyczyniło się do różnych refleksji, tak? Bo mogłabym spokojnie powiedzieć, że dla mnie ten czas tworzenia w okresie zakopiańskim, o ile można to tak powiedzieć, no był bardzo twórczy, tak? Miałam bardzo dużo przemyśleń i to jest też taka dla mnie metafora, jak wygląda to życie artysty tak naprawdę,
1: no. No w końcu to jest miasto związane nieodłącznie ze sztuką. Miłość do gór, miłość do natury, jeśli chodzi o ciebie, pozostała, ale zastanawia mnie, w jakich okolicznościach narodziła się twoja miłość do Zakopanego, bo wydaje mi się, że dla nas, Krakusów w końcu rodowitych, to Zakopane albo się kocha, no albo nie.
0: Trochę tak jest i dużo osób mnie też przestrzegało przed tym pomysłem właśnie przeprowadzki do Zakopanego. No zobaczysz, to jest moje miasto, wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą, tam się nic nie da ukryć i pewnie szybko uciekniesz. No i poznałam też, poznałam dwie skrajności. Ludzi, którzy przeprowadzili się tam z różnych części, czy to

0: Krakowa czy różnych części Polski, właśnie z miłości do gór. No i to jest kwestia priorytetów, tak? Jeżeli te góry są dla nas najważniejsze, to zawsze znajdziemy tam jakąś pracę albo będziemy pracować zdalnie. No i robimy to dla gór. Albo po prostu chcemy czegoś więcej, tak? I też jeżeli czujemy, że się gdzieś dusimy, no to to miejsce warto zmienić, tak? Też Zakopane było w takim szczególnym okresie mojego życia, bo ja właśnie wymyśliłam na ten projekt magisterski temat związany z przemieszczaniem się, tak? Kiedy realizowałam dyplom licencjacki w pracowni, która nazywa się Pracownią Archisfery, to jest taka autorska nazwa od profesora Bilińskiego z ASP krakowskiej, no to wydało mi się to oczywiste, że łatwiej mi będzie realizować taki temat, będąc na miejscu, tak? Bo ja najpierw te pierwsze takie badania do licencjatu robiłam w ten sposób, że jeździłam z Krakowa. Sama ta droga była dosyć uporczywa, łatwiej mi było być na miejscu, chodzić po górach i robić te zapisy w postaci różnych śladów, bo ten dyplom też był bardzo mocno skonfrontowany z taką sztuką, którą nazywamy walking art, związaną z używaniem GPS-a, robieniem różnych szkiców, robieniem dokumentacji, no i stworzeniem finalnie takiej pracy multimedialnej, tak, intermedialnej tak naprawdę. A tutaj jest taki wycinek tego, no bo fotomontaż polega na tym, że łączymy różne części obrazu fotograficznego po to, żeby stworzyć ten obraz szokujący lub w jakiś sposób melancholijny, zależy oczywiście od odbioru.
1: A ja przypomnę raz jeszcze, wystawę Claudii Kot możecie zobaczyć do końca października w Klubo Kawiarni Hevre na Kazimierzu. Wstęp wolny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
1: Pomoże w odrobieniu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Celem organizowanej już od ponad 20 lat akcji jest wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
3: Nasz Kraków.
4: Małgorzata Rutkowska, Stowarzyszenie Wiosna. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy bardzo pilnie potrzebujemy wolontariuszy w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. Wolontariuszy do programu Akademia Przyszłości, czyli programu, który już od ponad 20 lat w całej Polsce wspiera budowanie wiary w siebie dzieci w szkołach podstawowych.
5: Jakie są jego główne założenia?
4: Główne założenia są takie, że wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów, które odnosi. Każde takie spotkanie jest zakończone wpisem do książeczki, którą nazywamy indeksem sukcesów, które ma być dla dziecka i pamiątką, i takim potwierdzeniem, że wśród jego codziennych zadań, codziennych czynności znajdują się naprawdę duże osiągnięcia, postępy, nauka nowych rzeczy. Wolontariusze mają dzieci zachęcać do tego, żeby próbowały, żeby po nieudanych próbach nie poddawały się, tylko szły do przodu i próbowały kolejny i kolejny raz. W ten sposób chcemy budować ich wiarę w siebie.
5: Skoro to nie są korepetycje, to jest to taki coaching?
4: No niekoniecznie coaching, jest to to, co dziecko lubi robić, w to, w czym dziecko czuje się dobre, albo to, co dziecko chce nauczyć się robić. Nasi podopieczni, dzieci, które uczestniczyły do tej pory w zajęciach Akademii Przyszłości, opowiadają, że mogą na przykład podczas zajęć z Akademii uczyć się szydełkowania, mogą grać w planszówki, mogą być może też poszerzać to, co dzieje się w szkole na lekcjach, ale generalnie nie ma stałego szablonu, nie ma stałego scenariusza, on zawsze jest dopasowywany do tego duetu wolontariusz i dziecko, tak żeby budowali relacje i tak żeby znajdowali mocne strony dziecka, uczyli je iść do przodu, czyli z podniesioną głową zdobywać kolejne sukcesy.
5: A co w przypadku, jeśli no nie jesteśmy za bardzo uzdolnieni, no i też do szkoły chodziliśmy dawno temu, i albo te nasze kompetencje miękkie też nie są na tyle wykształcone, żeby komuś pomóc, to co, ryzykować?
4: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być ani psychologiem, ani nauczycielem, ani pedagogiem. Każda osoba, która chciałaby zostać takim wolontariuszem, będzie do tego odpowiednio przygotowana i wdrożona. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl, wypełnić formularz i podczas spotkania z koordynatorem można dowiedzieć się wszystkiego o pracy z dzieckiem. Dostaje się komplet materiałów. Te materiały to scenariusze zajęć, ale też na przykład takie narzędzia jak przygodnik, nasza nowość tegoroczna. Jest taka interaktywna gra, w którą można zagrać. Akcja dzieje się w szkole i zadaniem dziecka jest podejmować decyzje, co zrobią bohaterowie. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby uczyć dziecka sprawczości, żeby pokazać mu, jakie znaczenie mają jego decyzje. Gra jest bardzo wciągająca i ci uczniowie, którzy już ją testowali, deklarowali, że chcieliby kolejny i kolejny raz spróbować. To jest taka
0: zakamuflowana codzienność?
4: Może niekoniecznie zakamuflowana codzienność, ale no tak, możemy też w ten sposób na to spojrzeć. Uczymy tam postaw społecznych, uczymy tam sprawczości, choć dzieci w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. One są wciągnięte w interesującą rozgrywkę. W drugiej kolejności, w drugim torem odbywa się bardzo ważna nauka takich postaw życiowych i dodawanie im wiatru w żagle.
0: Może dlatego je to wciąga, ponieważ nie czują, że odpowiedzialność spoczywa na ich rękach, że łatwiej jest się wczuć w postępowanie bohatera.
4: Dzieci bardzo chcą być sprawcze i dzieci bardzo chcą podejmować ważne decyzje i mieć wpływ na to, co je otacza. Ta gra jest świetnym treningiem, żeby w bezpiecznych warunkach móc to przetestować i nabrać takiej pewności, żeby w życiu codziennym także z podniesioną głową podejmować kolejne wyzwania.
0: A jak rozpoznać mocne strony dziecka?
4: Każde dziecko ma takie mocne strony. Nasi wolontariusze potrafią uświadomić to dziecku, choć ono często na początku zajęć mówi, że czuje się głupie, czuje się nielubiane, czuje się gorsze od innych. Tak naprawdę zadaniem wolontariusza jest sprawić, żeby to dziecko wśród swoich codziennych czynności znalazło te, które wychodzą mu dobrze i widziało w nich mocne strony i nie poddawało się, kiedy coś mu nie wychodzi. Tak naprawdę może się to odbywać dużo skuteczniej w takiej formie, która jest dla dziecka przyjemna, czyli podczas gier, zabaw, wspólnego czytania, a nie podczas takich psychologicznych pogadanek.
0: Dzisiaj dzieci chyba mają nieco trudniej niż nasze pokolenie, bo jednak z jednej strony porównują się do swoich jakichś bohaterów, idoli w internecie, ale też są znacznie bardziej narażone na hejt.
4: Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieci zmaga się z takim problemem w budowaniu relacji rówieśniczych. Bardzo wielu podopiecznych Akademii Przyszłości to są dzieci wycofane, to są dzieci, które raczej stoją z boku, dla których dużym sukcesem po uczestnictwie w Akademii Przyszłości okazuje się na przykład samodzielne zgłoszenie na lekcji, podniesienie ręki. Rozmawialiśmy też z rodzicami dzieci, które obserwowali przez wiele miesięcy postępy swoich synów czy córek i oni opowiadali, że dzieci potrafią samodzielnie zadzwonić domofonem do mieszkania koleżanki i zaprosić ją na wyjście wspólne na plac zabaw. I to dla tych dzieci jest duży sukces i duże osiągnięcie. Wcześniej nie były w stanie powiedzieć dzień dobry, wcześniej nie były w stanie samodzielnie się zgłosić do odpowiedzi, ani zaproponować wspólnego czasu rówieśnikom.
0: Tutaj trzeba też chyba wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że podopieczni Akademii Przyszłości to są dzieci z takich domów uboższych, gdzie rodzice są mniej zaradni życiowo.
4: To mit. Akademia Przyszłości jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. Tak naprawdę dzieci, które zapraszamy do Akademii Przyszłości, to są te dzieci, które mają problem z wiarą w siebie, problem z budowaniem relacji i to są wyzwania, które stoją przed dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego.
0: W takim razie w jaki sposób typują Państwo swoich podopiecznych? Czy tutaj współpracujecie ze szkołami? Szkoły typują takie dzieci, które potrzebują wsparcia?
4: Tak, Akademia Przyszłości działa w 260 szkołach w całej Polsce. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami, są typowani przez koordynatorów szkolnych. To znaczy to rodzic dostaje najpierw informacje od nauczyciela, koordynatora szkolnego o tym, że jest możliwość uczestnictwa w Akademii. Jeżeli rodzic i dziecko są zainteresowani, to dziecko zaczyna takie spotkania jeden na jeden z wolontariuszami. Tak naprawdę od tego, ilu wolontariuszy znajdziemy, będzie zależało, jak wiele dzieci będzie mogło wziąć udział w Akademii Przyszłości.
0: A z Państwa dotychczasowego, ponad 20-letniego doświadczenia, kto zostaje wolontariuszem?
4: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba mieć szczególnego wykształcenia, nie trzeba być psychologiem ani nauczycielem, natomiast trzeba mieć chęci i trzeba mieć gotowość na to, żeby przez rok szkolny raz w tygodniu spotykać się z jednym dzieckiem. Wśród naszych wolontariuszy są zarówno studenci, studentki, ale są też na przykład emeryci, więc grupa wiekowa bardzo różnorodna. Trzeba mieć skończone 18 lat, natomiast nie ma górnego limitu wieku. Każdy może być wolontariuszem. Ważne jest to, żeby mieć w sobie gotowość na spędzanie czasu z dziećmi.
0: To w jaki sposób można się zgłosić?
4: Żeby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, trzeba wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i formularz. Najważniejsze, żeby wypełnić ten formularz i czekać na kontakt od rekrutera, który opowie o dalszych krokach.
5: To jeszcze podpytam o jedną kwestię, bo na Państwa stronie można zapoznać się ze statystykami, które przyznam szczerze, że osobiście mnie nieco przeraziły, bo blisko 60% dzieci ma problem z koncentracją, również tyle nie ma wiary we własne możliwości, a prawie 40% jest nieśmiała i ma problemy z rówieśnikami.
4: Wierzymy w to, że spotkania jeden na jeden wolontariusza z dzieckiem pozwolą dziecku poczuć się pewniej, pozwolą dziecku skoncentrować się i nie jest naszym priorytetem poprawa ocen w szkole, ale często to jest taki trochę skutek uboczny tych spotkań. Znaczy dzieci budują relacje z rówieśnikami, dzieci czują się pewniej, a co za tym idzie, często też odnoszą większe sukcesy w nauce. Mamy przykład wolontariuszki, która sama była podopieczną Akademii Przyszłości. To jest dziewczyna, która zmagała się z trudnościami z koncentracją właśnie. Spotkania z wolontariuszką wsparły ją w tym skupieniu, wsparły ją w rozwijaniu własnych zainteresowań. Nabrała więcej cierpliwości i wytrwałości w robieniu tego, co ją interesuje. Teraz, kiedy jest już dorosłą dziewczyną, studentką, postanowiła wrócić do Akademii, tym razem w roli wolontariuszki. I tak się ciekawie złożyło, że jej podopieczny to jest chłopiec z bardzo podobnymi trudnościami, które ona sama miała. Więc ona doskonale wie z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Spotkania tej dwójki są pełne zabawy. To jest rzucanie piłki w szkole, to jest czytanie ciekawostek o tornadach. Ta dziewczyna właśnie w sposób zupełnie przyjemny, przez zabawę potrafi z tym chłopakiem budować koncentrację, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, no i przede wszystkim wiarę w siebie.
5: To wydaje mi się, że tacy wolontariusze to dla Was sytuacja idealna.
4: Zdecydowanie tak, bo oni doskonale wiedzą z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, co potrzebują usłyszeć dzieci, które do Akademii dołączają. Oni doskonale czują ich emocje i są w stanie ich wesprzeć, no bo sami tacy byli.
5: To w takim razie, jak zwiększyć pewność siebie u dzieci?
4: Pokazać im, że są sprawcze, pokazać im, że to, co robią, to, co mówią, ma znaczenie i to, jak się czują, naprawdę innych interesuje, innych obchodzi. My jako Akademia postanowiliśmy zadać pytanie dorosłym ludziom, niezwiązanym zupełnie z Akademią, co powiedzieliby małym sobie, co powiedziałbyś małemu sobie albo co powiedziałabyś małemu sobie. W ramach takiej sondy ulicznej usłyszeliśmy naprawdę bardzo interesujące odpowiedzi. Dorośli ludzie dzisiaj mówią do małych siebie: nie przejmuj się tym, co mówią koledzy, ważniejsze jest twoje własne samopoczucie. Oni doradzają małym dzieciom, że oceny nie są najważniejsze, że ich samopoczucie odgrywa dużo ważniejszą rolę, że ważniejsze jest szukanie pasji, a nie podążanie za piątkami i szóstkami w dziennikach szkolnych.
5: Ale jaka to jest zmiana pokoleniowa?
4: Gigantyczna zmiana pokoleniowa i jednocześnie inspiracja, bo my tym eksperymentem, tą sondą uliczną chcieliśmy pokazać, że aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności, bo tak naprawdę wiarę w siebie budujemy prostymi zdaniami, prostymi przekazami i komunikatami. Dzieci, które słyszą, że twoje zdanie się liczy, że to, co masz do powiedzenia, ma znaczenie, że jesteś ciekawy, nawet jeżeli myślisz inaczej niż twoi rówieśnicy, jeżeli ubierasz się inaczej niż twoi rówieśnicy, to jesteś wartościowym człowiekiem. Takie proste zdania, pozornie błahe, budują wiarę w siebie. I takie proste zdania to są zdania, które wypowiadają wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości właśnie po to, żeby budować wiarę w siebie dzieci. Tak naprawdę każdy z nas, kiedy wyobrazi sobie siebie samego 1 września czy w pierwszym tygodniu szkoły i przypomni sobie emocje, jakie mu towarzyszyły, ten stres, tą potrzebę wsparcia, to jest w stanie wymyślić, jakie zdanie potrzebował usłyszeć, a to oznacza, że jest w stanie takim zdaniem też wesprzeć dziecko, takie jak dzieci, które są podopiecznymi Akademii Przyszłości.
5: Czyli kluczowe jest to wsparcie.
4: Tak, proste wsparcie. To naprawdę nie trzeba wielkich zdań, nie trzeba wielkich kompetencji, nie trzeba mieć tytułu magistra psychologii czy pedagogiki. Wystarczy przypomnieć sobie, jak sami się czuliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły i czego my sami potrzebowaliśmy. Prawdopodobnie dzieci obecnie także potrzebują podobnego wsparcia.
5: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o dzienniczku, indeksie sukcesów. Na czym polega tutaj monitorowanie tych naszych mniejszych lub większych sukcesów?
4: Indeks sukcesów to jest taka książeczka, którą dzieci prowadzą przez cały swój udział w Akademii. To znaczy wraz z pierwszymi zajęciami zapisują pierwszy sukces na pierwszej stronie i każde kolejne zajęcia kończą się takim wpisem do indeksu sukcesów. Ma on przypominać dziecku o osiągnięciach, które zdobywa na każdych zajęciach. Zadaniem wolontariusza jest wesprzeć dziecko w tym, aby odnalazło, co jest jego sukcesem i odnalazło swoje mocne strony. Te wpisy w indeksach sukcesów są bardzo różnorodne. To czasami są relacje z zajęć, to czasami są duże rzeczy dla tych dzieci, jak na przykład samodzielne kupienie lodów w lodziarni, samodzielne zamówienie posiłku w restauracji. Dla nich wielokrotnie to jest krok milowy.
5: I to, co tutaj pani wspomniała, absolutnie się zgadza, bo nawet dorośli mają problem z załatwieniem jakichś właśnie prozaicznych spraw, czy może nas nawet traumatyzować zadzwonienie do urzędu.
4: Tak, i właśnie Akademia Przyszłości to jest program, który ma wspierać takie postawy społeczne, takie budowanie pewności siebie, dzięki którym te wyzwania codzienności nie będą już dla nas wyzwaniami w dorosłym życiu.
5: To w takim razie ilu wolontariuszy szukają państwo w Krakowie?
6: Violeta Laszlo, Stowarzyszenie Wiosna. W Krakowie szukamy ponad 270 wolontariuszy. To zarówno wolontariuszki pracujące z dziećmi, jak i koordynatorzy i osoby wspierające Akademię w pionach specjalistycznych czy koordynatorzy w szkołach.
7: Nazywam się Natalia Kuś i wolontariuszką jestem od 2 lat. Moja przygoda z Akademią Przyszłości zaczęła się od tego, że kiedyś zapisałam się do newslettera Szlachetnej Paczki, czyli pokrewnej akcji, i dostałam po przeprowadzce do Krakowa maila z przedstawieniem ogólnie, czym jest Akademia Przyszłości, czym się zajmują i że to jest taki wolontariat, który właśnie jest bliski mojemu sercu, bo opiera się na pracy z dzieckiem, a ja pracować z dziećmi uwielbiam. Zaczęłam trochę czytać więcej, edukować się na temat Akademii Przyszłości i okazało się, że w sumie to mogę spróbować.
5: Ale skoro lubisz pracę z dziećmi, to studiujesz pedagogikę?
7: Studiuję logopedię, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie trzeba studiować żadnego kierunku pedagogicznego, ani nie mieć doświadczenia w pracy z dziećmi, żeby móc zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości.
1: I w tym miejscu muszę postawić przecinek, ale do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem ja na chwilę znikam, bo najwyższy czas na przerwę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Wracamy do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości. Ich zdaniem pomaganie jest doświadczeniem, na którym zyskują obie strony. A przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Krakowianie z pasją.
8: Nazywam się Jakub Milczarek i wolontariuszem jestem od 2021 roku. Mnie zainspirowało delikatnie to, że no w życiu nie miałem zbyt lekko, więc troszeczkę skręciłem właśnie w złe strony i stwierdziłem, że skoro... A i na koniec końców mi się udało. Więc stwierdziłem, że skoro mogę fajnym przykładem właśnie pokazać dzieciom, że no słuchaj, wcale to nie musi tak ciemno wyglądać, tak? Można tam skręcić, trochę porozmawiać i osiągnąć swoje marzenia, bądź też spełnić jakieś cele, to czemu nie? I spróbowałem. Spotykałem się z moją podopieczną przez 2 lata. Bardzo fajny czas. No, dokładnie.
5: Ale jaki problem miała twoja podopieczna? Czy to była kwestia pewności siebie, czy może jakichś problemów rówieśniczych, a może problemów po prostu z jakimś przedmiotem i wiarą we własne możliwości?
8: Jeśli chodzi o problemy, jakie miała moja podopieczna, to zaczynając od braku właśnie pewności siebie, gdzie no, było to bardzo widoczne z tego powodu, ponieważ miała też bardzo duże problemy rówieśnicze w klasie, była tak zwanym kozłem ofiarnym, więc na pewno nie było dla niej miła. Miała też bardzo duże problemy z matematyki. Na początku na spotkaniach określiliśmy plan właśnie działania, tak? Chociaż to było 3. bądź też 4. spotkanie, bo przez pierwsze 3 spotkania tak naprawdę musieliśmy przebić się przez taki mur nieśmiałości, tak? Żeby tam właśnie w ogóle mógł porozmawiać z tą dziewczynką. Udało się w końcu, fajnie złapaliśmy kontakt, bardzo mnie właśnie polubiła, co mnie bardzo cieszyło. Wtedy mogliśmy przejść do konkretnej rzeczowej pracy. Akademia pomaga w idei mądrej pomocy, tak? Czyli jakby dajemy instrukcje, ale nie dajemy rozwiązań. Czyli stawiamy w teoretycznych właśnie jakby sytuacjach podopiecznego, żeby potem, jak to się naprawdę wydarzy w życiu, no to żeby mogło sobie poradzić. Więc ja bardzo lubię ten sposób, bardzo, bardzo jest skuteczny. Moja podopieczna osiągnęła bardzo duży sukces, ponieważ po tych właśnie 2 latach z tego właśnie kozła ofiarnego stała się najbardziej lubianą dziewczynką w klasie. Więc to jest akurat bardzo duży sukces. Z matematyką też koniec końców dała sobie radę, jednak mieliśmy tam właśnie parę problemów, tam musiałem właśnie porozmawiać to z panią od matematyki, żebyśmy tam troszeczkę właśnie dowiedział się na przykład, z czego mogę ją uczyć, żebyśmy tam mogli razem zdać, tak? To był ten temat. No i właśnie mam wrażenie, że przez to, że zaakceptowała ją grupa, to ta pewność siebie u niej bardzo wzrosła i stała się taką małą gwiazdeczką, co akurat jest bardzo, bardzo właśnie miłe i radosne.
5: Czyli pewność siebie i akceptacja wśród rówieśników przełożyła się właśnie na te sukcesy w nauce?
8: Wydaje mi się, że tak, bo jednak w otoczeniu dzieci, przynajmniej z mojego jakby punktu patrzenia, widzę, że na dzieci bardzo oddziałuje właśnie otoczenie i dzieci są bardzo brutalne względem siebie, tak uważam. Tam, czy na przykład wykluczenie społeczne jest bardzo bardziej odczuwalne niż u dorosłych. No, dzieci nie mają lekko, tak? Też jakby poznają świat, nie do końca wiedzą, jak co wygląda, więc potrzebują dobrego wzorca, żeby po prostu ktoś im ten świat pokazał, tak? I przy okazji był takim dla nich przyjacielem, bo przez, mam wrażenie, przez social media właśnie i przez internet, który obecnie jest troszeczkę inny nawet niż kiedyś, przepełniony właśnie czy to jakimiś reklamami, czy innymi rzeczami, żeby tylko sprzedawać różne produkty, to dzieci są też bardzo jakby zmieszane w tym wszystkim. I no, potrzebują takiego przyjaciela, który im powie: no słuchaj, damy radę, nie? Będzie super, będzie fajnie, tutaj chodź, ci pomogę. Bo tak naprawdę jak spojrzeć na problemy dzieci, to one wcale nie różnią się od tych, które my mamy jako osoby dorosłe, tylko po prostu są w dużo mniejszej skali. I dzieci po prostu no nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, no bo nie mają prawa wiedzieć, prawda? Muszą się wszystkiego nauczyć same.
5: Na drodze doświadczenia, to w takim razie w jaki sposób osiągnęliście wspólnie ten sukces? Od czego zaczęliście? Bo rozumiem, był plan działania, no ale kiedy zaczęliście odnotowywać te pierwsze sukcesy i jak je osiągnęliście?
8: Po pół roku było widać takie właśnie delikatne przełamanie. Wtedy właśnie też moja podopieczna zaczęła wychodzić do ludzi, tak? Zaczęła tam właśnie rozmawiać. Niektórych konfliktów też nie zaczęła rozwiązywać przemocą, tak? Bo też ktoś jest właśnie jakby, na niego oddziałuje przemoc, to on też w pewnym czasie zaczyna oddziaływać przemocą, tak?
5: A tak jest najlepszą formą obrony, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie.
8: To prawda, więc długo właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby to się zmieniło i właśnie po pół roku się udało, tak? Moja podopieczna ma bardzo duże marzenie, bo wątpię, że jeszcze je spełnia, ma obecnie 12 lat, ale chce zostać weterynarką. I rozpisaliśmy sobie dokładnie plan, no bo to nie jest nieosiągalny plan, tak? Założyliśmy sobie trzy główne właśnie jakby cele, czyli po prostu ukończenie szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby zdobyć kolejną szkołę i żeby potem pójść na studia. No dobra, tylko to są bardzo duże cele, prawda? Więc rozbiliśmy je na małe kroki i doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, bo nawet jak dorośli widzą bardzo duże rzeczy, to no, nie chce im się tego łapać. A jak na przykład widzą, że tak kroczek po kroczku mogą sobie powoli dochodzić do tego, chociaż do części tego właśnie, co by chcieli, to są bardziej zmotywowani. I wydaje mi się, że ta motywacja właśnie zawarunkowała na tym, że dziewczynka też zaczęła wierzyć w siebie, tak? No bo jak osiągała sukcesy, mniejsze bądź też większe, to w końcu zaczęła w siebie permanentnie wierzyć.
5: A jak to wyglądało w twoim przypadku? W jaki sposób nawiązałaś nić porozumienia ze swoim podopiecznym?
7: Moją podopieczną była dziewczynka, która obecnie ma 12 lat i zaczynałyśmy współpracę, gdy tych lat miała 10. I miałyśmy bardzo ciężkie początki, bo moja podopieczna zmieniała szkołę, nie miała też za łatwo, jeśli chodzi o naukę, bo to nie była prymuska, raczej zdobywanie wiedzy przychodziło jej z trudnością. I w poprzedniej szkole nie miała również za wielu przyjaciół, miała też problemy z nauczycielami, więc budowanie tej nici zaufania było wyjątkowo trudne, bo każdy jeden błąd mógł ją, że tak powiem, zburzyć, ale zaczynałyśmy od rozmów, od różnych zadań, które sprawiałyby jej frajdę, bo moja podopieczna była małą artystką i bardzo dużo radości sprawiało jej wykonywanie zadań plastycznych, więc w zasadzie wszystkie takie rzeczy, które robiliśmy, opieraliśmy właśnie na malowaniu, na wyklejaniu, na tworzeniu i myślę, że to i to, że mimo wszystko gdzieś tam w tej naszej relacji było trochę luzu, że nie stałam nad nią sztywno, że nie mówiła mi konkretnie, co ma zrobić, tylko zostawiała mi taką swobodność w tym, to też przyniosło super rezultaty. I my skupiałyśmy się raczej na takich drobniejszych sukcesach, które swoją drogą w Akademii też są strasznie ważne. I pamiętam, że jednym z lepszych sukcesów, które moja podopieczna osiągnęła, było to, że ona sama przyszła i powiedziała: zrobiłam dobrze to, to i to, możemy to wpisać w nasz indeks. Czyli w takie miejsce, gdzie te wszystkie sukcesy nasze skrupulatnie zapisujemy. A do tej pory miała z tym trudność i raczej trzeba było jej pomóc tego poszukać.
5: I planujesz dalej się spotykać raz w tygodniu w szkole, tak? Bo tak to wygląda.
7: Aktualnie zakończyliśmy z moją podopieczną współpracę, bo jest już nastolatką, już ma trochę inne priorytety i wyrosła na naprawdę wspaniałą dziewczynę, bardzo pewną siebie, która ma swoje cele i jest świadoma tego, jak je osiągnąć. Myślę, że wrócę do Akademii w swoim czasie do nowego podopiecznego, ale na razie, że tak powiem, muszę zabliźnić trochę tą ranę, która zostawiła rozstanie z moją pierwszą podopieczną, bo to jednak jest moje pierwsze dziecko i będę je wspominać najlepiej.
9: No dobrze, ale pamiętacie to wasze pierwsze spotkanie z podopiecznym? Jak ono wyglądało?
7: Moje pierwsze spotkanie, pamiętam, było w takiej malutkiej bibliotece, bo szkoła też dopiero się wdrażała w Akademii Przyszłości, nie było za bardzo miejsca na spotkania i pamiętam, że i ja byłam zestresowana i moja podopieczna również i to był również mój taki pierwszy raz styczności z tak dużym dzieckiem, bo jednak 10 lat to już jest bardzo, bardzo taki mały, dorosły człowiek i my przede wszystkim rozmawiałyśmy, zadawałyśmy sobie nawzajem pytania, żeby gdzieś tam się nawzajem poznać. Wypełniałyśmy razem takie rzeczy w akademii, które są przydatne w procesie, na przykład rysunek marzenia i dzięki temu po zakończeniu na przykład roku szkolnego mogłyśmy zobaczyć, czy coś do tego marzenia nas przybliżyło. No i wykonywałyśmy zadania plastyczne, dzięki czemu moja podopieczna poczuła, że faktycznie jej potrzeby też są zaopiekowane i może się wykazać w tym, w czym jest dobra.
9: No właśnie, czy wy jakoś tutaj przez Stowarzyszenie Wiosna jesteście przygotowywani do podjęcia się takiego wyzwania, jakim jest właśnie prowadzenie takich zajęć wspierających młodą istotę, tutaj dziecko, które, prawda, zaraz wejdzie w lata nastoletnie, czyli też ma już swój charakterek?
8: Tak, mamy bardzo duże właśnie wsparcie KWAP-ów, czyli Międzymikrotorów Wolontariatu Akademii Przyszłości. Możemy do nich przyjść z każdym pytaniem. To jest taka jakby pierwsza linia frontu, że tak to właśnie powiedzmy. Jeśli mamy cięższy przypadek, to zawsze mamy opcję, cięższy pod tym względem, że mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby sobie poradzić z tym dzieckiem, to mamy wsparcie psychologiczne w Akademii, w której możemy właśnie zadzwonić, jak i również pedagogiczne. Tam jest taki telefon, na który można wykonać z takimi pytaniami, żeby sobie z tym poradzić. I oczywiście są jeszcze szkolenia wdrożeniowe, tak jak i również szkolenia takie okresowe co jakiś czas, które no, pomagają nam zdobywać odpowiednie kompetencje.
9: A co wam dała Akademia Przyszłości?
7: Mi przede wszystkim Akademia Przyszłości dała lepszą organizację czasu, bo ja na ogół jestem dosyć roztrzepana, a tutaj mimo wszystko trzeba było konsekwentnie podejść do sprawy i powiedzieć, dobrze, widujemy się raz w tygodniu, do tego spotkania ja też się musiałam bardzo przygotować i to było bardzo pomocne i dała mi też taką wiarę w swoje możliwości jako nauczyciela, bo widziałam ze spotkania na spotkanie, że moja podopieczna faktycznie rozkwita, nabywa nowe doświadczenia i sobie pomyślałam, kurczę, chyba się do tego nadaje, bo faktycznie są efekty.
9: A czy to jest też dla ciebie wartościowe pod kątem zawodu, jaki wybrałaś, czyli logopedii?
7: Myślę, że tak. Każde doświadczenie w pracy z dzieckiem jest dla mnie bardzo cenne, a Akademia przybliżyła mnie do tego tematu jeszcze bardziej i dała mi taką praktykę, której raczej już nigdzie indziej nie nabędę.
9: A ty odrobiłeś jakąś lekcję z Akademii Przyszłości?
8: Ja powiem, że dzięki Akademii Przyszłości zyskałem coś, co myślałem, że straciłem. Taki właśnie błysk w oku, który miałem jako dziecko, kiedy po raz pierwszy właśnie spotykałem się z moją podopieczną, to mówię, no dobra, ja mam, wtedy miałem 22 lata, tak? No to mówię, dobra, przecież nie jestem aż taki stary, nie? I spotykałem się właśnie z moją podopieczną wtedy i sobie zdałem sprawę, że jednak jestem trochę stary. Nie umiałem się odnaleźć właśnie w rozmowie z tą dziewczynką i mówię, wow, trochę jednak tego dzieciństwa mi ubyło. I tak słuchając właśnie, przez co przechodzi ta dziewczynka, tak? Właśnie jakie ma problemy, jakie ma życie, też mogłem w sobie pobudzić wspomnienia tego, jak to było u mnie. I no nie powiem, że to było bardzo, bardzo właśnie cenne doświadczenie, bo naprawdę można powiedzieć, że zyskałem taki właśnie blask i coś takiego, co się traci, jak jest się już dorosłym, nie? Więc bardzo mnie to cieszy.
9: Czyli to jest sytuacja win-win dla obu stron.
7: Tak, oczywiście, bo i dorosły uczy się wielu rzeczy, których nie nauczy się w codziennym życiu, bo nie nauczy nas tego praca w biurze, spotkania z dorosłymi znajomymi czy obowiązki, a dziecko uczy się tego, czego nie nabędzie od rówieśników, nie nabędzie tego od rodziców i nie nabędzie tego od nauczycieli, bo my nie spełniamy żadnej z tych funkcji, tylko jako wolontariusze po prostu wkraczamy z inną energią, z innym zadaniem i robimy swoje.
9: Ale to może nawet lepiej, że nie spełniacie żadnej z tych funkcji, ponieważ dziecko też nie czuje takiego może dystansu.
8: Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że pani poruszyła ten temat, ponieważ to jest bardzo ważne przy spotkaniach z dzieckiem, bo my jesteśmy bardziej jego przyjacielem, mentorem, drogowskazem, a nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który pojawia się w jego życiu i mówi, tego nie możesz, tego nie wolno, nie rób tak, tylko właśnie jesteśmy tak obok, bo dzieci są dziećmi i nieważne jak jeszcze szczerymi i dobrymi byłyby osobami, to o wszystkim dorosłym nie powiedzą.
9: A czy tutaj współpracując z waszymi podopiecznymi, wy zaczęliście tak czulej na siebie patrzeć i oceniać swoje różne działania w przeszłości?
7: Myślę, że tak, nawet mi się trochę łezka w oku kręci, bo ja patrząc na moją podopieczną miałam w głowie, że kurczę, brakowało mi kogoś takiego, kto właśnie stanie obok, powie mi, robisz to dobrze i że to, co się robi, nie zawsze, nawet nie zawsze musi przynieść skutek. Ważne, że się ktoś tego podejmie, że się spróbuje i to jest super, mieć właśnie człowieka, który podbuduje tą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i niekoniecznie będzie oceniać.
8: To jest prawda, bo nie dość, że właśnie pomagamy dziecku zyskiwać kolejną właśnie pewność siebie. Na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że ja też tą pewność siebie zdobywałem, bo to prawda, ten podopieczny potem staje się takim małym fanem, który po prostu bardzo jest w nas zapatrzony i nam bardzo dopinguje, przez co jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby też chodzić na te spotkania, żeby wymyślać coś nowego. No to jest perpetuum mobile, takie napędzające się bardzo, bardzo właśnie fajne. Tak, właśnie dużo właśnie wzrosła moja pewność siebie dzięki temu, dlatego że w Akademii mamy coś takiego, że bardzo uczymy się właśnie patrzeć na sukcesy, tak? Porażką jest tylko niepodjęcie próby.
1: A dołączyć do akcji może każdy. Więcej na stronie Akademii Przyszłości.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Równość nie jedno ma imię, a potwierdzeniem tych słów jest program tegorocznej 7. już edycji Festiwalu Równości. W trzeci weekend września w salach zabytkowego dworku Bioprodnickiego będą poruszane głośne współcześnie tematy. Będzie mowa o równości płci, o funkcjonowaniu tęczowych rodzin oraz o zapobieganiu krzywdy wobec zwierząt. A wszystkie te dyskusje odbędą się pod hasłem Wszyscy się zmieszczą, bo to właśnie wspólny stół jest symbolem rozmowy, spotkania i inkluzywności.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
10: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Dorota Halberda, organizatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i koordynatorka Festiwalu Równości. To będzie siódemka z przodu tym razem. Mam nadzieję, że też szczęśliwa, co będzie znamionować to, że będzie nas dużo. Będziemy mogli się spotkać, rozmawiać, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach i wszystkich wydarzeniach towarzyszących. 19 i 20 września w tym roku spotykamy się właśnie po raz siódmy. Zarówno w plenerowej przestrzeni pięknego dworku Białoprodnickiego, jak i w naszych uroczych salach, gdzie wraz z profesor Joanną Heinderek od kilku lat realizujemy różne projekty równościowe, antydyskryminacyjne. Są to spotkania, warsztaty na temat inkluzywności, przeciwdziałania wykluczeniom. I powiem pokrótce, że Festiwal Równości zrodził się właśnie z pierwszych spotkań, które nazywały się Horyzonty Równości, aby poszerzyć trochę tą formułę i zagęścić szereg działań, które okazuje się, że można prowadzić na wielu polach, a ta edycja festiwalu siódma ma po raz pierwszy takie hasło przewodnie, które dla nas jest jakąś taką wytyczną, znakiem, który mam nadzieję nas bardzo dobrze powiedzie, czyli Festiwal Równości Wszyscy się zmieszczą. Oparliśmy to stwierdzenie na takiej konkluzji dotyczącej tego, jak funkcjonujemy i społecznie, i z innymi istotami żywymi, bo to jest dla nas priorytet, czyli zarówno podczas festiwalu mówimy o naszych problemach i trudnościach związanych z ludźmi. Natomiast cały czas tym głównym trzonem i jednym z trzecich zawsze paneli podczas festiwalu jest taka równość międzygatunkowa na tak wielu obszarach. Ale ten rok jest wyjątkowy też z jednego powodu, bo poszerzyliśmy też w ogóle formułę festiwalu o kolejny, drugi bardzo mocny dzień, czyli mamy więcej paneli dyskusyjnych, które dotyczą między innymi, albo w głównej mierze właśnie, widzenia szerokiego tego świata zwierząt, które cały czas jeszcze w obecnych czasach niestety są dyskryminowane, poniżane i traktowane w niewłaściwy sposób. Ale o tym za chwilę powie moja serdeczna koleżanka, która też również w tym roku po raz pierwszy koordynuje Festiwal Równości. Mam nadzieję, że będzie to dobry prognostyk na kolejne lata, że będziemy wspólnie działać, ale wrócę do idei stołu, która jest jednak kluczowa, czyli wszyscy się zmieszczą. Myślenie o tym, że różnorodność może być kłopotem, chcemy właśnie zmienić to podejście. Dla każdego możemy dostawić krzesło, żeby go poznać, żeby spojrzeć w oczy, żeby móc rozmawiać i wymieniać poglądy, ale korzystając z właściwych argumentów. I po to jest to dodatkowe krzesło przy stole, które nie wyklucza, a zaprasza właśnie do wspólnych działań i budowania po prostu społeczności, która myślę coraz bardziej w tych czasach potrzebuje wsparcia, uważności i takiego szerokiego rozumienia spraw społecznych. No i na tym opiera się cały festiwal. To znaczy mówimy o trudnych tematach związanych ze współczesnością, o tym, co nas gryzie, głównie w odniesieniu do przemocy, właśnie dyskryminacji, czy to płciowej, czy to seksualnej, czy to jakiejkolwiek innej. I dlatego skupiamy tu uwagę właśnie na tych panelach i będę teraz próbowała jakoś to bardziej uszczegółowić. Bo w ten niedzielny dzień, od którego zawsze zaczynaliśmy właściwy festiwal, czyli rozmowa przy budowaniu programu, gdzie mamy te trzy panele główne, rozmawiamy między innymi o przemocy i stygmatyzacji związanej z płciami. Dalej ten podział jest bardzo ostry i stwarza nam różne pola konfliktów, a my chcemy to zmienić. Więc za każdym razem próbujemy zadać pytanie, czym przemoc jest i czy ma płeć, jak to postrzegamy, jak musimy się z tym mierzyć i co możemy zrobić, by po prostu przeciwdziałać zarówno na polu języka, jak i na polu aktywnego działania tym dyskryminacją, wykluczaniom na różnych polach właśnie, czy to zawodowym, czy społecznym, kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Na ten panel przemoc, stygmatyzacja i płeć, który rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę 20 września, zaprosiliśmy Patrycję Durską z krakowską rzeczniczkę do spraw przeciwdziałania przemocy i profesora filozofii Zofii Leszka Sosnowskiego, więc będziemy po prostu mieć takie, nie wiem czy strony, ale dwie przestrzenie właśnie do rozmów na ten temat i po raz kolejny poddamy właśnie słowo przemoc takiej głębokiej analizie i do tej dyskusji serdecznie właśnie już zapraszam od godziny 11. Drugim ważnym tematem, który jest przedmiotem szerokich dyskusji społecznych w Polsce, ale myślę też nie tylko w Polsce, ale w ostatnim czasie szczególnie jest to aktualne, czyli kwestia tęczowych rodzin i tego, czy można zawierać związki jednopłciowe i czy można opiekować się i wychowywać wspólnie potomstwo. Mamy ustawę, która w sierpniu tego roku wprowadziła możliwość zalegalizowania związków, czyli przerejestrowania tych, które zostały zawarte za granicą, o tym będziemy między innymi rozmawiać, ale w Polsce jeszcze to nie jest uregulowane. Nie możemy jeszcze w Polsce zawierać związków jednopłciowych. I ten temat poszerzyliśmy właśnie o rodziców i o dzieci, tak? Tęczowe dzieci, tęczowi rodzice i będziemy rozmawiać między innymi z Piotrem Żbikowskim od godziny 13:00 30. No właśnie, bo rodzice tęczowi na co dzień muszą stawiać czoła i homofobii, i transfobii, i różnym rodzajom hejtu oraz przemocy wobec właśnie ich dzieci. To się dzieje na co dzień i chcemy się dowiedzieć, jak się tym tęczowym rodzicom żyje, z czym się mierzą i jak możemy tam przeciwdziałać właśnie tej przemocy, o której wspomniałam. Więc to jest ten drugi panel. Natomiast trzeci panel właśnie jak co roku, jak już powiedziałam na początku, jest taką podsumą i skupia się na międzygatunkowym feminizmie. To jest też bardzo ciekawy wątek, który staramy się podtrzymywać i rozmawiać na temat właśnie i ekofeminizmu, o relacjach międzygatunkowych, a także o różnego rodzaju asymetriach w stosunku do zwierząt. Jak traktujemy samych siebie, jak traktujemy zwierzęta, z którymi żyjemy na co dzień, jak traktujemy nasz styl życia właśnie w stosunku do zwierząt i tą szeroką perspektywę pokazujemy. I będą o tym rozmawiać m.in. Elżbieta Talar-Suchan, współprzewodnicząca Koła Partii Zieloni z Krakowa, a także przedstawicielka Stowarzyszenia W Imię Zwierząt Monika Kochut, a także Monika Konieczna. Więc to jest taki duży blok paneli i jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że bardzo serdecznie zapraszam do otwartej dyskusji. Zawsze można zadawać pytania, później także po panelach podyskutować z panelistami, z panelistkami i dowiedzieć się czegoś więcej. Ale jest jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz podczas tego festiwalu, ponieważ co roku spotykamy się z przedstawicielami całej strefy trzeciego sektora, czyli NGO-sów, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i to jest też taki filar naszego festiwalu, czyli reprezentanci działań aktywistycznych na rzecz mniejszości w każdej dziedzinie życia ludzkiego i pozaludzkiego. Coraz więcej mamy organizacji, które też zajmują się działaniami na rzecz zwierząt, ale pozwolę sobie wymienić te, które już potwierdziły ten udział, czyli będą z nami Chatka Gołębia, W Imię Zwierząt, Koci Patrol, Przyjaciele Konia Petrusa, Human Awards for Animals, Siostry Rzeki, Fundacja Tytano, Fundacja Instytut Dialogu Obywatelskiego, Istota, Akcja dla Dzikich, OTOP i Fundacja Szklane Pułapki. Zapraszamy też pozostałe NGO-sy, do nas można dołączyć w każdym momencie. Będą to stoiska z gadżetami, z informacjami, można się zaznajomić, co się tam dzieje.
9: Wszystkie tematy, które Państwo wzięli na tapet, są jak najbardziej na czasie, ale wydaje mi się, na szczególną uwagę zasługują tematy dotyczące zwierząt, ponieważ to są jednak tematy, które nie obejmują religii, nie dotyczą polityki jako takiej i jednak w ostatnich latach łączą bardziej ludzi, jeśli mówimy właśnie o tej koncepcji stołu, bo też świadomość w społeczeństwa rośnie na temat krzywdy zwierząt.
11: Paulina Ornatowska, specjalistka do spraw administracji w Dworku Białoprowickim i koordynatorka Festiwalu Równości. Tak, w tym roku porozmawiamy głównie o odpowiedzialności za dzikie zwierzęta, o relacjach międzygatunkowych, ale też o wolontariacie, czyli jak tym zwierzętom pomagać na co dzień. I sobotni blok wydarzeń pod hasłem o zwierzętach i ludziach upłynie nam pod znakiem rozmów i takich opowieści. Poprowadzę dwa panele dyskusyjne. Rozpoczynamy o 14:00 od panelu Ptaki, pasja i odpowiedzialność, w którym przybliżymy ideę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z Pawłem Łabajem, fotografem ptaków, porozmawiamy o tym, jak działa właśnie najmłodsza w Polsce lokalna krakowska grupa OTOP, jak Paweł zaczął swoją przygodę z fotografowaniem ptaków, ale przede wszystkim porozmawiamy też o takiej etyce przyrodnika, no bo zazwyczaj jak fotografujemy przyrodę, to my przychodzimy do domu tych zwierząt, więc my jesteśmy u nich gościem. Natomiast o 15:30 zastanowimy się, jak pomagać dzikim zwierzętom i wraz z przedstawicielkami Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt porozmawiamy o tym, czemu boimy się na przykład reagować, gdy widzimy cierpiące zwierzę w mieście. I zazwyczaj za tym idzie to, że po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Też prawo w kontekście dzikich zwierząt jest bardziej restrykcyjne niż w kontekście zwierząt towarzyszących, więc o takich realiach ratowania miejskiej fauny, o pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz porozmawiamy również o tym, jak dołączyć do wolontariatu. I tutaj moimi gościniami będą lekarz weterynarii Karolina Ptak, założycielka właśnie fundacji, oraz Magdalena Białas, edukatorka przyrodnicza. I będzie to taka, mam nadzieję, duża dawka wiedzy, jak pomagać dzikim i jak stworzyć taką drużynę, żeby tym dzikim było troszkę lepiej. Natomiast na finał soboty o godzinie 18 czeka nas taka prawdziwa uczta, czyli spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, znanym szerzej jako Marcin z lasu. Marcin to niezwykły człowiek, operator i leśnik, autor książek o zwierzętach i pokaże nam swoje autorskie materiały filmowe z głębi polskich lasów i jak zwykle mam nadzieję żywo opowie, jak wygląda życie wilków, niedźwiedzi, lisów, co robią, gdy nie patrzą na nich ludzie. Także mam nadzieję, że będzie w sobotę ciepło, mądrze i z dużą dawką humoru. Natomiast niedziela to dzień pełen działań plenerowych, warsztatowych i bezpośrednich spotkań.
9: No właśnie, bo to chciałam zaznaczyć, że Festiwal Równości to nie są wyłącznie wykłady i prelekcje.
11: Tak, dokładnie. Tutaj Dorota wspomniała o strefie NGO-sów, ale ja tutaj wspomnę o takich wydarzeniach towarzyszących, na które będą zapisy, ruszą niebawem. I tak o godzinie 12 zapraszamy na wyjątkowe rodzinne warsztaty o gołębiach. Warsztaty podzieliłyśmy na takie dwie części. W pierwszej dzieci i rodzice poznają krakowskie legendy i niezwykłe supermoce, które mają gołębie. A w drugiej części, takiej bardziej plastycznej, spojrzymy na niezwykłe mieniące się pióra tych ptaków. Stworzymy błyszczące formy artystyczne z takim użyciem folii strukturalnych, więc mam nadzieję, że będzie spektakularnie.
9: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Wracamy do rozmowy na temat tegorocznej odsłony Festiwalu Równości w Dworku Białobrodnickim. Wydarzenie składa się zarówno z dyskusji z ekspertami, jak i z szeregu wydarzeń towarzyszących. W planach m.in. szycie psich legowisk, tworzenie pinów i spacery ornitologiczne. O czym mówią w kolejności pojawienie się na antenie Paulina Ornatowska oraz Dorota Halberda, koordynatorki projektu.
8: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
11: Przeniesiemy się na zieloną trawę, na jogę z psami. Zajęcia ruchowe dla opiekunów i ich psów poprowadzi Katarzyna Bryk, certyfikowana nauczycielka jogi. I tutaj warto zaznaczyć, że to nie są warsztaty behawioralne, ale taki łagodny ruch na świeżym powietrzu i budowanie więzi ze swoim czworonogiem. Na zakończenie festiwalowych wrażeń o 16:00 wyruszymy w teren i zapraszamy na spacer ornitologiczny, który poprowadzi Paweł Łabaj, też znany nam z dnia wcześniejszego. Przejdziemy się po terenie Centrum Kultury Dworek Białobrodnicki oraz Parku Kościuszki i będziemy wypatrywać, rozpoznawać ptaki zarówno po wyglądzie, jak i po głosie. I nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, wystarczy ciekawość. No i jak ktoś ma, to można zabrać ze sobą lornetkę.
10: Tak, dodam do całej tego bloku towarzyszących wydarzeń jeszcze kilka, bo będzie po prostu wesoło, wspólnie, artystycznie, będzie można też twórczo się zrealizować i zapraszamy też na warsztaty upcyclingowe, nośny temat. To są warsztaty sitodruku z panią Magdaleną Potaczek-Szwed. Będzie można przynieść koszulki, torby, na specjalnych takich modułowych szablonach będzie można stworzyć wzory, zmienić coś starego w coś nowego, żeby nie kupować nowych rzeczy, ale nadać temu po prostu nową jakość, nowe życie. Nie trzeba się zapisywać, od godziny 13 do 16 będzie można podejść i sobie to zrealizować. Natomiast jeszcze będą możliwość zrobienia sobie takich fajnych haseł festiwalowych, czyli swojego także własnego pina, to też przy tym stoisku. I tutaj nie ma znaczenia wiek, każdy może bez względu na, no właśnie, na to, kiedy się urodził, do nas przyjść i zrobić sobie swoją ciekawą rzecz z materiału i z szablonu. Oprócz tego zapraszamy na warsztaty z charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków. Natomiast mamy też dwa takie bardzo mocne, intensywne działania artystyczne w Galerii Baszta, czyli w Galerii Site Specific. I w sobotę o godzinie 17:00 spotkamy się z artystką Suri Stawicką, która jest performerką i zrobi taki specjalny kilkugodzinny performance Czynnik Zewnętrzny. będzie ona jakby próbować dokonać takiej rekonfiguracji tego statusu bycia w świecie w odniesieniu do na przykład koncepcji właśnie gender studies czy takiego posthumanizmu. Jest to druga część takiego dyptyku performatywnego Suri Stawickiej. I zapraszamy do podziemi w Galerii Baszta, czyli do ruin z połowy XVI wieku. I to będzie właśnie w sobotę. Oprócz tego będzie już wspomniana joga, ale także plener malarski dla takiej starszej grupy seniorów. Od godziny 10 w naszym plenerze będzie można się też wyżyć zupełnie dowolnie, artystycznie. Ale jednym z dodatkowych wydarzeń towarzyszących jeszcze będzie instalacja także w Galerii Baszta, Site Specific Maxa Stępniowskiego, Przeprawa, na którą zapraszam na 26 września. To jest takie poszerzenie naszego festiwalu, ale szczegóły już Państwo znajdziecie na naszych stronach internetowych www.dworek.eu oraz oczywiście profilach facebookowych i instagramowych Dworku Białopronickiego.
9: Zastanawia mnie tak, jakie Państwo mają oczekiwania po tej 7 już edycji, z jaką refleksją uczestnicy Festiwalu Równości odejdą od tego metaforycznego stołu?
10: Tak sobie myślę o tym, że przy tej próbie odpowiedzi to będzie też takie indywidualne, myślę, bo to bardzo wszystko, te wartości rezonują ze mną jako z osobą prywatną, nie tylko reprezentującą Dworek Białopronicki. I tak sobie myślę o takim 3C, które też jest taką moją wytyczną drogą, czyli ciekawość, czucie i codzienność. To znaczy, żebyśmy w tej naszej codzienności, a nie tylko na plakatach, na afiszach albo gdzieś w mediach, funkcjonowali jako tolerancyjni, wyrozumiali i widzący szerzej, tylko w tej codzienności, gdzie spotykamy się w sklepie, gdzie trzeba popilnować psa, gdzie trzeba posłuchać, czy coś się u sąsiada złego nie dzieje, jeśli tak, to zgłosić. Byli uważni i czuli na to, co wokół. Oczywiście na nas samych także, żebyśmy się mogli sami przyglądać sobie także ze zrozumieniem, bo to też jest o tym, ale widzieli te różne perspektywy, nie tylko zamykali się w tej jednej linii narracyjnej, która jest nam bliska, tylko potrafili zobaczyć te narracje bardzo różne, które nie zawsze muszą być przeciwstawne. One są po prostu inne i o tym jest różnorodność, wielokulturowość, o tym jest tolerancja, o tym, i o tym jest też ciekawość do innego człowieka. Jeśli będziemy też ciekawi, to łatwiej nam będzie poznać tą odmienność i ona nie stanie się dla nas źródłem lęku, ani jakichś działań dziwnych właśnie, wykluczających, tylko wręcz przeciwnie, sprawi, że łatwiej nam będzie usiąść przy tym stole wspólnie, a później po rozmowach może trudnych, ale może i bardzo owocnych, po odejściu będziemy może chcieli jeszcze raz wrócić do tego stołu, więc mam nadzieję, że się przy tym stole będziemy spotykać częściej i opowiadać swoje własne historie, nie tylko przez wielkie narracje, ale właśnie przez te mikro historie, ale że to będzie też wszystko w jakimś rodzaju odpowiedzialności za to, kim sami jesteśmy, jak działamy, nie tylko dla nas samych, ale dla innych we wspólnocie. Bo bez niej, wydaje mi się, naprawdę nie ma znaczenia, jaki mamy status, skąd pochodzimy, tylko po prostu jak żyjemy z innymi i zarówno z ludźmi, jak i z istotami pozaludzkimi. I tego sobie życzę, żebyśmy w tych kilku sferach przy tym jednym stole mogli spotkać się ponownie.
9: Zmieniamy temat. Powraca Jesień Kurdwanów w pełnej krasie. Już w tę niedzielę odbędzie się jubileuszowa 30. edycja słynnego festynu. Impreza przez lata zyskała status kultowej i doczekała się nawet porównań do festiwalu w Opolu. Nie bez powodu. Przez scenę w Parku Kurdwanów przewinęła się plejada gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. O czym więcej opowie wieloletni producent festynu Piotr Wasilewski.
12: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
13: 30. festyn Jesień Kurdwanów to szczególna impreza. Impreza, która powstała w rok po powstaniu spółdzielni. Jej pomysłodawca i przez ponad 25 lat organizator, prezes ówczesny spółdzielni, pan Stanisław Sierant, uznał, że warto konsolidować społeczność poprzez spotkanie.

0: Zdarzenia częstokroć mówili, iż nie ma takiej drugiej spółdzielni mieszkaniowej, która w sposób systematyczny, z determinacją od lat robi taką imprezę. I tę determinację spółdzielni bym podkreślił, że właśnie chciano robić imprezę, która tak bardzo się podoba mieszkańcom. I choć ostatnio nie udało się zrobić takiej pełnej krasie tego wydarzenia, ale okazało się, że tęsknią za tym mieszkańcy i stąd 30. festyn dla podkreślenia jubileuszu, gdzie jak zwykle program jest bogaty, bo pamiętajmy, to wydarzenie trwa nie tylko w niedzielę 6 września, najbliższa edycja, ale też w sobotę, ponieważ zawsze było założeniem, że sobota to taki dzień rekreacyjny, sportowy, a niedziela to dzień artystyczny, kiedy wszyscy wychodzą spokojnie, przechadzając się na Parku Kurdmanowskim, odwiedzają liczne stoiska z dziećmi na różnych placach zabaw, ale też słuchają muzyki i tego, co proponuje im scena. A w tym roku ta scena proponuje im sporo, bo program jest od 13.30 do 21.30 i można powiedzieć, że takie bogactwo tych punkcików programowych jest jak w programie telewizyjnym. Jest bardzo dużo. Gwiazdą będzie występ, koncert zespołu Blue Cafe, także występ, koncert Andrzeja Rybińskiego, ale też są inne podmioty artystyczne, jak zespół Backstage, coverowy band, który odnosi sukcesy, zespół Porfirion, reprezentacyjna orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne, a także Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak. Ten ostatni związany z Kurdmanowem, ale zawsze też często występował i przy tej okazji warto, by zaprezentował się także. Cechą wyróżniającą festyn na Kurdmanowie jest także pewna empatia wobec społeczności, taka otwartość na akcję społeczną. Od prawie 30 lat przy każdym festynie odbywa się zbiórka Akcja Krwiodawstwa. Od ponad 20 lat jest organizowany konkurs i wystawa psów rasy mieszanej, połączony ze zbiórką karmy dla schroniska dla zwierząt. Wcześniej były też takie zbiórki finansowe za sprzedaż określonych produktów, którą przekazywano także na rzecz ubogich. Są akcje, które pokazują, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, jak udzielić pierwszej pomocy. No ale też jest mini-maraton, 17. edycja. Dla dzieci kredą na asfalcie to taki trwały, stały punkt imprezy. Dodam, że w przeszłości odbywało się bardzo dużo też pokazów sportowych, tanecznych. Te pokazy taneczne będą w tym roku, a w sobotę będziemy mieli Spartakiadę, no i inne wydarzenia sportowe.
1: Wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że impreza przez te lata, przez te trzy dekady, jednak jej popularność wykroczyła poza teren dzielnicy i zapisała się w kalendarzu takich cyklicznych miejskich wydarzeń.
0: Trzeba tu podkreślić, że z lokalnej imprezy stała się imprezą szeroko znaną w Krakowie, bo przecież tłumy, które bywały na tych imprezach w poprzednich latach, nie tylko na koncertach gwiazd, ale w ogóle chciały być, pokazywały, że o tym mówiono i wręcz, jak wspomniałem, czekano, kiedy kolejna edycja tego wydarzenia się odbędzie, a też spowodowano, że odbiorcy przywykli, bo ta impreza zwykle odbywa się w pierwszy weekend, w pierwszą niedzielę każdego września. Jesień Kurdmanów, czyli coś, co jest na pograniczu końca lata i powitania jesieni. I jeżeli tylko pogoda dopisze, to liczymy również, że w tym roku dopisze publiczność bardzo mocno.
1: Przez lata wabikiem były też gwiazdy, które pojawiały się na scenie. W tym roku gwiazdą główną jest, tak jak pan wspomniał, Blue Cafe, ale przez lata naprawdę tu wystąpiła rzesza rodzimych gwiazd.
0: Tak, można powiedzieć, że przez te lata, trzy dekady, to takie małe mini Opole, no bo przecież byli u nas i to niejednokrotnie zresztą. Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Sikorowski Andrzej, Maciej Maleńczuk, Urszula, Andrzej Dąbrowski, zespół Boys, Wojciech Gąsowski, Rudy Schubert, Blue Cafe było też już u nas ponad 10 lat temu, Czerwone Gitary, Shaking Doody, Vox 2+1, Skaldowie. Można by bardzo dużo wymieniać. To jak gdzieś w statystykach patrzono, to jest ponad 70 podmiotów gwiazd, które wystąpiły, a obok tego oczywiście wiele orkiestrentych, bo to też jest pewna specyfika, że na każdym festynie jest orkiestra, która przemarszem przez osiedle otwiera to wydarzenie. Ale także młodzież, teatry uliczne były dwa

0: teatry uliczne z Ukrainy w swoim czasie, także kabarety, więc przekrój jakby rozrywkowy jest duży, ale też chodzi o to, żeby zapewnić uczestnikom festynu kontakt taki z kulturą, z artystami na każdym poziomie bezpośredni. Prawda? Nie za pośrednictwem telewizji, ale też, żeby oni mogli obok siebie zobaczyć, że na ich terenie, dotknąć tych artystów, spotkać się z nimi. Więc jest to coś, co w jakiś sposób także zbudowało pewną tradycję tej imprezy, którą chętnie wspierali sponsorzy, bo musimy dodać, co jest bardzo ważne, że ta impreza jest wyłącznie sponsorowana ze środków zewnętrznych, pochodzących od partnerów i od sponsorów. Że zainteresowane były też media. Przypomnę, że tam przez kilka lat kiedyś były też bezpośrednie transmisje telewizyjne z tego wydarzenia w telewizji, która uznała, że jest to wydarzenie godne do zaprezentowania szerzej niż tylko lokalnie.
1: A ja przypomnę raz jeszcze. 30. edycja jesieni na Kurtwanowie odbędzie się już w tę niedzielę. Wstęp wolny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
1: Wystartował pierwszy etap przebudowy ulicy Starowiśnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom urzędników, ulica pozostanie dwukierunkowa. Nie będzie szerokich chodników ani szpaleru drzew.
3: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Myślę, że możemy śmiało mówić, że to jest remont generalny, bo to nie mówimy tutaj tylko o wymianie nawierzchni, tego co widać, co jest, po czym chodzą ludzie, jeżdżą samochody, jeżdżą tramwaje, jeżdżą rowerzyści, ale też wymiana sieci podziemnych i właśnie od tego etapu zaczynamy. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli remont generalny ulicy Starowiśnej został podzielony na dwa takie zasadnicze etapy. Pierwszy etap właśnie się rozpoczął, trwa i będzie trwać mniej więcej do końca listopada. W tym etapie skupiamy się przede wszystkim na wymianie sieci podziemnych, które biegną w obszarze chodników, jakie obecnie znajdują się na ulicy Starowiśnej, oraz wymiany tych właśnie chodników.
5: Na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Czy państwo też to jakoś podzielili sobie na fragmenty tę Starowiślną?
4: Jeśli chodzi o wymianę chodników, jeśli chodzi o wymianę sieci podziemnych znajdujących się pod tymi chodnikami, to oczywiście rozmawiamy tutaj o całym odcinku pomiędzy ulicą Dietla a Mostem Powstańców Śląskich, natomiast te prace przez te najbliższe 3 miesiące są podzielone etapami, no po to, żeby można było z tych nieobjętych pracami chodników normalnie korzystać. W związku z tym zaczynamy od tej strony, no nazwijmy to Kazimierza, choć to generalnie jest cały Kazimierz, ale od ulicy Miodowej, od ulicy Wawrzyńca, no z tej strony, i prace będą się posuwać fragmentami, tak żeby można było z większości ulicy Starowiśnej normalnie skorzystać. Więc już działają wodociągi miasta Krakowa. My również już zaczynamy pracę przy wymianie chodników. Inni, jak to się ładnie mówi, gestorzy sieci, czyli gazownia oraz właściciele tych przyłączy energetycznych, kabli, również tam swoją pracę wykonają. I to wszystko zadarzy się do końca listopada. Od listopada powiedzmy, że zaczyna się taka przerwa zimowa i ona potrwa do wczesnej wiosny, czyli zaraz na początku marca, kiedy zakończy się do końca roku remont czy przebudowa torowiska pod Bagatelą, to zaczynamy już z remontem torowiska, remontem jezdni w tym głównym ciągu ulicy Starowiślnej. I tu znów ta praca będzie podzielona na pewne etapy. w ten sposób, żeby przez cały czas trwania tego remontu generalnego już na jezdniach i na torowisku, w każdym momencie tego właśnie remontu był możliwy przejazd samochodem w jednym kierunku przez ulicę Starowiśną od Ditla do Mostu Powstańców Śląskich. No, tramwaje siłą rzeczy niestety, ale przez ulicę Starowiśną nie pojadą, no bo jeżeli nie będzie torowiska, a to jest jakby clue tego remontu, czyli wymiana torowiska, no to siłą rzeczy tramwaj tamtędy pojechać nie może.
5: Państwo, mówiąc bardzo kolokwialnie, wydzierają nawierzchnię ulicy Starowiślnej, chyba no, pewnie kilka metrów w głąb, bo będą wymieniane dosłownie wszystkie warstwy jezdni i torowiska. To jest bardzo głęboka, dosłownie, ingerencja.
4: To prawda, dlatego to należy skategoryzować te wszystkie prace jako no, remont generalny. Nie zmieniamy struktury samej ulicy w sensie geometrii, posadowienia torowiska, jezdni i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no, wymieniamy wszystkie te elementy, które są składową każdej ulicy. Ważne jest to, że torowisko w ciągu ulicy Starowiśnej pomiędzy ulicą Ditla a Mostem Powstańców Śląskich zostanie wybudowane z takich monolitycznych, żelbetowych płyt.
5: To taka moda już u nas w mieście na te płyty prefabrykowane. Państwo znaleźli chyba jakieś takie cudowne rozwiązanie różnych problemów, jakie tramwaje generują.
4: No nie powiedziałbym, żeby to było cudowne rozwiązanie. No na pewno jest to trwalsze rozwiązanie niż rozwiązania, które do tej pory były stosowane, czyli ułożenie torowiska na podbudowie betonowej, zalanie szyn betonem oraz oraz tą ostatnią warstwę asfaltową, bo takie rozwiązania są zdecydowanie mniej trwałe niż właśnie te rozwiązania, które stosujemy, zastosowaliśmy chociażby na ulicy Kościuszki Zwierzynieckiej, czy teraz na rozjazdach pod Kolegium Nowym, czy właśnie pod Bagatelą. No po prostu technologia w dziedzinie torowisk również idzie do przodu. Na rynku mamy teraz takie rozwiązanie, które wygląda na to, że jest po prostu trwałe, bardziej komfortowe dla pasażerów tramwaju. W związku z tym stosujemy takie rozwiązanie, a jeszcze do tego wszystkiego tego typu płyty są produkowane w Krakowie, w Bieżanowie, więc taki tutaj lokalny patriotyzm również w tym wszystkim występuje. Natomiast to, co najważniejsze, no to torowisko, oczywiście te płyty będą również posadowione na takich specjalnych matach wibroakustycznych. Same szyny, ta technologia jest tak zrobiona, że one są po prostu jakby zalane tak, też takim bardzo trwałym elastycznym materiałem, który również wygłusza przejazd tramwajów, czy przejazd koła tramwaju przez szynę, więc ten komfort przebywania na ulicy Starowiśnej, mieszkania przy ulicy Starowiśnej również zdecydowanie się poprawi. No i te wszystkie prace związane z ulicą Starowiśną, one zakończą się do końca roku. Natomiast jeśli jesteśmy przy kwestiach związanych z komfortem pasażerów komunikacji miejskiej na ulicy Starowiśnej, to warto jeszcze zauważyć, że dwie pary przystanków, które znajdują się na tym odcinku pomiędzy Ditla a Mostem Powstańców Śląskich, zostaną przebudowane w formie przystanków wiedeńskich, czyli takich, jak choćby mamy do czynienia pod Teatrem Słowackiego na ulicy Basztowej, więc będą zdecydowanie bardziej również komfortowe przy wsiadaniu i wysiadaniu z tramwaju dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jedną rzecz należy również zauważyć, bo to się rzeczywiście delikatnie zmieni, a mianowicie zmieni się miejsce, w którym będzie przystanek ten bliżej Mostu Powstańców Śląskich.
5: Wawrzyńca,
4: ponieważ teraz przystanek jest właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Wawrzyńca, natomiast po tym remoncie generalnym, kapitalnym ulicy Starowiśnej, on będzie przeniesiony bliżej mostu, czyli będzie zaraz za tu, jak się zjeżdża z mostu, wjeżdża w ulicę Starowiśną, to właśnie w tym miejscu będzie posadowiony ten nowy przystanek. I rzecz tak naprawdę najważniejsza, która leży na sercu nie tylko nam, czyli Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, ale również Ogrodnik Miejskiej, i to rzeczywiście jest tutaj, poza oczywiście wymianą torowiska, jeden z bardzo istotnych elementów przebudowy remontu generalnego ulicy Starowiśnej, czyli wprowadzenie na ulicę Starowiśną możliwie maksymalnej liczby drzew. Ponieważ ulica Starowiśna, jak wszyscy doskonale wiemy, jest teraz de facto betonową pustynią, wyjąwszy może ten mały skwerek, który jest na skrzyżowaniu ulicy z ulicą Miodową. Taki trójkątny, tam rzeczywiście zieleń się znajduje i tam tej zieleni będzie jeszcze więcej. Natomiast samych drzew przy ulicy Starowiśnej będzie nie mniej niż 30. Tutaj podkreślamy to nie mniej, ponieważ cały czas jeszcze z Miejską Ogrodnik pracujemy nad tym, żeby wprowadzić tych drzew jeszcze więcej. Mamy pewne ograniczenia, no właśnie chociażby w postaci sieci podziemnych, których na oko nie widać, więc to wszystko trzeba przeanalizować. Mamy nadzieję, że tych drzew uda się na ulicy Starowiśnej posadzić jeszcze więcej.
5: Pierwotnie Starowiślna miała przejść nie tylko gruntowną przebudowę, ale miała zupełnie zmienić swoje oblicze. Miała stać się ulicą jednokierunkową z drogami dla rowerów, priorytetem dla tramwajów, pieszych, szerokie chodniki, szpaler drzew. Niestety, tak mówię wprost, niestety, bo jest to decyzja krytykowana, pełniący obowiązki prezydenta komisarz Stanisław Kracik podjął decyzję, że Starowiślna zostaje w układzie obecnym. Można domniemywać zatem, że rowery na Starowiślnej się nie zmieszczą i no, tak jak pan powiedział, tych drzew będzie mniej niż pierwotnie zakładano. Czy jakieś udogodnienia dla mieszkanek i mieszkańców tej okolicy będą, no, żeby nie zmagali się też właśnie no, chociażby z tym dużym ruchem, jednak było, nie było, bo sporo samochodów przemieszcza się tamtędy tranzytem, no, żeby jakoś właśnie tak uspokoić jakoś ten ruch, czy nie wiem, będą jakieś szykany, czy coś, takie elementy, które gdzieś tam być może bardziej krewkich kierowców zatrzymają. Bo to o tym, że tramwaje będą cichsze, no to wiemy, bo to nowa technika wkracza nam tutaj w branżę drogowo-torową.
4: Tak to już jest nie tylko w Krakowie i w całej Polsce, że gdzie Polaków dwóch, tam trzy poglądy i no, również jeśli chodzi o ten ruch dwukierunkowy czy jednokierunkowy, myślę, że Kraków był równiutko podzielony pomiędzy zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. Należało podjąć decyzję. Decyzja została podjęta i realizujemy remont generalny ulicy Starowiśnej w takim kształcie, w jakim ona jest. Natomiast, no, jak mówię, przy tej okazji wprowadzamy więcej zieleni w przestrzeń tej właśnie ulicy, więc to już jest pewne udogodnienie nie tylko dla mieszkańców i dla turystów, bo wiadomo, że zieleń, szczególnie w takie gorące dni jak lato, powoduje, że ta temperatura pomiędzy kamienicami jest po prostu niższa. Jeśli chodzi o kwestie związane z uspokojeniem ruchu, to sam fakt pojawienia się chociażby przystanków wyniesionych, czyli tych przystanków wiedeńskich, on już spowoduje, że no, widząc taki przystanek, chociażby wjeżdżając z ulicy Dietla i kierując się w stronę ulicy Miodowej, to już wiedząc, że i tak trzeba będzie tam nieco zwolnić, no to będzie taki element, który mamy nadzieję, że wpłynie na kierowców, żeby no jednak nie szarżowali tam z pedałem gazu. Na ulicy no de facto analogicznej do ulicy Starowiśnej, czyli na ulicy Krakowskiej, również mamy do czynienia z ruchem dwukierunkowym. Mamy tam wspólny ruch samochodów, tramwajów oraz również rowerzystów. Ja jako rowerzysta jeżdżąc po ulicy Krakowskiej nie zauważyłem, żeby tam jakieś kłopoty występowały. Wszyscy tam się mieszczą, więc myślę, że podobnie będzie na ulicy Starowiśnej. Natomiast taka uwaga czysto osobista z punktu widzenia rowerzysty, który również przemierza ulicę Starowiśną, to też jest tak, że lepsza jakość całej jezdni powoduje, że zarówno kierowcy, jak i rowerzyści nie wykonują jakichś nerwowych ruchów pod tytułem omijanie jakiejś przeszkody, więc myślę, że tutaj wszyscy się zmieścimy. Natomiast należy też pamiętać, że dla rowerzystów, którzy używają ulicy Starowiśnej, jeżdżą chociażby z Podgórza w stronę centrum miasta, już do ulicy Miodowej mamy fantastyczną alternatywę w postaci mostu czy kładki dedykowanej przez Wisłę parku kolejowym, a ten park kolejowy będzie dalej rozbudowywany, więc szczerze mówiąc, ja jako rowerzysta jadący równolegle do ulicy, czy jak miałbym wybór jechać czy ulicą Starowiśnią, czy równolegle do niej przez Halicką i dalej przez park kolejowy, chociażby do ulicy Blich czy Kopernika, i w ten sposób dostać się do centrum miasta, to wolę jechać właśnie tamtędy, więc ta alternatywa dla rowerzystów również tam będzie występowała.
1: Remont będzie kosztował ponad 65 milionów złotych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Podczas wojny przeprowadzano tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią pałac w Rajsku przez lata popadał w ruinę. Od dekady jednak jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma on stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
3: Krakowianie z pasją.
6: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w, że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski, będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący cztery obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
1: I pomóc w tym mają krakowscy aktorzy.
6: Zgadza się. Do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
1: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
6: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
1: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
7: Aleksander Szafarostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną w każdym osobnym oknem. Połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowo ogólnie Krakowa i Małopolski. I ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
1: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
6: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do doczytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
1: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 85 aktorów?
7: No tutaj już też dla nas pewne wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić, wypracowanie też i wyciągnięcie tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best, powiedzmy, w tym.
1: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
6: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam, powiedzmy, roku, bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie pałacem Sfilingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku. Bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, których się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych perypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet dr Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często były osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu. Czyli tę historię możemy dosłownie zebrać od wnucząc tych osób, to jest dla nas szalenie, szalenie istotne, tworząc portrety osób z tego akurat okresu.
1: Ale to strasznie smutne okresy historii tego miejsca jednak.
6: Są smutne, ale są prawdziwe i nawiązują do tego, co tam się faktycznie działo, jak rezonuje to z tym, czym ten pałac ma być teraz. Czyli ma być miejscem, w którym artyści w ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
1: Czyli drugie życie tego miejsca.
6: Drugie, lepsze życie.
1: A jak natrafiliście na to miejsce?
6: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut jako producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. Ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy, i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa i tak już będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
1: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
6: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo to były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz, i powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
7: Moje pierwsze wrażenie w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
1: Miejsce, które się eksploruje.
7: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
1: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
6: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz. Same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni. Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione. Wszystko jest zgodne. Nawet mosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
7: Chcemy zaangażować aktorów teatrów krakowskich i w ogóle małopolski, którzy w przeciągu swojej kariery zostawili ślad w historii kulturalnej, artystycznej całego regionu.
1: A intensywne poszukiwania artystów już trwają.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Zaczynamy naprawdę nostalgicznie, bo będzie o najnowszej wystawie w Muzeum Komiksu. Anime z Polonii 1, taki właśnie tytuł nosi ta dość skromna, za to bardzo treściwa ekspozycja. Wiem co mówię, bo miałem okazję już ją zobaczyć. Głośniej mogą dać zatem urodzeni i urodzone pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Od tego właśnie tematu zaczynamy nasz dzisiejszy program. Ja nazywam się Kuba Kusy. Witam i zapraszam.
11: Nie możesz tego przegapić.
12: Na wystawie mamy 25 prac Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu. Pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży, które trafiły do polskiej telewizji w latach 90. I ja również, tak jak ty, dorastałem oglądając je. Przed wyjściem do szkoły rano leciał nowy odcinek, więc oglądało się do ostatniej klatki i potem biegło, żeby zdążyć na pierwszą lekcję. A więc mamy na ścianach folie animacyjne, a także dołgi i gęgi, czyli klatki kluczowe i klatki pośrednie. Czyli to są wszystko artefakty procesu animacji tego analogowego, tego, który już dziś nie istnieje, bo trzeba pamiętać, że dziś to wszystko odbywa się już w komputerze, a kiedyś ręcznie.
13: No to poopowiadajmy o tych foliach, bo no, pewnie część z Was nie wie, jak wygląda proces tworzenia filmu rysunkowego. Jest to dość skomplikowane, bo tych plansz, no to musimy mieć setki, jak nie tysiące, żeby no właśnie tych kilka klatek uchwycić.
12: Tak, każdy odcinek takiego anime, takiego serialu składa się z kilkudziesięciu scen. Każda taka scena ma swoje tło. Tło jest ręcznie malowane, najczęściej akwarelą, ekoliną, akrylem na kartonie. I na takie tło, w zależności od tego, czy ta scena rozgrywa się wewnątrz, czy na zewnątrz, nakładane są celuloidy, przeźroczyste folie z fazami ruchu. I tam postać, różne rekwizyty, czy więcej postaci w scenach zbiorowych, przesuwają się fazami ruchu po troszeczkę. Każda taka folia jest fotografowana osobno na tym tle, no i później jest montowana i puszczana w przyspieszeniu, abyśmy uzyskali złudzenie ruchu, no bo czym jest ruch, jak nie tylko rejestracją przez oko bardzo szybko wyświetlanych obrazów.
13: Możemy sobie coś takiego zrobić, mając zestaw takich kteczek samoprzylepnych, coś narysować w rogu i tak szybko przeciągnąć właśnie z jednego brzegu do drugiego, no i będziemy mieli najprostszą animację.
12: Dokładnie tak. A te filmy, choć tworzone w latach 70. i 80., były robione jednak bardzo profesjonalnie. No to były odpowiednie stoły animacyjne, które mają zestaw takich kołków, bolców, na które nakłada się kolejne folie, kolejne celuloidy, aby mieć pewność, że wszystko dokładnie będzie spasowane, że ta postać będzie nam się dokładnie ruszać o tyle, o ile chcemy, żeby się ruszała. I tak na ścianie mamy trzy duże prace z serialu Yataman.
13: Kultowa rzecz.
12: Tak jest, mamy Gan-chana i Ai-chan, czyli głównych bohaterów znanych w Polsce jako Yata 1 i Yata 2, oraz mamy ich niezwykle popularnych wrogów, czyli trójkę Drombo, troje złoczyńców poszukujących kamienia Dokuro na zlecenie tajemniczego Dokurobeja.
13: To jeszcze przypomnijmy te animacje, które mogliśmy w końcówce swojego dzieciństwa oglądać. To w ogóle był koszmar, jeżeli chodzi o tę warstwę akustyczną, bo to był tak, oryginalna ścieżka japońska, do tego włoski dubbing, bo Polonia 1, nieistniejąca już telewizja, kupowała to pewnie za jakieś marne grosze, no i jeszcze do tego polski lektor.
12: Tak, ja muszę powiedzieć, że te warstwy dźwiękowe nadawały niesamowitego kolorytu tym seansom. Wspominam to bardzo dobrze. Oczywiście jak myślę o Yatamanie czy o Jijim, to od razu myślę Gigi La Trottola, chociaż to w oryginale jest przecież Dashka Pay, czyli zupełnie inny tytuł. Nawet jak myślę o Yatamanie, to mam w głowie tą melodyjkę otwierającą serial. Yataman, Yataman, Coraggioso Battagliero, Yataman, tak? Czyli...
13: Dobrą masz pamięć.
12: Tak, no, potrafię zaśpiewać cały, ale oszczędzę tego słuchaczom, bo nie jestem dobrym wokalistą.
10: No to posłuchajmy, jak to brzmiało w oryginale. Posłuchaliśmy sobie fragmentu czołówki do Yatamana, no to wracamy do rozmowy.
13: Nie, no dobrze ci wyszło, słuchaj, nie najgorzej. Ja bym się nie posunął do śpiewania na antenie.
12: No powiem tak, ja myślę, że nauczyłem się włoskiego tak, osłuchałem się z językiem włoskim poprzez oglądanie telewizji Rai Uno w dzieciństwie, a także tych anime właśnie z włoskim lektorem. Dzięki temu wiele słów jest dla mnie w tej chwili jasnych i czytelnych, no bo to jest bardzo dobra forma nauki. Oglądasz kreskówkę, postaci coś robią, lektor czyta ci to po polsku, a w tle masz jakieś pojęcia w języku włoskim, które ci się zaczynają kojarzyć, więc idealny sposób, żeby poznać obcy język.
13: Z drugiej strony, na drugiej ścianie rzecz, która mi osobiście jest bliska, czyli generał Deimos.
12: Tak, tak, Kazuya, bohaterski obrońca planety Ziemia, najechanej przez hordy Bahamisian, czyli skrzydlatych obcych, i wśród nich księżniczka Bahamisiana, więc arystokracja wśród obcych. No i oni zakochują się w sobie. Kazuya i Erika tworzą taką zakazaną parę, jak Romeo i Julia, między Ziemianami i Bahamisianami. No oczywiście te fabuły były jakieś bardzo sztampowe, banalne, powiedzielibyśmy nawet głupkowate z dzisiejszego punktu widzenia. Cały serial General Deimos powstał w dużym stopniu po to, żeby sprzedawać zabawki.
13: Bo to przypomnijmy dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie żyli w latach 90. Sam pojazd, robot, automat, to taki trochę japoński anime Transformers.
12: Tak, tak, zdecydowanie. Deimos, czyli robot, którego pilotuje Kazuya, jest no, takim transformerem, tak, rzeczywiście. On zmienia się w taką ciężarówkę. Sam Kazuya jeździ takim sportowym samochodem, który wyskakuje z ciężarówki, wskakuje do robota. Ach, czego tam nie ma. Ten robot się tam w locie przekształca, ma swoje różne tam bronie, którymi walczy i rzeczywiście w każdym odcinku ma jakiegoś innego przeciwnika, jakiegoś oczywiście innego wielkiego robota, przygotowanego przez obcych, z którym trzeba się zmierzyć, którego trzeba pokonać. Jak ten robot się pojawia na ekranie, to jest oczywiście podpis, jak on się nazywa.
13: Po japońsku.
12: Po japońsku, tak. Jest też taki numer seryjny podany, dzięki temu, żeby można było łatwo kupić zabawkę z tym robotem, więc dzieci oglądające w Japonii ten serial w latach 70., 80., 90. No po prostu od razu szły do sklepu i kupowały sobie robota z najnowszego odcinka, żeby zainscenizować taką walkę u siebie na stoliku.
13: Co trzeba chyba podkreślić, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy obejrzeć sobie w telewizji taką bajkę, taki serial animowany, bo to bajka, trudno mówić. Ja dzieciom bym absolutnie nie polecał, bo były to animacje często przesiąknięte erotyzmem.
12: Tak, tak, zdecydowanie. Na przykład serial Gigi, czyli Dashka Pay, jest taki bardzo japoński w tym swoim storytellingu. Gigi jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej. No, w polskim jakimś kręgu kulturowym, szczególnie lat 90. to było niezwykłe. No, przyjmowane z pewną przynajmniej uniesieniem brwi, jeśli nie nawet z niesmaczeniem wśród starszych odbiorców. W ogóle te anime lat 90., te pierwsze anime, które do nas docierały, no to budziły bardzo mieszane uczucia. Rodzice byli nimi zadziwieni, nauczyciele oburzeni, a dzieci je kochały.
13: Ta ekspozycja jest kameralna, ale jeszcze powiedzmy, bo mamy parę eksponatów, jest Tsubasa.
12: Tak, Captain Hawk, kapitan Jastrząb, Tsubasa, a więc najbardziej znany piłkarz nie tylko w Japonii, ale chyba w ogóle w całej Europie w tamtym czasie. To jest ten bohater, który próbuje wprowadzić drużynę narodową Japonii, najpierw wprowadzić do Euro, a potem zdobyć puchar Ligi Mistrzów. Więc słuchacze mogą pamiętać takie sceny, kiedy Tsubasa biegnie z piłką w kierunku bramki przeciwnika, ale bramki nie widać, bo boisko jest takie wygięte jak kula ziemska, to takie półokrągłe i on biegnie, na przykład przez 3 odcinki biegnie, po drodze coś tam myśląc sobie, wspominając i ewentualnie mijając jakichś obrońców.
13: Bogate życie wewnętrzne prowadził.
12: Tak, tak, no zważywszy na to, jak szybkie są akcje w piłce nożnej, to trzeba powiedzieć, że to było dość niezwykłe.
13: W drugiej sali mamy rzeczy nieco późniejszą, to ja już nie kojarzę. Ty trochę przywołałeś ten temat. Kolejna stacja, czyli RTL-7. Ja już się na to nie załapałem. Co tutaj zobaczymy?
12: Tak, we wczesnych latach 2000 na stacji, na falach stacji RTL-7, również już dzisiaj nie istniejącej, wyświetlano szereg nieco późniejszych filmów animowanych. Między innymi serial Slayers, czyli takie high fantasy w odcinkach opowiadające o przygodach czarodziejki Liny Inverse i jej drużyny przyjaciół. Tam jest taki paladyn Gauri, tam jest jakiś taki demon Manzoku, czyli taki golem. No, kilka fajnych postaci, które bardzo barwnych, kojarzących się z takim rodowodem D&D, czyli Dungeons and Dragons. No ale oczywiście tak po japońsku to wszystko zrobione. My już byliśmy troszkę starsi, ale myślę, że wielu nieco młodszych widzów, dla nich to był formatywny serial. 4 sezony po 20 parę odcinków, więc rzeczywiście dość długo ten serial był emitowany. Później robiono jeszcze różne sequele, tak naprawdę ta franczyza była jeszcze niedawno całkiem żywa.
13: A skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby sięgnąć po te folie, po te japońskie animacje? Już zapomniane absolutnie, no to właśnie nasze pokolenie ludzi urodzonych jeszcze w latach 80. czy na początku lat 80. pamiętają, no inni niekoniecznie. Myślisz, że możesz gdzieś tam zachęcić kogoś, nie wiem, z pokolenia Z do tego, żeby sięgnęło po właśnie te plansze, po te kreski? Jak patrzę, jeszcze, przepraszam, może przydługawa dygresja, ale ja mieszkam w Czyżynach, niedaleko mam Expo i często są różne właśnie i takie eventy cosplayowe. No i patrzę, że masa ludzi jednak gdzieś tam sięga po anime i to chyba cały czas jest żywe, ale czy właśnie takie, no trochę już archaiczne, jak sam powiedziałeś.
12: Generalnie manga i anime są niezwykle popularne i to jest popularność nieustannie rosnąca. Ale oczywiście dzisiaj mamy szereg nowych seriali. Co roku się produkuje ogromna ilość nowych tytułów, nie tylko dla telewizji, też dla kina, więc jest co oglądać, jest co lubić i za co się przebierać, jeśli już jesteśmy przy cosplayu. Natomiast te seriale, które ja tutaj przywołuję dlatego, że przede wszystkim dlatego, że były dla mnie ważne i formatywne, kiedy ja byłem dzieckiem i podczas moich wizyt w Japonii zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle da się kupić jakieś artefakty pracy nad takimi serialami, nad konkretnie tym tymi właśnie tytułami i chodziłem w różne miejsca, gdzie obraca się tego typu dziełami sztuki, bo tak trzeba je już nazwać. I wreszcie trafiłem. Trafiłem w Tokio na takie miejsce, gdzie udało mi się dokładnie te tytuły, których szukałem, odszukać. W ogromnej liczbie, bo taki sklep z foliami animacyjnymi, dołgami, gengami, innymi ilustracjami z tamtego okresu zazwyczaj jest ogromny, posiada po prostu bardzo bogate to archiwum i trzeba przeglądać te szafy, żeby wyszukać te tytuły, o które nam chodzi.
13: Czyli ciężko, grzebologia. Mi brakuje Tygrysiej Maski.
12: Tak, no nie udało...
13: I Łomo Tigre.
12: Nie udało mi się... I Łomo Tigre, dokładnie tak. Nie udało mi się niestety znaleźć wszystkich seriali z tamtego okresu. Nie na wszystkie też było mnie stać, bo na przykład znalazłem oryginalne folie animacyjne, tła, koncepty postaci do serii Sailor Moon, czyli Czarodziejka z Księżyca, ale te ceny już były zaporowe. Nie zaryzykowałem takiego zakupu, żeby przywieźć do Polski. Natomiast przywiozłem 25 prac z innych seriali i te wszystkie prace można też będzie nabyć po zakończeniu tej wystawy. A więc zachęcam do jej oglądania i rezerwowania konkretnych prac, bo są to unikalne pojedyncze egzemplarze, to są ręcznie malowane obiekty. Żaden z nich nie jest taki sam. Na przykład tutaj mamy na ścianie 4 ilustracje, które na pierwszy rzut oka są niemal identyczne, ale jak się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są właśnie kolejne fazy ruchu. Czyli one są opisane B1, B2, B3 i tak do tam powiedzmy B20 parę. I to jest te kilka sekund, kiedy ta postać się rusza, tak? Więc każda z tych prac ręcznie malowanych jest inna.
10: Ja przypomnę raz jeszcze na koniec, że te ekspozycje możecie oglądać w Muzeum Komiksu na Sarego.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Podczas wojny hitlerowcy przeprowadzali tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią, pałac w Rajsku przez lata popadał w ruinę, a od dekady jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w zupełnie nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
14: Krakowianie z pasją.
15: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w... że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący 4 obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
16: I pomóc tym mają krakowscy aktorzy.
15: Zgadza się, do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
16: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
15: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać. i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
16: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
17: Aleksander Szafarostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną każdym osobnym oknem. Połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowo ogólnie Krakowa i Małopolski. I ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
16: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
15: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do doczytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
16: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 85 aktorów?
17: No tutaj już też dla nas pewne wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić, wypracowanie też i wyciągnięcie tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best, powiedzmy, w tym.
16: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
15: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam powiedzmy roku, no bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie pałacem Swillingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku, bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, którzy się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych perypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet doktor Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często były osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu, czyli tę

0: W ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
1: Czyli drugie życie tego miejsca.
0: Drugie, lepsze życie.
1: A jak natrafiliście na to miejsce?
0: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut jako producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. I ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Okazał się tak miłym, tak ciepłym, tak człowiekiem, który potrafi zaufać nieznajomej osobie. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy, i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa i tak już będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
1: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
0: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo po prostu były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz, i powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
2: Moje pierwsze wrażenie w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
1: Miejsce, które się eksploruje.
2: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
1: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
0: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz. Same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni.

0: Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione, wszystko jest zgodne, nadmosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
1: Tak na sam koniec, na podsumowanie dodam jeszcze, że tym tematem zajmowała się Ola Wasilewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Częstsze kursy, zmiany tras i przygotowania do uruchomienia linii do Mistrzejowic. Wraz z nowym rokiem zmieniła się siatka połączeń autobusowych i tramwajowych. Spore zmiany odczują pasażerowie podróżujący na lotnisko, zapowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
5: Zostało wprowadzone kilka korekt. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. W komunikacji autobusowej przede wszystkim korekty dotyczące zmian tras na Łęgu na linii 113 i 183. Tutaj jedną linię troszeczkę wydłużyliśmy, jedną skróciliśmy. Idąc na drugą stronę miasta, no to tutaj zwiększyliśmy częstotliwość połączenia linii numer 300. Przypomnijmy, jest to linia, która łączy lotnisko z centrum Krakowa. I linia ta teraz będzie kursowała przez cały dzień co 10 minut, więc no jest to już naprawdę takie klasowe połączenie lotniska z centrum miasta, no jak można zobaczyć w wielu innych europejskich miast. Ostatnią tak jakby zmianą tutaj w zakresie tramwajowym, no to w związku z tym, że zakończył się remont Limanowskiego, zostało już torowisko dostosowane do tego, żeby można było tam kursować tramwajami, więc tutaj ten powrót tych tramwajów na Limanowskiego już jest.
1: Jakie to są linie, przypomnijmy?
5: Przede wszystkim tutaj mówimy o trójce, o 13, 24, więc no tutaj to jest bardzo ważne połączenie dla południa Krakowa. No i ostatnia rzecz, która dotyczy również częstotliwości, no to były zgłoszenia mieszkańców, że w weekendy tramwaj 52 ma niską częstotliwość. No i tutaj też stwierdziliśmy, że w weekendy co 10 minut linia numer 52 będzie kursowała. Docelowo będziemy zwiększać jeszcze te częstotliwości weekendowych właśnie tramwajów.
1: Jeżeli chodzi o te częstotliwości, to tych zmian mamy więcej, bo no, w porównaniu z okresem wakacyjnym sporo tych tramwajów częściej pojedzie. To między innymi jedynka, ósemka, wspomniana trójka. Pojadą co 7,5 minuty. To ważne, bo to są oblegane linie.
5: Tak, to są bardzo kluczowe linie, dlatego one mają taką częstotliwość co 7,5 minuty. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to dopiero początek, ponieważ no teraz wymieniliśmy 3 linie, natomiast tutaj za niedługo 3 linie będą kursować już z częstotliwością co 5 minut, bo mówimy tutaj o 7, która tak jakby no przejmie 50, mówimy tutaj o 12, która tak jakby będzie funkcjonowała za 52, no a także mówimy tutaj o linii numer 20, która połączy Cichy Kącik z Małym Płaszowem. Mały Płaszów, pamiętajmy, to jest osiedle, które bardzo się rozwinęło w perspektywie ostatnich lat, no i będzie się jeszcze bardziej rozwijało, więc aby po prostu móc przewieźć tych wszystkich pasażerów, no to musimy właśnie stworzyć tam połączenie, które będzie również szybkie, tak jak no, każdy inny tramwaj wtedy w mieście.
3: Szczegóły na stronie ZTP. Zmieniamy temat. Ponad 36 milionów złotych pochłonie gruntowny remont domu pod krzyżem. Przez 3 lata ten oddział Muzeum Krakowa będzie nieczynny. Po przebudowie budynek dawnego szpitala stanie się nomen omen domem strażników niematerialnego dziedzictwa miasta.
6: Co słychać w Krakowie?
7: To rewolucja, ale to też rewolucja taka, na którą czekamy z niecierpliwością. Monika Widzicka, kustoszka Muzeum Krakowa. Liczymy na to, że dzięki tym zaawansowanym pracom modernizacji domu pod krzyżem powstanie tutaj naprawdę przyjemna, przyjazna dla zwiedzających przestrzeń oraz również miejsce takie dość wyjątkowe na mapie Krakowa, otwarte dla depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa.
8: Andrzej Szoka, kustosz, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa. Depozytariusze, czyli tych ludzi, te społeczności, które kultywują, pielęgnują tradycję niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a tutaj naprawdę mamy bogactwo tych tradycji w Krakowie. Jest szopkarstwo krakowskie, jest pochód dla ikonika, jest krakowska koronka klockowa, mamy flis wiślany, mamy też przecież wspaniałe stroje krakowskie robione ręcznie. Tych rzeczywiście zjawisk, praktyk jest całe bogactwo. Część społeczności, no nie będziemy się tutaj chwalić, ale jednak współpracuje z Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dawniej, od wielu, wielu lat. Przecież szopkarze i pochódle orszak dla ikonika to już czasy właściwie głęboko, głęboko odległe po II wojnie światowej są związane z tym muzeum. Natomiast właśnie po wpisie szopkarstwa krakowskiego w 2018 roku na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, no pojawiła się też taka idea, żeby to dziedzictwo, które jest w przestrzeniach miasta, też miało taki swój dom. Taki swój oddział muzeum, w którym rzeczywiście, oczywiście szopki są prezentowane w Pałacu Krzysztofory po konkursie wystawie szopek, ale żeby też mieli się gdzie szopkarze, czy orszak dla ikonika i inne tradycje krakowskie spotkać, z jednej strony właśnie wykonywać pewne rzeczy, ale też rozmawiać o tych tradycjach, wymieniać myśli i też, żeby to dziedzictwo mogło tam być prezentowane w taki sposób, jak na co dzień może nie jest, bo widzimy szopkę krakowską na konkursie, widzimy szopkę krakowską potem na wystawie muzeum, ale też nie wiemy do końca, jak ona powstaje, kto ją tworzy, jacy ludzie za nią stoją i to właśnie w tym miejscu tego się będzie można dowiedzieć i tych ludzi to będzie można spotkać.
1: Mówiąc wprost i bardzo bezpośrednio, szopkarze, koronkarki, koronkarze albo twórcy strojów krakowskich będą tu mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje właśnie rzemiosło czy swoją działalność artystyczną.
7: Zgadza się. To będzie taki dom żywego dziedzictwa. To będzie przestrzeń, gdzie będą mogli pracować nad swoimi dziełami. Mamy nadzieję, będą to też prezentować uczestnikom warsztatów, także ten element przekazywania tych umiejętności tak, kolejnym pokoleniom, to też jest jeden z naszych celów. No i będzie to też miejsce, gdzie będzie się po prostu można z tymi dziełami, tymi wytworami pracy zapoznać.
1: I rozumiem, państwo jako muzeum edukują też mieszkanki i mieszkańców. Przywiązują państwo szczególną wagę właśnie do krakowskich tradycji, do tego niematerialnego dziedzictwa. Będziemy zatem też młodzież, ale i dorosłych uczyć?
8: Będziemy uczyć. Właściwie to nie tylko my będziemy uczyć, bo oczywiście muzealnik też opowie i przedstawi tradycję i historię, natomiast warto, żeby jednak też depozytariusze przedstawiali się sami swoją twórczością. Dlatego w tutejszych właśnie w Dom pod Krzyżem, w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa po remoncie powstaną pracownie, w których rzeczywiście będzie można pokazywać dzięki też wyposażeniu odpowiedniemu, ustalonemu zresztą ze środowiskiem, które tworzy, czy to szyje, czy tka, czy koronkuje, czy właśnie wykonuje szopki. To wyposażenie pomoże w wykonywaniu tych ich dzieł, natomiast też pomoże właśnie w tym przekazie międzypokoleniowym, bo też dużo ludzi poszukuje dzisiaj. To też jest odpowiedź na takie nowe czasy, w których nie tylko przekaz rodzinny, międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny oczywiście, ale też osoby, które no nie miały swoich przodków, którzy też wykonywali te rzeczy wspaniałe, piękne, też chcieliby te tajniki poznać. No i dlatego tutaj będzie taka przestrzeń, żeby te osoby właśnie weszły w to środowisko i też zostały tymi depozytariuszami, członkami, członkiniami tej społeczności.
1: Bo mówiąc o niematerialnym dziedzictwie Krakowa, zwykle skupiamy się właśnie drzewka mausowe, szopki, lajkonik, hejnał, a się okazuje, że nie właśnie. I sporo nieformalnych grup albo organizacji, na przykład Żywa Pracownia w Podgórzu, kultywuje te tradycje, na przykład wokalne, czyli mamy pieśni czy przyśpiewki krakowskie, podkrakowskie, mamy zawołania. To też jest przecież ważny element naszego dziedzictwa.
7: Tak, i to zarówno w takim wymiarze kultywowania tradycyjnych form wyrazu muzycznych, artystycznych, ale też no, współczesnych interpretacji, tak? Bo to jest taki bardziej dialog, tak, z tymi tekstami tradycyjnymi, na przykład ich współczesne odczytywanie. My jako centrum też uczestniczymy chociażby w organizacji Babskiego Cąbra, który jest właśnie jednym z takich wydarzeń, które wyrasta z pewnych tradycyjnych przekazów, ale jest też współczesnym odczytaniem, tak, tego, co w przeszłości o tradycji cąbrowej wiemy.
1: No i zmieni się też Dom pod Krzyżem jako państwa muzealniczek i muzealników miejsce pracy, bo te warunki pewnie zwiedzający nie do końca gdzieś za kulisy wystaw i ekspozycji różnych zaglądali, no ale państwo wiedzą doskonale, że no ten budynek wiele do życzenia pozostawiał.
8: Budynek stanie się wszystkim dostępny, czyli tutaj budynek to jest szpital, średniowieczny szpital dawnych Żaków krakowskich, scholarów, sięgając swoimi początkami wieku XV, przebudowany w końcu wieku XVI. Więc oczywiście nikt wtedy, chociaż był to szpital, nie myślał o osobach ze specjalnymi potrzebami. My teraz o tym myślimy, więc oczywiście tutaj mimo tego, że jest ta zabytkowa, bardzo cenna dla nas substancja, którą zachowujemy, jednak udało się tutaj zaplanować tak, żeby powstały windy, powstały urządzenia, które pomogą osobom właśnie z problemami z poruszaniem się, na przykład dostać się na wyższe kondygnacje tego budynku, uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach, oglądać wystawy. Jest to dosyć istotne. Może powiem też tyle, że też troszeczkę zmienimy ten kwartał Krakowa wokół Placu Świętego Ducha. Naprzeciwko mamy Teatr Słowackiego. Ta przestrzeń ograniczona do tej pory parkanem otworzy się. Ten parkan zniknie z Placu Świętego Ducha. Będzie możliwość w czasie, kiedy muzeum będzie czynne, będzie możliwość przejścia z Placu Świętego Ducha bezpośrednio w ulicę Świętego Marka, taką zamkniętą do tej pory bramą. Także otworzymy się tylko też tak architektonicznie na naszych gości drogich i więc nie tylko depozytariusze, ale na pewno wszyscy, czy turystki, czy turyści, krakowianie, krakowianki oczywiście przechodząc już będą mogli widzieć te zmiany. Ale oczywiście najważniejsze rzeczy będą się działy w środku, czyli powstanie nowych też przestrzeni, czy wyremontowanie dotychczasowych przestrzeni na potrzeby właśnie wystaw, nowoczesnych wystaw, bo też będziemy to robić, to co robi każdy muzealnik, muzealniczki w muzeach, czyli po prostu prezentować obiekty, opowiadać o nich. Tylko oczywiście to będą też wystawy, które będą żywe. To nie tak jak dawniej myślano, że wystawa powstaje raz na 50 lat. To będą właśnie takie dynamiczne ekspozycje, które będą się zmieniać w ramach przebiegu roku obrzędowego, czyli będzie taka ekspozycja zimowa, wiosenna, właśnie z drzewkiem mąsowym, potem letnia, lejkonik i potem idziemy w stronę szopek, to będzie się oczywiście zmieniać. Też planujemy wystawy, które będą powstawać razem z depozytariuszami. Depozytariusze zaprezentują swoje szopki w takim układzie i w tym kontekście, na przykład rodzinnym, jak oni sobie to z nami oczywiście zaplanują i wspólnie to stworzymy.
7: Niewątpliwie na skutek tego projektu modernizacji Domu pod Krzyżem poprawią się też takie warunki pracy zespołu. Oczywiście prace obejmą cały budynek, w związku z tym również przestrzeń taką biurową, nasze pracownie. Tutaj o ile w przypadku eksponowania obiektów zabytkowych, muzealiów, one znajdą się na wystawie, więc tutaj musimy zadbać o odpowiednie warunki ich ekspozycji w przestrzeni wystawienniczej, ale również tutaj w tej budynku wydzielone zostaną, znajdą się pomieszczenia, gdzie będziemy mogli w odpowiedni sposób przechowywać, ale również udostępniać zbiory pomocnicze. Tak? One mają troszeczkę inny status, inny charakter w kolekcji muzealnej. Niemniej dla nas są bardzo cenne i są takim materiałem, z którym my na bieżąco tutaj pracujemy. Więc one będą tutaj przechowywane, ale będą również w formie takiego magazynu studyjnego mogły być udostępniane. Jedno z pomieszczeń w oficynie Domu pod Krzyżem zostanie zaadaptowane na taką pracownię obrazów i dźwięków miasta, która będzie miejscem, gdzie będziemy zarówno my korzystać, ale będziemy też udostępniać badaczom, osobom poszukującym informacji na temat krakowskich tradycji, zwyczajów, szeroko rozumianego folkloru miejskiego. Materiały, które już na przestrzeni lat Centrum Interpretacji zgromadziło wcześniej dział folkloru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Materiały archiwalne, takie dokumentujące właśnie tradycję, więc ta przestrzeń no, będzie miała charakter takiego, no, takiego studyjną, gdzie będzie można się z tym naszym materiałem, który po prostu na co dzień gromadzimy, zapoznać.
3: A ten materiał przygotował Kuba Kusy. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: A teraz czas na kulturę. Zakopane zawitało do Krakowa. A to za sprawą krakowskiej fotografki Klaudii Kot, której wystawę To nie jest pocztówka, możecie zobaczyć w klubokawiarni Hevre. Jak deklaruje autorka wystawy, to prezentacja stolicy polskich teatr od nieoczywistej strony.
4: Krakowianie z pasją.
9: Klaudia Kot, fotografka. Wystawa To nie jest pocztówka jest taką próbą autorskiej interpretacji mojego spojrzenia na Zakopane, na miasto, w którym miałam przyjemność mieszkać przez jakiś czas, w którym robiłam też mój dyplom magisterski i dyplom licencjacki na krakowskiej ASP. Więc jest to taka historia, która interpretuje moje Zakopane, ale też można się tutaj cofnąć trochę do tych historii, fotomontaży, po co on w ogóle był, bo jest to fotomontaż. Jest to cała seria prac. Jest to też trochę taka prowokacja do tego, żeby zachęcić ludzi do zbudowania sobie własnego spojrzenia na jakieś miasto, na jakąś przestrzeń, bo nie zawsze jest to jakiś obraz, który my widzimy po prostu powierzchownie, trzeba w to wejść. No i tutaj fotomontaż ma różne warstwy. Jest to forma cyfrowa, którą zbierałam od 2019 roku, no i później powstały z tego prace interpretujące miasto Zakopane.
10: Czyli możemy powiedzieć, że Zakopane zawitało do Krakowa, czyli te prace, na podstawie których powstał ten fotomontaż, datujemy od 2019 roku, czyli to z od czasu twojego dyplomu, czy jeszcze wcześniej?
9: Tak naprawdę gdzieś ten pomysł kiełkował już dużo, dużo wcześniej i zaczęło się to wtedy, kiedy ja zaczęłam biegać po Tatrach, bo ja w wolnym czasie, wcześniej więcej, teraz mniej, biegałam po górach i ten cykl zrodził się właśnie z takiej miłości do gór. Z tego samego powodu ja przeprowadziłam się też na rok z hakiem, myślę, że półtorej roku do Zakopanego, tam właśnie też robiłam dyplom. To było w 2019 roku, tak? Ale sam pomysł powstał od miłości do gór i później właśnie od tego, że ja wybrałam góry, no ale w tym mieście też trzeba było jakoś żyć i próbować wchodzić w taki dialog z mieszkańcami, z turystami, którzy wszędzie byli widoczni. No i taki pomysł właśnie, żeby pokazać te fotomontaże jako troszkę takie karykaturalne spojrzenie, to co nas uderza na pierwszy rzut oka, bo tam są takie kompilacje krajobraz górski, krajobraz miejski, tak? I te warstwy, które odkrywamy patrząc na fotomontaż i staramy się jakoś zestawiać sobie te światy, bo to są różne światy, tak? Zakopane teraz, a Zakopane 100 lat temu, które ja znam z fotografii archiwalnych, które miałam okazję przeglądać, robiąc ten materiał w Muzeum Tatrzańskim, w ich archiwum, no to są zupełnie inne światy, tak? Tamtego Zakopanego już nie ma.
10: To jaki kontrast chcesz pokazać?
9: Bardzo interesują mnie te współczesne wpływy, też kulturowe. Turyści, którzy przyjeżdżają i odkrywają naszą kulturę, odkrywają góralszczyznę, odkrywają sztukę dawnej bohemy zakopiańskiej. I u mnie wyrosło to tak naprawdę z tej inspiracji krajobrazem. Później też z tego, co dotarłam do źródeł, to samo chociażby sprowadziło Witkacego do Zakopanego, tak? I tutaj z jednej strony to jest taka krytyka tego, jak Zakopane wygląda teraz, co stało się w momencie, kiedy wprowadziliśmy tam tak naprawdę wszystko i mieszkańcy nie potrafili powiedzieć stop, tak? Ta konsumpcja bardzo mocno jest widoczna tam, konsumpcjonizm tak naprawdę. No i tak naprawdę ja pokazuję w tej wystawie to moje spojrzenie, że tak naprawdę góry przez jakiś czas zasłaniają nam wszystkie problemy tego miasta. Dopiero jak wejdziemy w tą tkankę, pozwolimy się porwać temu nurtowi, to okazuje się, że no, te góry są ucieczką i dla mnie one były ucieczką, dlatego widoczne są prawie na każdej z tych prac, a w pierwszych planach pojawiają się jakieś szyldy, niestosowanie ustawy krajobrazowej, góralszczyzna rodem z Chin, tak? Więc tu każdy znajdzie coś innego.
10: Czyli jednak nie pomijasz tych aspektów, że jednak jest to miasto nastawione głównie na turystykę?
9: Przede wszystkim tak. I też momentami pokazuje to, że jest to turystyka, która wymknęła się mieszkańcom spod kontroli.
10: A gdzie w tym wszystkim jest ta ludowość, z której właśnie Zakopane zasłynęło?
9: Ludowość, tutaj mówiąc w kontekście moich fotomontaży z wystawy, przejawia się tak naprawdę w szczegółach i detalach, które można odkryć w architekturze, w wytworze też prac twórców ludowych, którzy oczywiście w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach są aktywni. Więc tak naprawdę chciałabym, żeby odbiór mojej wystawy, odbiór moich fotomontaży o Zakopanem nie był tylko krytyką, czy jakimś manifestem, czy prowokacją. Tak jak powiedziałam, u mnie od zachwytu górami, Tatrami, przeszło to właśnie w sztukę ludową, która bardzo mnie zafascynowała i zafascynowała mnie właśnie jako osobę z zewnątrz, bo ja jestem z większego miasta, pochodzę z Krakowa i właśnie u mnie trochę to zachłyśnięcie spowodowało skłonienie się ku tej sztuce ludowej. Ja jeździłam po pracowniach twórców na Podchalu, w Zakopanem, prowadząc taki projekt, który realizowałam przez 4 lata, od 2020 do 2024, i to był diamentowy grant. Ja go realizowałam z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i dzięki tym badaniom powstały właśnie fotomontaże. To jest tylko fragment tak naprawdę tej całości, ale wszystkie rozmowy, które przeprowadziłam z twórcami ludowymi i też z badaczami, z etnografami, chociażby z Muzeum Tatrzeńskiego, skłoniły mnie do tego, że no, warto patrzeć na tą sztukę ludową inaczej i ona też musi iść w parze z rozwojem tutaj, powiedzmy, kultury, rozwojem cywilizacji, bo wtedy nadamy jej inne znaczenia, tak? Dlatego pomyślałam sobie, że będę robić ten projekt w kontekście sztuki ludowej, ale pod kątem rozwoju nowych mediów chociażby, tak? Dlatego też wtedy w trakcie tych badań wprowadzałam jakieś nagrania głosowe, robiłam wideo, no oczywiście robiłam też fotografię, ona była jako forma dokumentacji, ale z tych fotografii, które wykonałam, wykorzystałam fragmenty, tak? Czyli z tych fragmentów z kolei później stworzyłam fotomontaże, no i to można zobaczyć na wystawie.
10: Jak mamy rozumieć fotomontaż?
9: Fotomontaż tak naprawdę może sięgać do początków swojej historii, po co je tworzono, jako właśnie takiej formy manifestacji, trochę też prowokacji i chęci pokazania czegoś wbrew jakiemuś danemu ustrojowi politycznemu chociażby, tak? Fotomontaż, w zależności jak go zastosujemy, czy on jest bardzo scalający świat z prawdą, no to może powodować takie wrażenie, że trochę tutaj modyfikujemy świat, na który ktoś patrzy i doprowadzamy do tego wizualnego takiego błędu, tak? Czyli ktoś zastanawia się, czy to, co widzi, istnieje naprawdę, czy ktoś tam mieszał na tyle, że no jest to po prostu fikcja obrazowa, tak? I u mnie jest to w zupełności fikcja. Czasami też w wybranych pracach, co będzie można zobaczyć na wystawie, modyfikowałam to w ten sposób, że idealnie pokazuje, że te światy wcale ze sobą nie istnieją, bo na przykład jest tak widoczna różnica jakby jednej warstwy z drugą, a są też takie prace, które płynnie na przykład przelewa się obraz konia, który wozi turystów z willą zakopiańską, a później zaraz za tym są góry. No, dla oka, które obserwuje Podhale regularnie, wiadomo, że jest to fikcja, jakby ten obraz by nie istniał, bo te przestrzenie miejskie i górskie nie zlewają się aż tak ze sobą, nawet jak patrzymy z jakichś punktów widokowych, tak?
10: A dlaczego zdecydowałaś się na tę formę i z jaką wizją, z jaką refleksją chcesz pozostawić odbiorcę swoich prac?
9: istotna dla mnie tutaj jest kwestia tego, że jeżeli poznajemy jakiś temat, będąc właśnie artystami czy artystkami, to zbieramy sobie różne informacje. Ja tak pracowałam, że tworzyłam sobie bazę różnych materiałów wizualnych i tak jak ten grant diamentowy, który realizowałam, założyłam sobie, że będę przetwarzać te informacje po to właśnie, żeby ze sztuki ludowej w takiej formie, jak każdy ją zna i jest w stanie sobie przyswoić, będę to interpretować właśnie w sposób wizualny. No i ten fotomontaż jest moim narzędziem, jest moją formą interpretacji tego po prostu.
10: A dlaczego po raz kolejny wzięłaś Zakopane na tapet?
9: Wydaje mi się, że warto jest sięgać do swoich największych inspiracji i u mnie był taki licznik i myślę, że to było istotne. Zakopane bardzo dużo zmieniło w moim życiu i ono było trochę taką ucieczką. Wydawało mi się na początku miejscem idealnym i chciałam sprawdzić, czy tak jest. No i dopiero jak poznajemy coś i jesteśmy w stanie ten licznik przestawić trochę, tak? Bo okazuje się, że faktycznie góry zasłaniają bardzo dużo problemów. Góry są ucieczką, ale pytanie, czy na przykład jesteśmy w sferze bycia w ucieczce, przetrwać większość swojego życia, no nie? Czyli powiedzmy, masz jakiś problem, chcesz się nad czym zastanowić, idziesz w góry, wydzielają się w ogromnej ilości hormony szczęścia, wymyślasz różne pomysły, będąc na szczytach, wracasz z tych gór do Zakopanego, no i tworzysz sztukę, tak? I później znowu potrzebujesz tej ucieczki, znowu uciekasz i znowu wracasz. I to jest taka dosyć rozbudowana sinusoida, co w moim takim życiu twórczym sprawiło, że byłam na takiej fali właśnie, tak? Gdzie można dawać sobie takie schronienie, uciekać, wracać i tak dalej, co bardzo mocno przyczyniło się do różnych refleksji, tak? Bo mogłabym spokojnie powiedzieć, że dla mnie ten czas tworzenia w okresie zakopiańskim, o ile można to tak powiedzieć, no był bardzo twórczy, tak? Miałam bardzo dużo przemyśleń i to jest też taka dla mnie metafora, jak wygląda to życie artysty tak naprawdę,
10: no. No w końcu to jest miasto związane nieodłącznie ze sztuką. Miłość do gór, miłość do natury, jeśli chodzi o ciebie, pozostała, ale zastanawia mnie, w jakich okolicznościach narodziła się twoja miłość do Zakopanego, bo wydaje mi się, że dla nas, Krakusów w końcu rodowitych, to Zakopane albo się kocha, no albo nie.
9: Trochę tak jest i dużo osób mnie też przestrzegało przed tym pomysłem właśnie przeprowadzki do Zakopanego. No zobaczysz, to jest moje miasto, wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą, tam się nic nie da ukryć i pewnie szybko uciekniesz. No i poznałam też, poznałam dwie skrajności. Ludzi, którzy przeprowadzili się tam z różnych części, czy to Krakowa, czy różnych części Polski, właśnie z miłości do gór. No i to jest kwestia priorytetów, tak? Jeżeli te góry są dla nas najważniejsze, to zawsze znajdziemy tam jakąś pracę albo będziemy pracować zdalnie. No i robimy to dla gór albo po prostu chcemy czegoś więcej, tak? I też jeżeli czujemy, że się gdzieś dusimy, no to to miejsce warto zmienić, tak? Też Zakopane było w takim szczególnym okresie mojego życia, bo ja właśnie wymyśliłam na ten projekt magisterski temat związany z przemieszczaniem się, tak? Kiedy realizowałam dyplom licencjacki w pracowni, która nazywa się Pracownią Archisfery, to jest taka autorska nazwa od profesora Bilińskiego z ASP krakowskiej, no to wydało mi się to oczywiste, że łatwiej mi będzie realizować taki temat, będąc na miejscu, tak? Bo ja najpierw te pierwsze takie badania do licencjatu robiłam w ten sposób, że jeździłam z Krakowa. Sama ta droga była dosyć uporczywa, łatwiej mi było być na miejscu, chodzić po górach i robić te zapisy w postaci różnych śladów, bo ten dyplom też był bardzo mocno skonfrontowany z taką sztuką, którą nazywamy walking art, związaną z używaniem GPS-a, robieniem różnych szkiców, robieniem dokumentacji. No i stworzeniem finalnie takiej pracy multimedialnej, tak? Intermedialnej tak naprawdę. A tutaj jest taki wycinek tego, no bo fotomontaż polega na tym, że łączymy różne części obrazu fotograficznego po to, żeby stworzyć ten obraz szokujący lub w jakiś sposób melancholijny. Zależy oczywiście od odbioru.
3: A ja przypomnę raz jeszcze. Wystawę Claudii Kot możecie zobaczyć do końca października w Klubo Kawiarni Hevre na Kazimierzu. Wstęp wolny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Was wyjątkowa okazja.
7: Minus 30% od cen outletowych.
6: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
7: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Zaraz wracam.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
11: Co słychać w Krakowie?
10: Pomoże w odrobieniu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Celem organizowanej już od ponad 20 lat akcji jest wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
11: Nasz Kraków.
12: Małgorzata Rutkowska, Stowarzyszenie Wiosna. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy bardzo pilnie potrzebujemy wolontariuszy w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. Wolontariuszy do programu Akademia Przyszłości, czyli programu, który już od ponad 20 lat w całej Polsce wspiera budowanie wiary w siebie dzieci w szkołach podstawowych.
13: Jakie są jego główne założenia?
12: Główne założenia są takie, że wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów, które odnosi. Każde takie spotkanie jest zakończone wpisem do książeczki, którą nazywamy indeksem sukcesów, które ma być dla dziecka i pamiątką, i takim potwierdzeniem, że wśród jego codziennych zadań, codziennych czynności znajdują się naprawdę duże osiągnięcia, postępy, nauka nowych rzeczy. Wolontariusze mają dzieci zachęcać do tego, żeby próbowały, żeby po nieudanych próbach nie poddawały się, tylko szły do przodu i próbowały kolejny i kolejny raz. W ten sposób chcemy budować ich wiarę w siebie.
13: Skoro to nie są korepetycje, to jest to taki coaching?
12: No niekoniecznie coaching, jest to to, co dziecko lubi robić, w to, w czym dziecko czuje się dobre, albo to, co dziecko chce nauczyć się robić. Nasi podopieczni, dzieci, które uczestniczyły do tej pory w zajęciach Akademii Przyszłości, opowiadają, że mogą na przykład podczas zajęć z Akademii uczyć się szydełkowania, mogą grać w planszówki, mogą być może też poszerzać to, co dzieje się w szkole na lekcjach, ale generalnie nie ma stałego szablonu, nie ma stałego scenariusza, on zawsze jest dopasowywany do tego duetu wolontariusz i dziecko, tak żeby budowali relacje i tak żeby znajdowali mocne strony dziecka, uczyli je iść do przodu, uczyli z podniesioną głową zdobywać kolejne sukcesy.
13: A co w przypadku, jeśli no nie jesteśmy za bardzo uzdolnieni, no i też do szkoły chodziliśmy dawno temu, i albo te nasze kompetencje miękkie też nie są na tyle wykształcone, żeby komuś pomóc, to co, ryzykować?
2: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba być specjalistą. Nie trzeba być ani psychologiem, ani nauczycielem, ani pedagogiem. Każda osoba, która chciałaby zostać takim wolontariuszem, będzie do tego odpowiednio przygotowana i wdrożona. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl, wypełnić formularz i podczas spotkania z koordynatorem można dowiedzieć się wszystkiego o pracy z dzieckiem. Dostaje się komplet materiałów. Te materiały to scenariusze zajęć, ale też na przykład takie narzędzia jak przygodnik, nasza nowość tegoroczna. Jest taka interaktywna gra, w którą można zagrać. Akcja dzieje się w szkole i zadaniem dziecka jest podejmować decyzje, co zrobią bohaterowie. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby uczyć dziecka sprawczości, żeby pokazać mu, jakie znaczenie mają jego decyzje. Gra jest bardzo wciągająca i ci uczniowie, którzy już ją testowali, deklarowali, że chcieliby kolejny i kolejny raz spróbować. To jest taka
13: zakamuflowana codzienność?
2: Może niekoniecznie zakamuflowana codzienność, ale no tak, możemy też w ten sposób na to spojrzeć. Uczymy tam postaw społecznych, uczymy tam sprawczości, choć dzieci w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. One są wciągnięte w interesującą rozgrywkę. W drugiej kolejności, w drugim torem odbywa się bardzo ważna nauka takich postaw życiowych i dodawanie im wiatru w żagle.
13: Może dlatego je to wciąga, ponieważ nie czują, że odpowiedzialność spoczywa na ich rękach, że łatwiej jest się wczuć w postępowanie bohatera.
2: Dzieci bardzo chcą być sprawcze i dzieci bardzo chcą podejmować ważne decyzje i mieć wpływ na to, co je otacza. Ta gra jest świetnym treningiem, żeby w bezpiecznych warunkach móc to przetestować i nabrać takiej pewności, żeby w życiu codziennym także z podniesioną głową podejmować kolejne wyzwania.
13: A jak rozpoznać mocne strony dziecka?
2: Każde dziecko ma takie mocne strony. Nasi wolontariusze potrafią uświadomić to dziecku, choć ono często na początku zajęć mówi, że czuje się głupie, czuje się nielubiane, czuje się gorsze od innych. Tak naprawdę zadaniem wolontariusza jest sprawić, żeby to dziecko wśród swoich codziennych czynności znalazło te, które wychodzą mu dobrze i widziało w nich mocne strony. I nie poddawało się, kiedy coś mu nie wychodzi. Tak naprawdę może się to odbywać dużo skuteczniej w takiej formie, która jest dla dziecka przyjemna, czyli podczas gier, zabaw, wspólnego czytania, a nie podczas takich psychologicznych pogadanek.
13: Dzisiaj dzieci chyba mają nieco trudniej niż nasze pokolenie, bo jednak z jednej strony porównują się do swoich jakichś bohaterów, idoli w internecie, ale też są znacznie bardziej narażone na hejt.
2: Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieci zmaga się z takim problemem w budowaniu relacji rówieśniczych. Bardzo wielu podopiecznych Akademii Przyszłości to są dzieci wycofane, to są dzieci, które raczej stoją z boku, dla których dużym sukcesem po uczestnictwie w Akademii Przyszłości okazuje się na przykład samodzielne zgłoszenie na lekcji, podniesienie ręki. Rozmawialiśmy też z rodzicami dzieci, które obserwowali przez wiele miesięcy postępy swoich synów czy córek i oni opowiadali, że dzieci potrafią samodzielnie zadzwonić domofonem do mieszkania koleżanki i zaprosić ją na wyjście wspólne na plac zabaw. I to dla tych dzieci jest duży sukces i duże osiągnięcie. Wcześniej nie były w stanie powiedzieć dzień dobry, wcześniej nie były w stanie samodzielnie się zgłosić do odpowiedzi, ani zaproponować wspólnego czasu rówieśnikom.
13: Tutaj trzeba też chyba wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że podopieczni Akademii Przyszłości to są dzieci z takich domów uboższych, gdzie rodzice są mniej zaradni życiowo.
2: To mit. Akademia Przyszłości jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. Tak naprawdę dzieci, które zapraszamy do Akademii Przyszłości, to są te dzieci, które mają problem z wiarą w siebie, problem z budowaniem relacji i to są wyzwania, które stoją przed dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego.
13: W takim razie w jaki sposób typują Państwo swoich podopiecznych? Czy tutaj współpracujecie ze szkołami? Szkoły typują takie dzieci, które potrzebują wsparcia?
2: Tak, Akademia Przyszłości działa w 260 szkołach w całej Polsce. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami, są typowani przez koordynatorów szkolnych. To znaczy to rodzic dostaje najpierw informacje od nauczyciela, koordynatora szkolnego o tym, że jest możliwość uczestnictwa w Akademii. Jeżeli rodzic i dziecko są zainteresowani, to dziecko zaczyna takie spotkania jeden na jeden z wolontariuszami. Tak naprawdę od tego, ilu wolontariuszy znajdziemy, będzie zależało, jak wiele dzieci będzie mogło wziąć udział w Akademii Przyszłości.
13: A z Państwa dotychczasowego, ponad 20-letniego doświadczenia, kto zostaje wolontariuszem?
2: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba mieć szczególnego wykształcenia, nie trzeba być psychologiem ani nauczycielem, natomiast trzeba mieć chęci i trzeba mieć gotowość na to, żeby przez rok szkolny raz w tygodniu spotykać się z jednym dzieckiem. Wśród naszych wolontariuszy są zarówno studenci, studentki, ale są też na przykład emeryci, więc grupa wiekowa bardzo różnorodna. Trzeba mieć skończone 18 lat, natomiast nie ma górnego limitu wieku. Każdy może być wolontariuszem. Ważne jest to, żeby mieć w sobie gotowość na spędzanie czasu z dziećmi.
13: To w jaki sposób można się zgłosić?
2: Żeby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, trzeba wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i formularz. Najważniejsze, żeby wypełnić ten formularz i czekać na kontakt od rekrutera, który opowie o dalszych krokach.
13: To jeszcze podpytam o jedną kwestię, bo na Państwa stronie można zapoznać się ze statystykami, które przyznam szczerze, że osobiście mnie nieco przeraziły, bo blisko 60% dzieci ma problem z koncentracją. Również tyle nie ma wiary we własne możliwości, a prawie 40% jest nieśmiała i ma problemy z rówieśnikami.
2: Wierzymy w to, że spotkania jeden na jeden wolontariusza z dzieckiem pozwolą dziecku poczuć się pewniej, pozwolą dziecku skoncentrować się i nie jest naszym priorytetem poprawa ocen w szkole, ale często to jest taki trochę skutek uboczny tych spotkań. Znaczy dzieci budują relacje z rówieśnikami, dzieci czują się pewniej, a co za tym idzie, często też odnoszą większe sukcesy w nauce. Mamy przykład wolontariuszki, która sama była podopieczną Akademii Przyszłości. To jest dziewczyna, która zmagała się z trudnościami z koncentracją właśnie. Spotkania z wolontariuszką wsparły ją w tym skupieniu, w rozwijaniu własnych zainteresowań. Nabrała więcej cierpliwości i wytrwałości w robieniu tego, co ją interesuje. Teraz, kiedy jest już dorosłą dziewczyną, studentką, postanowiła wrócić do akademii, tym razem w roli wolontariuszki. I tak się ciekawie złożyło, że jej podopieczny to jest chłopiec z bardzo podobnymi trudnościami, które ona sama miała. Więc ona doskonale wie z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Spotkania tej dwójki są pełne zabawy. To jest rzucanie piłki w szkole, to jest czytanie ciekawostek o tornadach. Ta dziewczyna właśnie w sposób zupełnie przyjemny, przez zabawę potrafi z tym chłopakiem budować koncentrację, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, no i przede wszystkim wiarę w siebie.
13: To wydaje mi się, że tacy wolontariusze to dla Was sytuacja idealna.
2: Zdecydowanie tak, bo oni doskonale wiedzą z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, co potrzebują usłyszeć dzieci, które do Akademii dołączają. Oni doskonale czują ich emocje i są w stanie ich wesprzeć, no bo sami tacy byli.
13: To w takim razie, jak zwiększyć pewność siebie u dzieci?
2: Pokazać im, że są sprawcze, pokazać im, że to, co robią, to, co mówią, ma znaczenie i to, jak się czują, naprawdę innych interesuje, innych obchodzi. My jako Akademia postanowiliśmy zadać pytanie dorosłym ludziom, niezwiązanym zupełnie z Akademią, co powiedzieliby małym sobie, co powiedziałbyś małemu sobie albo co powiedziałabyś małemu sobie. W ramach takiej sondy ulicznej usłyszeliśmy naprawdę bardzo interesujące odpowiedzi. Dorośli ludzie dzisiaj mówią do małych siebie: nie przejmuj się tym, co mówią koledzy, ważniejsze jest twoje własne samopoczucie. Oni doradzają małym dzieciom, że oceny nie są najważniejsze, że ich samopoczucie odgrywa dużo ważniejszą rolę, że ważniejsze jest szukanie pasji, a nie podążanie za piątkami i szóstkami w dziennikach szkolnych.
13: Ale jaka to jest zmiana pokoleniowa?
2: Gigantyczna zmiana pokoleniowa i jednocześnie inspiracja, bo my tym eksperymentem, tą sondą uliczną chcieliśmy pokazać, że aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności, bo tak naprawdę wiarę w siebie budujemy prostymi zdaniami, prostymi przekazami i komunikatami. Dzieci, które słyszą, że twoje zdanie się liczy, że to, co masz do powiedzenia, ma znaczenie, że jesteś ciekawy, nawet jeżeli myślisz inaczej niż twoi rówieśnicy, jeżeli ubierasz się inaczej niż twoi rówieśnicy, to jesteś wartościowym człowiekiem. Takie proste zdania, pozornie błahe, budują wiarę w siebie. I takie proste zdania to są zdania, które wypowiadają wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości właśnie po to, żeby budować wiarę w siebie dzieci. Tak naprawdę każdy z nas, kiedy wyobrazi sobie siebie samego 1 września czy w pierwszym tygodniu szkoły i przypomni sobie emocje, jakie mu towarzyszyły, ten stres, tą potrzebę wsparcia, to jest w stanie wymyślić, jakie zdanie potrzebował usłyszeć, a to oznacza, że jest w stanie takim zdaniem też wesprzeć dziecko, takie jak dzieci, które są podopiecznymi Akademii Przyszłości.
13: Czyli kluczowe jest to wsparcie.
2: Tak, proste wsparcie. To naprawdę nie trzeba wielkich zdań, nie trzeba wielkich kompetencji, nie trzeba mieć tytułu magistra psychologii czy pedagogiki. Wystarczy przypomnieć sobie, jak sami się czuliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły i czego my sami potrzebowaliśmy. Prawdopodobnie dzieci obecnie także potrzebują podobnego wsparcia.
13: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o dzienniczku, indeksie sukcesów. Na czym polega tutaj monitorowanie tych naszych mniejszych lub większych sukcesów?
2: Indeks sukcesów to jest taka książeczka, którą dzieci dzieci prowadzą przez cały swój udział w akademii. To znaczy wraz z pierwszymi zajęciami zapisują pierwszy sukces na pierwszej stronie i każde kolejne zajęcia kończą się takim wpisem do indeksu sukcesów. Ma on przypominać dziecku o osiągnięciach, które zdobywa na każdych zajęciach. Zadaniem wolontariusza jest wesprzeć dziecko w tym, aby odnalazło, co jest jego sukcesem i odnalazło swoje mocne strony. Te wpisy w indeksach sukcesów są bardzo różnorodne. To czasami są relacje z zajęć, to czasami są duże rzeczy dla tych dzieci, jak na przykład samodzielne kupienie lodów w lodziarni, samodzielne zamówienie posiłku w restauracji. Dla nich wielokrotnie to jest krok milowy.
13: I to, co tutaj pani wspomniała, absolutnie się zgadza, bo nawet dorośli mają problem z załatwieniem jakichś właśnie prozaicznych spraw, czy może nas nawet traumatyzować zadzwonienie do urzędu.
2: Tak, i właśnie Akademia Przyszłości to jest program, który ma wspierać takie postawy społeczne, takie budowanie pewności siebie, dzięki którym te wyzwania codzienności nie będą już dla nas wyzwaniami w dorosłym życiu.
13: To w takim razie ilu wolontariuszy szukają państwo w Krakowie?
14: Violeta Laszlo, Stowarzyszenie Wiosna. W Krakowie szukamy ponad 270 wolontariuszy. To zarówno wolontariuszki pracujące z dziećmi, jak i koordynatorzy i osoby wspierające Akademię w pionach specjalistycznych czy koordynatorzy w szkołach.
15: Nazywam się Natalia Kuś i wolontariuszką jestem od 2 lat. Moja przygoda z Akademią Przyszłości zaczęła się od tego, że kiedyś zapisałam się do newslettera Szlachetnej Paczki, czyli pokrewnej akcji, i dostałam po przeprowadzce do Krakowa maila z przedstawieniem ogólnie, czym jest Akademia Przyszłości, czym się zajmują i że to jest taki wolontariat, który właśnie jest bliski mojemu sercu, bo opiera się na pracy z dzieckiem, a ja pracować z dziećmi uwielbiam. Zaczęłam trochę czytać więcej, edukować się na temat Akademii Przyszłości i okazało się, że w sumie to mogę spróbować.
13: Ale skoro lubisz pracę z dziećmi, to studujesz pedagogikę?
15: Studiuję logopedię, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie trzeba studiować żadnego kierunku pedagogicznego, ani nie mieć doświadczenia w pracy z dziećmi, żeby móc zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości.
16: I w tym miejscu muszę postawić przecinek, ale do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem ja na chwilę znikam, bo najwyższy czas na przerwę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
16: Wracamy do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości. Ich zdaniem pomaganie jest doświadczeniem, na którym zyskują obie strony. A przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
11: Krakowianie z pasją.
17: Nazywam się Jakub Milczarek i wolontariuszem jestem od 2021 roku. Mnie zainspirowało delikatnie to, że w życiu nie miałem zbyt lekko, więc troszeczkę skręciłem właśnie w złe strony i stwierdziłem, że skoro... Stwierdziłem, że skoro mogę fajnym przykładem właśnie pokazać dzieciom, że słuchaj, wcale to nie musi tak ciemno wyglądać, tak? Można tam skręcić, trochę porozmawiać i osiągnąć swoje marzenia, bądź też spełnić jakieś cele, to czemu nie? I spróbowałem, spotykałem się z moją podopieczną przez 2 lata. Bardzo fajny czas. Dokładnie.
13: Ale jaki problem miała twoja podopieczna? Czy to była kwestia pewności siebie, czy może jakichś problemów rówieśniczych, a może problemów po prostu z jakimś przedmiotem i wiarą we własne możliwości?
17: Jeśli chodzi o problemy, jakie miała moja podopieczna, to zaczynając od braku właśnie pewności siebie, gdzie było to bardzo widoczne z tego powodu, ponieważ miała też bardzo duże problemy rówieśnicze w klasie, była tak zwanym kozłem ofiarnym, więc na pewno nie było dla niej miła. Miała też bardzo duże problemy z matematyki. Na początku na spotkaniach określiliśmy plan właśnie działania, tak? Chociaż to było 3. bądź też 4. spotkanie, bo przez pierwsze 3 spotkania tak naprawdę musieliśmy przebić się przez taki mur nieśmiałości, tak? Żeby tam właśnie w ogóle mógł porozmawiać z tą dziewczynką. Udało się w końcu, fajnie złapaliśmy kontakt, bardzo mnie właśnie polubiła, co mnie bardzo cieszyło, wtedy mogliśmy przejść do konkretnej rzeczowej pracy. Akademia pomaga w idei mądrej pomocy, tak? Czyli jakby dajemy instrukcje, ale nie dajemy rozwiązań. Czyli stawiamy w teoretycznych właśnie jakby sytuacjach podopiecznego, żeby potem, jak to się naprawdę wydarzy w życiu, żeby mogło sobie poradzić. Więc ja bardzo lubię ten sposób, bardzo, bardzo jest skuteczny. Moja podopieczna osiągnęła bardzo duży sukces, ponieważ po tych właśnie 2 latach z tego właśnie kozła ofiarnego stała się najbardziej lubioną dziewczynką w klasie. Więc to jest akurat bardzo duży sukces. Z matematyką też koniec końców dała sobie radę, jednak mieliśmy tam właśnie parę problemów, tam musiałem właśnie porozmawiać to z panią od matematyki, żebyśmy tam troszeczkę właśnie dowiedział się na przykład, czego mogę ją uczyć, żebyśmy tam mogli razem zdać, tak? To był ten temat. No i właśnie mam wrażenie, że przez to, że zaakceptowała ją grupa, to ta pewność siebie u niej bardzo wzrosła i stała się taką małą gwiazdeczką, co akurat jest bardzo, bardzo właśnie miłe i radosne.
18: Czyli pewność siebie i akceptacja wśród rówieśników przełożyła się właśnie na te sukcesy w nauce?
17: Wydaje mi się, że tak, bo jednak w otoczeniu dzieci, przynajmniej z mojego jakby punktu patrzenia, widzę, że na dzieci bardzo oddziałuje właśnie otoczenie i dzieci są bardzo brutalne względem siebie, tak uważam. Tam, czy na przykład wykluczenie społeczne jest bardzo bardziej odczuwalne niż u dorosłych. No, dzieci nie mają lekko, tak? Też jakby poznają świat, nie do końca wiedzą, jak co wygląda, więc potrzebują dobrego wzorca, że po prostu ktoś im ten świat pokazał, tak? I przy okazji był takim dla nich przyjacielem, bo przez, mam wrażenie, przez social media właśnie i przez internet, który obecnie jest troszeczkę inny nawet niż kiedyś, przypomniany właśnie czy to jakimiś reklamami, czy innymi rzeczami, żeby tylko sprzedawać różne produkty, to dzieci są też bardzo jakby zmieszane w tym wszystkim. I no, potrzebują takiego przyjaciela, który im powie, no słuchaj, damy radę, nie? Będzie super, będzie fajnie, tutaj chodź, ci pomogę. Bo tak naprawdę jak spojrzeć na problemy dzieci, to one wcale nie różnią się od tych, które my mamy jako osoby dorosłe, tylko po prostu są w dużo mniejszej skali. I dzieci po prostu no nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, no bo nie mają prawa wiedzieć, prawda? Muszą się wszystkiego nauczyć same.
18: Na drodze doświadczenia, to w takim razie w jaki sposób osiągnęliście wspólnie ten sukces? Od czego zaczęliście? Bo rozumiem, był plan działania, no ale kiedy zaczęliście odnotowywać te pierwsze sukcesy i jak je osiągnęliście?
17: Po pół roku było widać takie właśnie delikatne przełamanie. Wtedy właśnie też moja podopieczna zaczęła wychodzić do ludzi, tak? Zaczęła tam właśnie rozmawiać. Niektórych konfliktów też nie zaczęła rozwiązywać przemocą, tak? Bo też ktoś jest właśnie jakby, na niego oddziałuje przemoc, to on też w pewnym czasie zaczyna oddziaływać przemocą, tak?
18: A tak jest najlepszą formą obrony, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie.
17: To prawda, więc długo właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby to się zmieniło i właśnie po pół roku się udało, tak? Moja podopieczna ma bardzo duże marzenie, bo wątpię, że jeszcze je spełnia, ma obecnie 12 lat, ale chce zostać weterynarką. I rozpisaliśmy sobie dokładnie plan, no bo to nie jest nieosiągalny plan, tak? Założyliśmy sobie trzy główne właśnie jakby cele, czyli po prostu ukończenie szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby zdobyć kolejną szkołę i żeby potem pójść na studia. No dobra, tylko to są bardzo duże cele, prawda? Więc rozbiliśmy je na małe kroki i doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, bo nawet jak dorośli widzą bardzo duże rzeczy, to no, nie chce im się tego łapać. A jak na przykład widzą, że tak kroczek po kroczku mogą sobie powoli dochodzić do tego, chociaż do części tego właśnie, co by chcieli, to są bardziej zmotywowani. I wydaje mi się, że ta motywacja właśnie zawarunkowała na tym, że dziewczynka też zaczęła wierzyć w siebie, tak? No bo jak osiągała sukcesy, mniejsze bądź też większe, to w końcu zaczęła w siebie permanentnie wierzyć.
18: A jak to wyglądało w twoim przypadku? W jaki sposób nawiązałaś nić porozumienia ze swoim podopiecznym?
15: Moją podopieczną była dziewczynka, która obecnie ma 12 lat i zaczynałyśmy współpracę, gdy tych lat miała 10. I miałyśmy bardzo ciężkie początki, bo moja podopieczna zmieniała szkołę, nie miała też za łatwo, jeśli chodzi o naukę, bo to nie była prymuska, raczej zdobywanie wiedzy przychodziło jej z trudnością. I w poprzedniej szkole nie miała również za wielu przyjaciół, miała też problemy z nauczycielami, więc budowanie tej nici zaufania było wyjątkowo trudne, bo każdy jeden błąd mógł ją, że tak powiem, zburzyć, ale zaczynałyśmy od rozmów, od różnych zadań, które sprawiałyby jej frajdę, bo moja podopieczna była małą artystką i bardzo dużo radości sprawiało jej wykonywanie zadań plastycznych, więc w zasadzie wszystkie takie rzeczy, które robiliśmy, opieraliśmy właśnie na malowaniu, na wyklejaniu, na tworzeniu i myślę, że to, że mimo wszystko gdzieś tam w tej naszej relacji było trochę luzu, że nie stałam nad nią sztywno, że nie mówiła mi konkretnie, co ma zrobić, tylko zostawiała mi taką swobodność w tym, to też przyniosło super rezultaty. I my skupiałyśmy się raczej na takich drobniejszych sukcesach, które swoją drogą w akademii też są strasznie ważne. I pamiętam, że jednym z lepszych sukcesów, które moja podopieczna osiągnęła, było to, że ona sama przyszła i powiedziała, zrobiłam dobrze to i to, możemy to wpisać w nasz indeks. Czyli w takie miejsce, gdzie te wszystkie sukcesy nasze skrupulatnie zapisujemy. A do tej pory miała z tym trudność i raczej trzeba było jej pomóc tego poszukać.
18: I planujesz dalej się spotykać raz w tygodniu w szkole, tak? Bo tak to wygląda.
15: Aktualnie zakończyliśmy z moją podopieczną współpracę, bo jest już nastolatką, już ma trochę inne priorytety i wyrosła na naprawdę wspaniałą dziewczynę, bardzo pewną siebie, która ma swoje cele i jest świadoma tego, jak je osiągnąć. Myślę, że wrócę do akademii w swoim czasie, do nowego podopiecznego, ale na razie, że tak powiem, muszę zabliźnić trochę tą ranę, która zostawiła rozstanie z moją pierwszą podopieczną, bo to jednak jest moje pierwsze dziecko i będę je wspominać najlepiej.
18: No dobrze, ale pamiętacie to wasze pierwsze spotkanie z podopiecznym? Jak ono wyglądało?
15: Moje pierwsze spotkanie, pamiętam, było w takiej malutkiej bibliotece, bo szkoła też dopiero się wdrażała w Akademii Przyszłości, nie było za bardzo miejsca na spotkania i pamiętam, że i ja byłam zestresowana i moja podopieczna również i to był również mój taki pierwszy raz styczności z tak dużym dzieckiem, bo jednak 10 lat to już jest bardzo, bardzo taki mały, dorosły człowiek i my przede wszystkim rozmawiałyśmy, zadawałyśmy sobie nawzajem pytania, żeby gdzieś tam się nawzajem poznać. Wypełniałyśmy razem takie rzeczy w akademii, które są przydatne w procesie, na przykład rysunek marzenia i dzięki temu po zakończeniu na przykład roku szkolnego mogłyśmy zobaczyć, czy coś do tego marzenia nas przybliżyło. No i wykonywałyśmy zadania plastyczne, dzięki czemu moja podopieczna poczuła, że faktycznie jej potrzeby też są zaopiekowane i może się wykazać w tym, w czym jest dobra.
18: No właśnie, czy wy jakoś tutaj przez Stowarzyszenie Wiosna jesteście przygotowywani do podjęcia się takiego wyzwania, jakim jest właśnie prowadzenie takich

0: elektroniczne. Tam jest taki telefon, na który można wykonać z takimi pytaniami, żeby sobie z tym poradzić. I oczywiście są jeszcze szkolenia wdrożeniowe, tak jak i również szkolenia takie okresowe co jakiś czas, które no, pomagają nam zdobywać odpowiednie kompetencje.
1: A co Wam dała Akademia Przyszłości?
2: Mi przede wszystkim Akademia Przyszłości dała lepszą organizację czasu, bo ja na ogół jestem dosyć roztrzepana, a tutaj mimo wszystko trzeba było konsekwentnie podejść do sprawy i powiedzieć, dobrze, widujemy się raz w tygodniu, do tego spotkania ja też się musiałam bardzo przygotować i to było bardzo pomocne i dała mi też taką wiarę w swoje możliwości jako nauczyciela, bo widziałam ze spotkania na spotkanie, że moja podopieczna faktycznie rozkwita, nabywa nowe doświadczenia i sobie pomyślałam, kurczę, chyba się do tego nadaje, bo faktycznie są efekty.
1: A czy to jest też dla Ciebie wartościowe pod kątem zawodu, jaki wybrałaś, czyli logopedii?
2: Myślę, że tak. Każde doświadczenie w pracy z dzieckiem jest dla mnie bardzo cenne, a Akademia przybliżyła mnie do tego tematu jeszcze bardziej i dała mi taką praktykę, której raczej już nigdzie indziej nie nabędę.
1: A ty odrobiłeś jakąś lekcję z Akademii Przyszłości?
0: Ja powiem, że dzięki Akademii Przyszłości zyskałem coś, co myślałem, że straciłem. Taki właśnie błysk wokół, który miałem jako dziecko, kiedy po raz pierwszy właśnie spotykałem się z moją podopieczną, to mówię, no dobra, ja mam, wtedy miałem 22 lata, tak? No to mówię, dobra, przecież nie jestem aż taki stary, nie? I spotykałem się właśnie z moją podopieczną wtedy i sobie zdałem sprawę, że jednak jestem trochę stary. Nie umiałem się odnaleźć właśnie w rozmowie z tą dziewczynką i mówię, wow, trochę jednak tego dzieciństwa mi ubyło. I tak słuchając właśnie, przez co przechodzi ta dziewczynka, tak, właśnie jakie ma problemy, jakie ma życie, też mogłem w sobie pobudzić wspomnienia tego, jak to było u mnie. I no nie powiem, że to było bardzo, bardzo właśnie cenne doświadczenie, bo naprawdę można powiedzieć, że zyskałem taki właśnie blask i coś takiego, co się traci, jak jest się już dorosłym, nie? Więc bardzo mnie to cieszy.
1: Czyli to jest sytuacja win-win dla obu stron.
2: Tak, oczywiście, bo i dorosły uczy się wielu rzeczy, których nie nauczy się w codziennym życiu, bo nie nauczy nas tego praca w biurze, spotkania z dorosłymi znajomymi czy obowiązki, a dziecko uczy się tego, czego nie nabędzie od rówieśników, nie nabędzie tego od rodziców i nie nabędzie tego od nauczycieli, bo my nie spełniamy żadnej z tych funkcji, tylko jako wolontariusze po prostu wkraczamy z inną energią, z innym zadaniem i robimy swoje.
1: Ale to może nawet lepiej, że nie spełniacie żadnej z tych funkcji, ponieważ dziecko też nie czuje takiego może dystansu.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że Pani poruszyła ten temat, ponieważ to jest bardzo ważne przy spotkaniach z dzieckiem, bo my jesteśmy bardziej jego przyjacielem, mentorem, drogowskazem, a nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który pojawia się w jego życiu i mówi, tego nie możesz, tego nie wolno, nie rób tak, tylko właśnie jesteśmy tak obok, bo dzieci są dziećmi i nieważne jak szczerymi i dobrymi byłyby osobami, to o wszystkim dorosłym nie powiedzą.
1: A czy tutaj współpracując z Waszymi podopiecznymi, Wy zaczęliście tak czulej na siebie patrzeć i oceniać swoje różne działania w przeszłości?
2: Myślę, że tak, nawet mi się trochę łezka w oku kręci, bo ja patrząc na moją podopieczną miałam w głowie, że kurczę, brakowało mi kogoś takiego, kto właśnie stanie obok, powie mi, robisz to dobrze i że to, co się robi, nie zawsze... Nawet nie zawsze musi przynieść skutek. Ważne, że się ktoś tego podejmie, że się spróbuje i to jest super, mieć właśnie człowieka, który podbuduje tą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i niekoniecznie będzie oceniać.
0: To jest prawda, bo nie dość, że właśnie pomagamy dziecku zyskiwać kolejną właśnie pewność siebie. Na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że ja też tą pewność siebie zdobywałem, bo to prawda, ten podopieczny potem staje się takim małym fanem, który po prostu bardzo jest w nas zapatrzony i nam bardzo dopinguje, przez co jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby też chodzić na te spotkania, żeby wymyślać coś nowego. No to jest perpetuum mobile, takie napędzające się bardzo, bardzo właśnie fajne. Tak, właśnie dużo właśnie wzrosła moja pewność siebie dzięki temu, dlatego, że w Akademii mamy coś takiego, że bardzo uczymy się właśnie patrzeć na sukcesy, tak? Porażką jest tylko niepodjęcie próby.
1: A dołączyć do akcji może każdy. Więcej na stronie Akademii Przyszłości.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Równość nie jedno ma imię, a potwierdzeniem tych słów jest program tegorocznej siódmej już edycji Festiwalu Równości. Trzeci weekend września w salach zabytkowego dworku Białowronnickiego będą poruszane głośne współcześnie

0: tematy. Będzie mowa o równości płci, o funkcjonowaniu tęczowych rodzin oraz o zapobieganiu krzywdy wobec zwierząt. A wszystkie te dyskusje odbędą się pod hasłem Wszyscy się zmieszczą, bo to właśnie wspólny stół jest symbolem rozmowy, spotkania i inkluzywności.
1: Z mikrofonem przez Kraków.
2: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Dorota Halberda, organizatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i koordynatorka Festiwalu Równości. To będzie siódemka z przodu tym razem. Mam nadzieję, że też szczęśliwa, co będzie znamionować to, że będzie nas dużo. Będziemy mogli się spotkać, rozmawiać, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach i wszystkich wydarzeniach towarzyszących. 19 i 20 września w tym roku spotykamy się właśnie po raz siódmy. Zarówno w plenerowej przestrzeni pięknego Dworku Białoprądnickiego, jak i w naszych uroczych salach, gdzie wraz z profesor Joanną Heinderek od kilku lat realizujemy różne projekty równościowe, antydyskryminacyjne. Są to spotkania, warsztaty na temat inkluzywności, przeciwdziałania wykluczeniom. I powiem pokrótce, że Festiwal Równości zrodził się właśnie z pierwszych spotkań, które nazywały się Horyzonty Równości, aby poszerzyć trochę tą formułę i zagęścić szereg działań, które okazuje się, że można prowadzić na wielu polach, a ta edycja festiwalu siódma ma po raz pierwszy takie hasło przewodnie, które dla nas jest jakąś taką wytyczną, znakiem, który mam nadzieję nas bardzo dobrze powiedzie, czyli Festiwal Równości Wszyscy się zmieszczą. Oparliśmy to stwierdzenie na takiej konkluzji dotyczącej tego, jak funkcjonujemy i społecznie, i z innymi istotami żywymi, bo to jest dla nas priorytet, czyli zarówno podczas festiwalu mówimy o naszych problemach i trudnościach związanych z ludźmi, natomiast cały czas tym głównym trzonem i jednym z trzecich zawsze paneli podczas festiwalu jest taka równość międzygatunkowa na tak wielu obszarach. Ale ten rok jest wyjątkowy też z jednego powodu, bo poszerzyliśmy też w ogóle formułę festiwalu o kolejny, drugi bardzo mocny dzień, czyli mamy więcej paneli dyskusyjnych, które dotyczą między innymi, albo w głównej mierze właśnie, widzenia szerokiego tego świata zwierząt, które cały czas jeszcze w obecnych czasach niestety są dyskryminowane, poniżane i traktowane w niewłaściwy sposób. Ale o tym za chwilę powie moja serdeczna koleżanka, która też również w tym roku po raz pierwszy koordynuje Festiwal Równości. Mam nadzieję, że będzie to dobry prognostyk na kolejne lata, że będziemy wspólnie działać, ale wrócę do idei stołu, która jest jednak kluczowa, czyli wszyscy się zmieszczą. Myślenie o tym, że różnorodność może być kłopotem, chcemy właśnie zmienić to podejście. Dla każdego możemy dostawić krzesło, żeby go poznać, żeby spojrzeć w oczy, żeby móc rozmawiać i wymieniać poglądy, ale korzystając z właściwych argumentów. I po to jest to dodatkowe krzesło przy stole, które nie wyklucza, a zaprasza właśnie do wspólnych działań i budowania po prostu społeczności, która myślę coraz bardziej w tych czasach potrzebuje wsparcia, uważności i takiego szerokiego rozumienia spraw społecznych. No i na tym opiera się cały festiwal, to znaczy mówimy o trudnych tematach związanych ze współczesnością, o tym, co nas gryzie, głównie w odnośnie do przemocy, właśnie dyskryminacji, czy to płciowej, czy to seksualnej, czy to jakiejkolwiek innej. I dlatego skupiamy tu uwagę właśnie na tych panelach i będę teraz próbowała jakoś to bardziej uszczegółowić. Bo w ten niedzielny dzień, od którego zawsze zaczynaliśmy właściwie festiwal, czyli rozmowa przy budowaniu programu, gdzie mamy te trzy panele główne, rozmawiamy między innymi o przemocy i stygmatyzacji związanej z płciami. Dalej ten podział jest bardzo ostry i stwarza nam różne pola konfliktów, a my chcemy to zmienić. Więc za każdym razem próbujemy zadać pytanie, czym przemoc jest i czy ma płeć, jak to postrzegamy, jak musimy się z tym mierzyć i co możemy zrobić, by po prostu przeciwdziałać zarówno na polu języka, jak i na polu aktywnego działania tym dyskryminacjom, wykluczeniom na różnych polach właśnie, czy to zawodowym, czy społecznym, kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Na ten panel przemoc, stygmatyzacja i płeć, który rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę 20 września, zaprosiliśmy Patrycję Durską z krakowską rzeczniczkę do spraw przeciwdziałania przemocy i profesora filozofii Leszka Sosnowskiego, więc będziemy po prostu mieć takie, nie wiem czy strony, ale dwie przestrzenie właśnie do rozmów na ten temat i po raz kolejny poddamy właśnie słowo przemoc takiej głębokiej analizie i do tej dyskusji serdecznie właśnie już zapraszam od godziny 11. Drugim ważnym tematem, który jest przedmiotem szerokich dyskusji społecznych w Polsce, ale myślę też nie tylko w Polsce, ale w ostatnim czasie szczególnie jest to aktualne, czyli kwestia tęczowych rodzin i tego, czy można zawierać związki jednopłciowe i czy można opiekować się i wychowywać wspólnie potomstwo. No mamy ustawę, która w sierpniu tego roku wprowadziła możliwość zalegalizowania związków, czyli przerejestrowania tych, które zostały zawarte za granicą, o tym będziemy między innymi rozmawiać, ale w Polsce jeszcze to nie jest uregulowane. Nie możemy jeszcze w Polsce zawierać związków jednopłciowych. I ten temat poszerzyliśmy właśnie o rodziców i o dzieci, tak? Tęczowe dzieci, tęczowi rodzice i będziemy rozmawiać między innymi z Piotrem Żbikowskim od godziny 13:30. No właśnie, bo rodzice tęczowi na co dzień muszą stawiać czoła i homofobii, i transfobii, i różnym rodzajom hejtu oraz przemocy wobec właśnie ich dzieci. To się dzieje na co dzień i chcemy się dowiedzieć, jak się tym tęczowym rodzicom żyje, z czym się mierzą i jak możemy tam przeciwdziałać właśnie tej przemocy, o której wspomniałam. Więc to jest ten drugi panel. Natomiast trzeci panel, właśnie jak co roku, jak już powiedziałam na początku, jest taką podsumą i skupia się na międzygatunkowym feminizmie. To jest też bardzo ciekawy wątek, który staramy się podtrzymywać i rozmawiać na temat właśnie i ekofeminizmu, o relacjach międzygatunkowych, a także o różnego rodzaju asymetriach w stosunku do zwierząt. Jak traktujemy samych siebie, jak traktujemy zwierzęta, z którymi żyjemy na co dzień, jak traktujemy nasz styl życia właśnie w stosunku do zwierząt i tą szeroką perspektywę pokazujemy i będą o tym rozmawiać między innymi Elżbieta Talar-Suchan, współprzewodnicząca Koła Partii Zieloni z Krakowa, a także przedstawicielka Stowarzyszenia w imię zwierząt Monika Kochut, a także Monika Konieczna. Więc to jest taki duży blok paneli i jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że bardzo serdecznie zapraszam do otwartej dyskusji. Zawsze można zadawać pytania, później także po panelach podyskutować z panelistami, z panelistkami i dowiedzieć się czegoś więcej. Ale jest jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz podczas tego festiwalu, ponieważ co roku spotykamy się z przedstawicielami całej strefy trzeciego sektora, czyli NGO-sów, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i to jest też taki filar naszego festiwalu, czyli reprezentanci działań aktywistycznych na rzecz mniejszości w każdej dziedzinie życia ludzkiego i pozaludzkiego. Coraz więcej mamy organizacji, które też zajmują się działaniami na rzecz zwierząt, ale pozwolę sobie wymienić te, które już potwierdziły ten udział, czyli będą z nami Chatka Gołębia, W imię zwierząt, Koci Patrol, Przyjaciele Konia Petrusa, Human Awards for Animals, Siostry Rzeki, Fundacja Tytano, Fundacja Instytucja Instytut Dialogu Obywatelskiego, Istota, Akcja dla Dzikich, OTOP i Fundacja Szklane Pułapki. Zapraszamy też pozostałe NGO-sy, do nas można dołączyć w każdym momencie. Będą to stoiska z gadżetami, z informacjami, można się zaznajomić, co się tam dzieje.
3: Wszystkie tematy, które Państwo wzięli na tapet, są jak najbardziej na czasie, ale wydaje mi się, na szczególną uwagę zasługują tematy dotyczące zwierząt, ponieważ to są jednak tematy, które no, nie obejmują religii, nie dotyczą polityki jako takiej i jednak w ostatnich latach łączą bardziej ludzi, jeśli mówimy właśnie o tej koncepcji stołu, bo też świadomość w społeczeństwa rośnie na temat krzywdy zwierząt.
4: Paulina Ornatowska, specjalistka do spraw administracji w Dworku Białopronickim i koordynatorka Festiwalu Równości. Tak, w tym roku porozmawiamy głównie o odpowiedzialności za dzikie zwierzęta, o relacjach międzygatunkowych, ale też o wolontariacie, czyli jak tym zwierzętom pomagać na co dzień. I sobotni blok wydarzeń pod hasłem o zwierzętach i ludziach upłynie nam pod znakiem rozmów i takich opowieści. Poprowadzę dwa panele dyskusyjne. Rozpoczynamy o 14:00 od panelu Ptaki, pasja i odpowiedzialność, w którym przybliżymy ideę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z Pawłem Łabajem, fotografem ptaków, porozmawiamy o tym, jak działa właśnie najmłodsza w Polsce lokalna krakowska grupa OTOP, jak Paweł zaczął swoją przygodę z fotografowaniem ptaków, ale przede wszystkim porozmawiamy też o takiej etyce przyrodnika, no bo zazwyczaj jak fotografujemy przyrodę, to my przychodzimy do domu tych zwierząt, więc my jesteśmy u nich gościem. Natomiast o 15:30 zastanowimy się, jak pomagać dzikim zwierzętom i wraz z przedstawicielkami Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt porozmawiamy o tym, czemu boimy się na przykład reagować, gdy widzimy cierpiące zwierzę w mieście. I zazwyczaj za tym idzie to, że po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Też prawo w kontekście dzikich zwierząt jest bardziej restrykcyjne niż w kontekście zwierząt towarzyszących. Więc o takich realiach ratowania miejskiej fauny, o pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz porozmawiamy również o tym, jak dołączyć do wolontariatu. I tutaj moimi gościniami będą lekarz weterynarii Karolina Ptak, założycielka właśnie fundacji, oraz Magdalena Białas, edukatorka przyrodnicza. I będzie to taka, mam nadzieję, duża dawka wiedzy, jak pomagać dzikim, jak stworzyć taką drużynę, żeby tym dzikim było troszkę lepiej. Natomiast na finał soboty o godzinie 18:00 czeka nas taka prawdziwa uczta, czyli spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, znanym szerzej jako Marcin z lasu. Marcin to niezwykły człowiek, operator i leśnik, autor książek o zwierzętach i pokaże nam swoje autorskie materiały filmowe z głębi polskich lasów i jak zwykle mam nadzieję żywo opowie, jak wygląda życie wilków, niedźwiedzi, lisów, co robią, gdy nie patrzą na nich ludzie. Także mam nadzieję, że będzie w sobotę ciepło, mądrze i z dużą dawką humoru. Natomiast niedziela to dzień pełen działań plenerowych, warsztatowych i bezpośrednich spotkań.
3: No właśnie, bo to chciałam zaznaczyć, że Festiwal Równości to nie są wyłącznie wykłady i prelekcje.
4: Tak, dokładnie. Tutaj Dorota wspomniała o strefie NGO-sów, ale ja tutaj wspomnę o takich wydarzeniach towarzyszących, na które będą zapisy, ruszą niebawem. I tak o godzinie 12:00 zapraszamy na wyjątkowe rodzinne warsztaty o gołębiach. Warsztaty podzieliłyśmy na takie dwie części. W pierwszej dzieci i rodzice poznają krakowskie legendy i niezwykłe supermoce, które mają gołębie. A w drugiej części, takiej bardziej plastycznej, spojrzymy na niezwykłe mieniące się pióra tych ptaków. Stworzymy błyszczące formy artystyczne z takim użyciem folii strukturalnych, więc mam nadzieję, że będzie spektakularnie.
3: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Wracamy do rozmowy na temat tegorocznej odsłony Festiwalu Równości w Dworku Białopronickim. Wydarzenie składa się zarówno z dyskusji z ekspertami, jak i z szeregu wydarzeń towarzyszących. W planach m.in. szycie psich legowisk, tworzenie pinów i spacery ornitologiczne. O czym mówią w kolejności pojawienie się na antenie Paulina Ornatowska oraz Dorota Halberda, koordynatorki projektu.
5: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Przeniesiemy się na zieloną trawę, na jogę z psami. Zajęcia ruchowe dla opiekunów i ich psów poprowadzi Katarzyna Bryk, certyfikowana nauczycielka jogi. I tutaj warto zaznaczyć, że to nie są warsztaty behawioralne, ale taki łagodny ruch na świeżym powietrzu i budowanie więzi ze swoim czworonogiem. Na zakończenie festiwalowych wrażeń o 16:00 wyruszymy w teren i zapraszamy na spacer ornitologiczny, który poprowadzi Paweł Łabaj, też znany nam z dnia wcześniejszego. Przejdziemy się po terenie Centrum Kultury Dworek Białoprodnicki oraz Parku Kościuszki i będziemy wypatrywać, rozpoznawać ptaki zarówno po wyglądzie, jak i po głosie. I nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, wystarczy ciekawość. No i jak ktoś ma, to można zabrać ze sobą lornetkę.
2: Tak, dodam do całej tego bloku towarzyszących wydarzeń jeszcze kilka, bo będzie po prostu wesoło, wspólnie, artystycznie, będzie można też twórczo się zrealizować i zapraszamy też na warsztaty upcyclingowe, nośny temat. To są warsztaty sitodruku z panią Magdaleną Potaczek-Szwed. Będzie można przynieść koszulki, torby. Na specjalnych takich modułowych szablonach będzie można stworzyć wzory, zmienić coś starego w coś nowego, żeby nie kupować nowych rzeczy, ale nadać temu po prostu nową jakość, nowe życie. Nie trzeba się zapisywać, od godziny 13 do 16 będzie można podejść i sobie to zrealizować. Natomiast jeszcze będą możliwość zrobienia sobie takich fajnych haseł festiwalowych, czyli swojego także własnego pina, to też przy tym stoisku. I tutaj nie ma znaczenia wiek, każdy może bez względu na, no właśnie, na to, kiedy się urodził, do nas przyjść i zrobić sobie swoją ciekawą rzecz z materiału i z szablonu. Oprócz tego zapraszamy na warsztaty z charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków. Natomiast mamy też dwa takie bardzo mocne, intensywne działania artystyczne w Galerii Baszta, czyli w Galerii Site Specific. I w sobotę o godzinie 17:00 spotkamy się z artystką Suri Stawicką, która jest performerką i zrobi taki specjalny kilkugodzinny performance Czynnik Zewnętrzny. Będzie ona jakby próbować dokonać takiej rekonfiguracji tego statusu bycia w świecie w odniesieniu do na przykład koncepcji właśnie gender studies czy takiego posthumanizmu. Jest to druga część takiego dyptyku performatywnego Suri Stawickiej. I zapraszamy do podziemi w Galerii Baszta, czyli do ruin z połowy XVI wieku. I to będzie właśnie w sobotę. Oprócz tego będzie już wspomniana joga, ale także plener malarski dla takiej starszej grupy seniorów. Od godziny 10:00 w naszym plenerze będzie można się też wyżyć zupełnie dowolnie artystycznie. Ale jednym z dodatkowych wydarzeń towarzyszących jeszcze będzie instalacja także w Galerii Baszta, Site Specific Maxa Stępniowskiego, Przeprawa, na którą zapraszam na 26 września. To jest takie poszerzenie naszego festiwalu, ale szczegóły już Państwo znajdziecie na naszych stronach internetowych www.dworek.eu oraz oczywiście profilach facebookowych i instagramowych Dworku Białoprodnickiego.
3: Zastanawia mnie tak, jakie Państwo mają oczekiwania po tej 7 już edycji, z jaką refleksją uczestnicy Festiwalu Równości odejdą od tego metaforycznego stołu?
2: Tak sobie myślę o tym, że przy tej próbie odpowiedzi to będzie też takie indywidualne, myślę, bo to bardzo wszystko, te wartości rezonują ze mną jako z osobą prywatną, nie tylko reprezentującą Dworek Białoprodnicki. I tak sobie myślę o takim 3C, które też jest taką moją wytyczną drogą, czyli ciekawość, czucie i codzienność. To znaczy, żebyśmy w tej naszej codzienności, a nie tylko na plakatach, na afiszach albo gdzieś w mediach, funkcjonowali jako tolerancyjni, wyrozumiali i widzący szerzej, tylko w tej codzienności, gdzie spotykamy się w sklepie, gdzie trzeba popilnować psa, gdzie trzeba posłuchać, czy coś się u sąsiada złego nie dzieje, jeśli tak, to zgłosić. Byli uważni i czuli na to, co wokół. Oczywiście na nas samych także, żebyśmy się mogli sami przyglądać sobie także ze zrozumieniem, bo to też jest o tym, ale widzieli te różne perspektywy, nie tylko zamykali się w tej jednej linii narracyjnej, która jest nam bliska, tylko potrafili zobaczyć te narracje bardzo różne, które nie zawsze muszą być przeciwstawne, one są po prostu inne i o tym jest różnorodność, wielokulturowość, o tym jest tolerancja, o tym, i o tym jest też ciekawość do innego człowieka. Jeśli będziemy też ciekawi, to łatwiej nam będzie poznać tą odmienność i ona nie stanie się dla nas źródłem lęku, ani jakichś działań dziwnych właśnie, wykluczających, tylko wręcz przeciwnie, sprawi, że łatwiej nam będzie usiąść przy tym stole wspólnie, a później po rozmowach może trudnych, ale może i bardzo owocnych, po odejściu będziemy może chcieli jeszcze raz wrócić do tego stołu, więc mam nadzieję, że się przy tym stole będziemy spotykać częściej i opowiadać swoje własne historie, nie tylko przez wielkie narracje, ale właśnie przez te mikro historie, ale że to będzie też wszystko w jakimś rodzaju odpowiedzialności za to, kim sami jesteśmy, jak działamy, nie tylko dla nas samych, ale dla innych we wspólnocie. Bo bez niej, wydaje mi się, naprawdę nie ma znaczenia, jaki mamy status, skąd pochodzimy, tylko po prostu jak żyjemy z innymi i zarówno z ludźmi, jak i z istotami pozaludzkimi. I tego sobie życzę, żebyśmy w tych kilku sferach przy tym jednym stole mogli spotkać się ponownie.
3: Zmieniamy temat. Powraca jesień kurdwanów w pełnej krasie. Już w tę niedzielę odbędzie się jubileuszowa 30. edycja słynnego festynu. Impreza przez lata zyskała status kultowej i doczekała się nawet porównań do festiwalu w Opolu. Nie bez powodu. Przez scenę w Parku Kurdwanów przewinęła się plejada gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. O czym więcej opowie wieloletni producent festynu Piotr Wasilewski.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
6: 30. festyn jesień kurdwanów to szczególna impreza. Impreza, która powstała w rok po powstaniu spółdzielni. Jej pomysłodawca i przez ponad 25 lat organizator, prezes ówczesny spółdzielni, pan Stanisław Sierant, uznał, że warto konsolidować społeczność poprzez spotkanie. No i takie spotkanie wtedy oferował właśnie festyn. Takich imprez było w miastach niewiele. Dzisiaj wiemy, jest tego znacznie więcej, ale wtedy było to nieliczne spotkania, stąd tradycja jesieni kurdwanów jest jedną z największych w naszym mieście. Nie ma takiej żadna spółdzielnia mieszkaniowa poza właśnie nią. To, co zresztą jest i doceniane zarówno przez mieszkańców, którzy się chwalą, że takiego festynu mogą nam inni pozazdrościć, to, że partnerzy, a nawet patroni tego wydarzenia częstokroć mówili, iż nie ma takiej drugiej spółdzielni mieszkaniowej, która w sposób systematyczny, z determinacją od lat robi taką imprezę. I tę determinację spółdzielni bym podkreślił, że właśnie chciano robić imprezę, która tak bardzo się podoba mieszkańcom. I choć ostatnio nie udało się zrobić takiej pełnej krasie tego wydarzenia, ale okazało się, że tęsknią za tym mieszkańcy i stąd 30. festyn dla podkreślenia jubileuszu, gdzie jak zwykle program jest bogaty. Bo pamiętajmy, to wydarzenie trwa nie tylko w niedzielę, 6 września, najbliższa edycja, ale też w sobotę, ponieważ zawsze było założeniem, że sobota to taki dzień rekreacyjny, sportowy, a niedziela to dzień artystyczny, kiedy wszyscy wychodzą spokojnie, przechadzając się w Parku Kurdwanowskim, odwiedzają liczne stoiska z dziećmi na różnych placach zabaw, ale też słuchają muzyki i tego, co proponuje im scena. A w tym roku ta scena proponuje im sporo, bo program jest od 13.30 do 21.30 i można powiedzieć, że takie bogactwo tych punkcików programowych jest jak w programie telewizyjnym. Jest bardzo dużo. Gwiazdą będzie występ, koncert zespołu Blue Cafe, także występ, koncert Andrzeja Rybińskiego, ale też są inne podmioty artystyczne, jak zespół Backstage, coverowy band, który odnosi sukcesy, zespół Porfirion, reprezentacyjna orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne, a także Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak. Ten ostatni związany z kurdwanowem, ale zawsze też często występował i przy tej okazji warto, by zaprezentował się także. Cechą wyróżniającą festyn na kurdwanowi jest także pewna empatia wobec społeczności, taka otwartość na akcję społeczną. Od prawie 30 lat przy każdym festynie odbywa się zbiórka Akcja Krwiodawstwa. Od ponad 20 lat jest organizowany konkurs i wystawa psów rasy mieszanej, połączony ze zbiórką karmy dla schroniska dla zwierząt. Wcześniej były też takie zbiórki finansowe za sprzedaż określonych produktów, którą przekazywano także na rzecz ubogich. Są akcje, które pokazują, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, jak udzielić pierwszej pomocy. No ale też jest mini-maraton, 17. edycja. Dla dzieci kredą na asfalcie to taki trwały, stały punkt imprezy. Dodam, że w przeszłości odbywało się bardzo dużo też pokazów sportowych, tanecznych. Te pokazy taneczne będą w tym roku, a w sobotę będziemy mieli Spartakiadę, no i inne wydarzenia sportowe.
3: Wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że impreza przez te lata, przez te 3 dekady, jednak jej popularność wykroczyła poza teren dzielnicy i zapisała się w kalendarzu takich cyklicznych miejskich wydarzeń.
6: Trzeba tu podkreślić, że z lokalnej imprezy stała się imprezą szeroko znaną w Krakowie, bo przecież tłumy, które bywały na tych imprezach w poprzednich latach, nie tylko na koncertach gwiazd, ale w ogóle chciały być, pokazywały, że o tym mówiono i wręcz, jak wspomniałem, czekano, kiedy kolejna edycja tego wydarzenia się odbędzie, a też spowodowano, że odbiorcy przywykli, bo ta impreza zwykle odbywa się w pierwszy weekend, w pierwszą niedzielę każdego września. Jesień Kurdwanów, czyli coś, co jest na pograniczu końca lata i powitania jesieni. I jeżeli tylko pogoda dopisze, to liczymy również, że w tym roku dopisze publiczność bardzo mocno.
3: Przez lata Wabikiem były też gwiazdy, które pojawiały się na scenie. W tym roku gwiazdą główną jest, tak jak pan wspomniał, Blue Cafe, ale przez lata naprawdę tu wystąpiła rzesza rodzimych gwiazd.
6: Tak, można powiedzieć, że przez te lata, 3 dekady, to takie małe mini Opole, no bo przecież byli u nas i to niejednokrotnie zresztą. Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Sikorowski Andrzej, Maciej Maleńczuk, Urszula, Andrzej Dąbrowski, zespół Boys, Wojciech Gąsowski, Rudy Schubert, Blue Cafe było też już u nas ponad 10 lat temu, Czerwone Gitary, Shaking Dudy, Vox 2+1, Skaldowie. Można by bardzo dużo wymieniać. To, jak gdzieś w statystykach patrzono, to jest ponad 70 podmiotów gwiazd, które wystąpiły, a obok tego oczywiście wiele orkiestr dętych, bo to też jest pewna specyfika, że na każdym festynie jest orkiestra, która przemarszem przez osiedle otwiera to wydarzenie. Ale także młodzież, teatry uliczne. Były 2 teatry uliczne z Ukrainy w swoim czasie. Także kabarety. Więc przekrój jakby rozrywkowy jest duży, ale też chodzi o to, żeby zapewnić uczestnikom festynu kontakt taki z kulturą, z artystami na każdym poziomie bezpośrednim. Prawda? Nie za pośrednictwem telewizji, ale też, żeby oni mogli obok siebie zobaczyć, że na ich terenie dotknąć tych artystów, spotkać się z nimi. Więc jest to coś, co w jakiś sposób także zbudowało pewną tradycję tej imprezy, którą chętnie wspierali sponsorzy, bo musimy dodać, co jest bardzo ważne, że ta impreza jest wyłącznie sponsorowana ze środków zewnętrznych, pochodzących od partnerów i od sponsorów. Że zainteresowane były też media. Przypomnę, że tam przez kilka lat kiedyś były też bezpośrednie transmisje telewizyjne z tego wydarzenia w telewizji, która uznała, że jest to wydarzenie godne do zaprezentowania szerzej niż tylko lokalnie.
3: A ja przypomnę raz jeszcze. 30. edycja jesieni na Kurdwanowie odbędzie się już w tę niedzielę. Wstęp wolny.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: O reklamie.
12: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

Wardaway, Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych

0: Najważniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie. Meloradio Kryków. Słuchaj na 101.3 FM.

Zerptaj do nas numerem Location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Nacyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie, proszę, na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek B.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwał po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Bodies Watching Me i Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
7: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
8: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków.
9: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
2: M to muzyka, której

Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11.

0: do 28 września. Budżet jest obywatelski.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filipek Nel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
11: O reklamie.
13: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
14: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Neo Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
9: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Meloradio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Meloradia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów w weekend.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter X.

Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zacznijmy ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
4: Odsuwał Poreszów leje.
3: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie. Ale na weekendowe Melo jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu.

0: teraz w jednym miejscu.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel,
4: ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
15: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Big Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moreau.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef.

0: Polecam. Cezary Pazura.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Zaraz wracam.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
17: Idę.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart jeszcze przed 16 w Eloradio. Tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato już pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Jakie tajemnice skrywa nowa huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Pan Rymbiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fuka i Lifka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, KG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę

0: Mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Autopromocja.
22: Wbijaj

Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Trips Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami, no a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Autopromocja.
24: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
24: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
24: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
24: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Autopromocja.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: i kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na was wyjątkowa okazja.
8: Minus 30% od cen outletowych.
7: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
8: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie o 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Posłuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14.99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18.99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łączne dawania, zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
22: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
22: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
22: Barbara na mediaexpert.pl.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. great way to fly.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18:00. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18:00. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Mel Radio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony?

tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała inba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Was wyjątkowa okazja.
6: Minus 30% od cen outletowych.
5: Zapisz datę 12 września od 15 do 21.
6: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
10: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Puppy, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły, albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował 2-tygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Versov i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Wystartował pierwszy etap przebudowy ulicy Starowiśnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom urzędników, ulica pozostanie dwukierunkowa. Nie będzie szerokich chodników ani szpaleru drzew.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
3: Myślę, że możemy śmiało mówić, że to jest remont generalny, bo to nie mówimy tutaj tylko o wymianie nawierzchni, tego co widać, co jest, po czym chodzą ludzie, jeżdżą samochody, jeżdżą tramwaje, jeżdżą rowerzyści, ale też wymiana sieci podziemnych i właśnie od tego etapu zaczynamy. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli remont generalny ulicy Starowiśnej został podzielony na dwa takie zasadnicze etapy. Pierwszy etap właśnie się rozpoczął, trwa i będzie trwać mniej więcej do końca listopada. W tym etapie skupiamy się przede wszystkim na wymianie sieci podziemnych, które biegną w obszarze chodników, jakie obecnie znajdują się na ulicy Starowiśnej, oraz wymiany tych właśnie chodników.
4: Na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Czy państwo też to jakoś podzielili sobie na fragmenty tę Starowiślną?
3: Jeśli chodzi o wymianę chodników, jeśli chodzi o wymianę sieci podziemnych znajdujących się pod tymi chodnikami, to oczywiście rozmawiamy tutaj o całym odcinku pomiędzy ulicą Dietla a Mostem Powstańców Śląskich, natomiast te prace przez te najbliższe 3 miesiące są podzielone etapami, no po to, żeby można było z tych nieobjętych pracami chodników normalnie korzystać. W związku z tym zaczynamy od tej strony, no nazwijmy to Kazimierza, choć to generalnie jest cały Kazimierz, ale od ulicy Miodowej, od ulicy Wawrzyńca, no z tej strony, i prace będą się posuwać fragmentami, tak żeby można było z większości ulicy Starowiśnej normalnie skorzystać. Więc już działają wodociągi miasta Krakowa, my również już zaczynamy pracę przy wymianie chodników, inni, jak to się ładnie mówi, gestorzy sieci, czyli gazownia oraz właściciele tych przyłączy energetycznych, kabli, również tam swoją pracę wykonają, i to wszystko zadarzy się do końca listopada. Od listopada powiedzmy, że zaczyna się taka przerwa zimowa i ona potrwa do wczesnej wiosny, czyli zaraz na początku marca, kiedy zakończy się do końca roku remont czy przebudowa torowiska pod Bagatelą, to zaczynamy już z remontem torowiska, remontem jezdni w tym głównym ciągu ulicy Starowiślnej. I tu znów ta praca będzie podzielona na pewne etapy w ten sposób, żeby przez cały czas trwania tego remontu generalnego już na jezdniach i na torowisku w każdym momencie tego właśnie remontu był możliwy przejazd samochodem w jednym kierunku przez ulicę Starowiśną od Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. No, tramwaje siłą rzeczy niestety, ale przez ulicę Starowiśną nie pojadą, no bo jeżeli nie będzie torowiska, a to jest jakby clue tego remontu, czyli wymiana torowiska, no to siłą rzeczy tramwaj tamtędy pojechać nie może.
4: Państwo, mówiąc bardzo kolokwialnie, wydzierają nawierzchnię ulicy Starowiślnej, chyba no, pewnie kilka metrów w głąb, bo będą wymieniane dosłownie wszystkie warstwy jezdni i torowiska. To jest bardzo głęboka, dosłownie, ingerencja.
3: To prawda, dlatego to należy skategoryzować te wszystkie prace jako no, remont generalny. Nie zmieniamy struktury samej ulicy w sensie geometrii posadowienia torowiska, jezdni i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no, wymieniamy wszystkie te elementy, które są składową każdej ulicy. Ważne jest to, że torowisko w ciągu ulicy Starowiśnej pomiędzy ulicą Dietla a Mostem Powstańców Śląskich zostanie wybudowane z takich monolitycznych, żelbetowych płyt.
4: To taka moda już u nas w mieście na te płyty prefabrykowane. Państwo znaleźli chyba jakieś takie cudowne rozwiązanie różnych problemów, jakie tramwaje generują.
3: No nie powiedziałbym, żeby to było cudowne rozwiązanie. No na pewno jest to trwalsze rozwiązanie niż rozwiązania, które do tej pory były stosowane, czyli ułożenie torowiska na podbudowie betonowej, zalanie szyn betonem oraz oraz tą ostatnią warstwę asfaltową, bo takie rozwiązania są zdecydowanie mniej trwałe niż właśnie te rozwiązania, które stosujemy, zastosowaliśmy chociażby na ulicy Kościuszki Zwierzynieckiej, czy teraz na rozjazdach pod Kolegium Nowum, czy właśnie pod Bagatelą. No po prostu technologia w dziedzinie torowisk również idzie do przodu. Na rynku mamy teraz takie rozwiązanie, które wygląda na to, że jest po prostu trwałe, bardziej komfortowe dla pasażerów tramwaju. W związku z tym stosujemy takie rozwiązanie, a jeszcze do tego wszystkiego tego typu płyty są produkowane w Krakowie, w Bieżanowie, więc taki tutaj lokalny patriotyzm również w tym wszystkim występuje. Natomiast to, co najważniejsze, no to torowisko, oczywiście te płyty będą również posadowione na takich specjalnych matach wibroakustycznych. Same szyny, ta technologia jest tak zrobiona, że one są po prostu jakby zalane tak, też takim bardzo trwałym, elastycznym materiałem, który również wygłusza przejazd tramwajów, czy przejazd koła tramwaju przez szynę, więc ten komfort przebywania na ulicy Starowiśnej, mieszkania przy ulicy Starowiśnej również zdecydowanie się poprawi. No i te wszystkie prace związane z ulicą Starowiśną, one zakończą się do końca roku. Natomiast jeśli jesteśmy przy kwestiach związanych z komfortem pasażerów komunikacji miejskiej na ulicy Starowiśnej, to warto jeszcze zauważyć, że dwie pary przystanków, które znajdują się na tym odcinku pomiędzy Dietla a Mostem Powstańców Śląskich, zostaną przebudowane w formie przystanków wiedeńskich, czyli takich, jak choćby mamy do czynienia pod Teatrem Słowackiego na ulicy Basztowej, więc będą zdecydowanie bardziej również komfortowe przy wsiadaniu i wysiadaniu z tramwaju dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jedną rzecz należy również zauważyć, bo to się rzeczywiście delikatnie zmieni, a mianowicie zmieni się miejsce, w którym będzie przystanek ten bliżej Mostu Powstańców Śląskich.
4: Wawrzyńca,
3: ponieważ teraz przystanek jest właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Wawrzyńca, natomiast po tym remoncie generalnym, kapitalnym ulicy Starowiśnej, on będzie przeniesiony bliżej mostu, czyli będzie zaraz za... Tu jak się zjeżdża z mostów, wjeżdża w ulicę Starowiśną, to właśnie w tym miejscu będzie posadowiony ten nowy przystanek. I rzecz tak naprawdę najważniejsza, która leży na sercu nie tylko nam, czyli Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, ale również Ogrodnik Miejskiej, i to rzeczywiście jest tutaj, poza oczywiście wymianą torowiska, jeden z bardzo istotnych elementów przebudowy remontu generalnego ulicy Starowiśnej, czyli wprowadzenie na ulicę Starowiśną możliwie maksymalnej liczby drzew. Ponieważ ulica Starowiśna, jak wszyscy doskonale wiemy, jest teraz de facto betonową pustynią, wyjąwszy może ten mały skwerek, który jest na skrzyżowaniu ulicy z ulicą Miodową. Taki trójkątny, tam rzeczywiście zieleń się znajduje i tam tej zieleni będzie jeszcze więcej. Natomiast samych drzew przy ulicy Starowiśnej będzie nie mniej niż 30. Tutaj podkreślamy to nie mniej, ponieważ cały czas jeszcze z Miejską Ogrodnik pracujemy nad tym, żeby wprowadzić tych drzew jeszcze więcej. Mamy pewne ograniczenia, no właśnie chociażby w postaci sieci podziemnych, których na oko nie widać, więc to wszystko trzeba przeanalizować. Mamy nadzieję, że tych drzew uda się na ulicy Starowiśnej posadzić jeszcze więcej.
4: Pierwotnie Starowiślna miała przejść nie tylko gruntowną przebudowę, ale miała zupełnie zmienić swoje oblicze. Miała stać się ulicą jednokierunkową. kolejkową, z drogami dla rowerów, priorytetem dla tramwajów, pieszych, szerokie chodniki, szpaler drzew. Niestety, tak mówię wprost, niestety, bo jest to decyzja krytykowana, pełniący obowiązki prezydenta komisarz Stanisław Kracik podjął decyzję, że Starowiślna zostaje w układzie obecnym. Można domniemywać zatem, że rowery na Starowiślnej się nie zmieszczą i no, tak jak pan powiedział, tych drzew będzie mniej niż pierwotnie zakładano. Czy jakieś udogodnienia dla mieszkanek i mieszkańców tej okolicy będą, no, żeby nie zmagali się też właśnie no, chociażby z tym dużym ruchem, jednak było, nie było, bo sporo z samochodów przemieszcza się tam tędy tranzytem, no, żeby jakoś właśnie tak uspokoić jakoś ten ruch, czy nie wiem, będą jakieś szykany, czy coś, takie elementy, które gdzieś tam być może bardziej krewkich kierowców zatrzymają. Bo to, o tym, że tramwaje będą cichsze, no to wiemy, bo to nowa technika wkracza nam tutaj w branżę drogowo-torową.
3: Tak to już jest nie tylko w Krakowie i w całej Polsce, że gdzie Polaków dwóch, tam trzy poglądy i no, również jeśli chodzi o ten ruch dwukierunkowy czy jednokierunkowy, myślę, że Kraków był równiutko podzielony pomiędzy zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. Należało podjąć decyzję, decyzja została podjęta i realizuje remont generalny ulicy Starowiślnej w takim kształcie, w jakim ona jest. Natomiast no, jak mówię, przy tej okazji wprowadzamy więcej zieleni w przestrzeń tej właśnie ulicy, więc to już jest pewne udogodnienie nie tylko dla mieszkańców i dla turystów, bo wiadomo, że zieleń, szczególnie w takie gorące dni jak lato, powoduje, że ta temperatura pomiędzy kamienicami jest po prostu niższa. Jeśli chodzi o kwestie związane z uspokojeniem ruchu, to sam fakt pojawienia się chociażby przystanków wyniesionych, czyli tych przystanków wiedeńskich, on już spowoduje, że no, widząc taki przystanek, chociażby wjeżdżając z ulicy Dietla i kierując się w stronę ulicy Miodowej, to już wiedząc, że i tak trzeba będzie tam nieco zwolnić, no to będzie taki element, który mamy nadzieję, że wpłynie na kierowców, żeby no jednak nie szarżowali tam z pedałem gazu. Na ulicy no de facto analogicznej do ulicy Starowiślnej, czyli na ulicy Krakowskiej, również mamy do czynienia z ruchem dwukierunkowym. Mamy tam wspólny ruch samochodów, tramwajów oraz również rowerzystów. Ja jako rowerzysta jeżdżąc po ulicy Krakowskiej nie zauważyłem, żeby tam jakieś kłopoty występowały. Wszyscy tam się mieszczą, więc myślę, że podobnie będzie na ulicy Starowiślnej. Natomiast taka uwaga czysto osobista z punktu widzenia rowerzysty, który również przemierza ulicę Starowiślną, to też jest tak, że lepsza jakość całej jezdni powoduje, że zarówno kierowcy, jak i rowerzyści nie wykonują jakichś nerwowych ruchów pod tytułem omijanie jakiejś przeszkody, więc myślę, że tutaj wszyscy się zmieścimy. Natomiast należy też pamiętać, że dla rowerzystów, którzy używają ulicy Starowiślnej, jeżdżą chociażby z Podgórza w stronę centrum miasta, już do ulicy Miodowej mamy fantastyczną alternatywę w postaci mostu czy kładki dedykowanej przez Wisłę parku kolejowym, a ten park kolejowy będzie dalej rozbudowywany, więc szczerze mówiąc, ja jako rowerzysta jadący równolegle do ulicy, czy jak miałbym wybór jechać czy ulicą Starowiślną, czy równolegle do niej przez Halicką i dalej przez park kolejowy chociażby do ulicy Blich czy Kopernika i w ten sposób dostać się do centrum miasta, to wolę jechać właśnie tamtędy, więc ta alternatywa dla rowerzystów również tam będzie występowała.
1: Remont będzie kosztował ponad 65 milionów złotych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Podczas wojny przeprowadzano tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią pałac w Rajsku przez lata popadał w ruinę. Od dekady jednak jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma on stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
2: Krakowianie z pasją.
5: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w, że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski, będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący cztery obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
1: I pomóc w tym mają krakowscy aktorzy.
5: Zgadza się, do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
1: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
5: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
1: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
6: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną w każdym osobnym oknem, połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowo ogólnie Krakowa i Małopolski. Ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
1: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
5: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do czytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
1: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 85 aktorów?
6: Tutaj już też dla nas pewne wyzwania. Wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić. Wypracowanie też i wyciągnięcie tego, tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best, powiedzmy, w tym.
1: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
5: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam powiedzmy roku, no bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie pałacem Sfilingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku, bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, którzy się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych rypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet dr Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu. Czyli tę historię możemy dosłownie zebrać od wnucząc tych osób, to jest dla nas szalenie, szalenie istotne, tworząc portrety osób z tego akurat okresu.
1: Ale to strasznie smutne okresy historii tego miejsca jednak.
5: Są smutne, ale są prawdziwe i nawiązują do tego, co tam się faktycznie działo, jak rezonuje to z tym, czym ten pałac ma być teraz. Czyli ma być miejscem, w którym artyści w ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
1: Czyli drugie życie tego miejsca.
5: Drugie, lepsze życie.
1: A jak natrafiliście na to miejsce?
5: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut na jak producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. I ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa i tak już będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
7: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
5: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo po prostu były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz, i powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
6: Moje pierwsze wrażenie w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
7: Miejsce, które się eksploruje.
6: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu, już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej, było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
7: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
5: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz. Same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni. Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione. Wszystko jest zgodne. Nawet mosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
6: Chcemy zaangażować aktorów teatrów krakowskich i w ogóle małopolskich, którzy w przeciągu swojej kariery zostawili ślad w historii kulturalnej, artystycznej całego regionu.
7: A intensywne poszukiwania artystów już trwają.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Zaczynamy naprawdę nostalgicznie, bo będzie o najnowszej wystawie w Muzeum Komiksu. Anime z Polonii 1, taki właśnie tytuł nosi ta dość skromna, za to bardzo treściwa ekspozycja. Wiem, co mówię, bo miałem okazję już ją zobaczyć. Głośniej mogą dać zatem urodzeni i urodzone pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Od tego właśnie tematu zaczynamy nasz dzisiejszy program. Ja nazywam się Kuba Kusy.
8: witam i zapraszam.
2: Nie możesz tego przegapić.
9: Na wystawie mamy 25 prac Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu, pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży, które trafiły do polskiej telewizji w latach 90. I ja również, tak jak ty, dorastałem oglądając je. Przed wyjściem do szkoły rano leciał nowy odcinek, więc oglądało się do ostatniej klatki i potem biegło, żeby zdążyć na pierwszą lekcję. A więc mamy na ścianach folie animacyjne, a także dołgi i gęgi, czyli klatki kluczowe i klatki pośrednie. Czyli to są wszystko artefakty procesu animacji tego analogowego, tego, który już dziś nie istnieje, bo trzeba pamiętać, że dziś to wszystko odbywa się już w komputerze, a kiedyś ręcznie.
4: No to poopowiadajmy o tych foliach, bo no, pewnie część z Was nie wie, jak wygląda proces tworzenia filmu rysunkowego. Jest to dość skomplikowane, bo tych plansz, no to musimy mieć setki, jak nie tysiące, żeby no właśnie tych kilka klatek uchwycić.
9: Tak, każdy odcinek takiego anime, takiego serialu składa się z kilkudziesięciu scen. Każda taka scena ma swoje tło. Tło jest ręcznie malowane, najczęściej akwarelą, ekoliną, akrylem na kartonie i na takie tło, w zależności od tego, czy ta scena rozgrywa się wewnątrz, czy na zewnątrz, nakładane są celuloidy, przeźroczyste folie z fazami ruchu. I tam postać, różne rekwizyty, czy więcej postaci w scenach zbiorowych przesuwają się fazami ruchu po troszeczkę. Każda taka folia jest fotografowana osobno na tym tle, no i później jest montowana i puszczana w przyspieszeniu, abyśmy uzyskali złudzenie ruchu, no bo czym jest ruch, jak nie tylko rejestracją przez oko bardzo szybko wyświetlanych obrazów.
4: Możemy sobie coś takiego zrobić, mając zestaw takich karteczek samoprzylepnych, coś narysować w rogu i tak szybko przeciągnąć właśnie z jednego brzegu do drugiego, no i będziemy mieli najprostszą animację.
9: Dokładnie tak. A te filmy, choć tworzone w latach 70. i 80., były robione jednak bardzo profesjonalnie. No to były odpowiednie stoły animacyjne, które mają zestaw takich kołków, bolców, na które nakłada się kolejne folie, kolejne celuloidy, aby mieć pewność, że wszystko dokładnie będzie spasowane, że ta postać będzie nam się dokładnie ruszać o tyle, o ile chcemy, żeby się ruszała. I tak na ścianie mamy trzy duże prace z serialu Yataman.
4: Kultowa rzecz.
9: Tak jest. Mamy Gan-chana i Ai-chan, czyli głównych bohaterów, znanych w Polsce jako Yata 1

0: istniejąca już telewizja kupowała to pewnie za jakieś marne grosze, no i jeszcze do tego polski lektor.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że te warstwy dźwiękowe nadawały niesamowitego kolorytu tym seansom. Wspominam to bardzo dobrze. Oczywiście jak myślę o Yatamanie czy o Gigim, to od razu myślę Gigi La Trottola, chociaż to w oryginale jest przecież Dashka Pay, czyli zupełnie inny tytuł. Nawet jak myślę o Yatamanie, to mam w głowie tą melodię otwierającą serial Yataman, Yataman Coragioso Battaliero Yataman, tak, czyli...
0: Dobrą masz pamięć.
1: Tak, no, potrafię zaśpiewać cały, ale oszczędzę tego słuchaczom, bo nie jestem dobrym wokalistą.
2: No to posłuchajmy, jak to brzmiało w oryginale. Posłuchaliśmy sobie fragmentu czołówki do Yatamana, no to wracamy do rozmowy.
0: Nie, no dobrze ci wyszło, słuchaj, nie najgorzej. Ja bym się nie posunął do śpiewania na antenie.
1: No powiem tak, ja myślę, że nauczyłem się włoskiego tak, osłuchałem się z językiem włoskim poprzez oglądanie telewizji Rai Uno w dzieciństwie, a także tych anime właśnie z włoskim lektorem. Dzięki temu wiele słów jest dla mnie w tej chwili jasnych i czytelnych, no bo to jest bardzo dobra forma nauki. Oglądasz kreskówkę, postaci coś robią, lektor czyta ci to po polsku, a w tle masz jakieś pojęcia w języku włoskim, które ci się zaczynają kojarzyć, więc idealny sposób, żeby poznać obcy język.
0: Z drugiej strony, na drugiej ścianie rzecz, która mi osobiście jest bliska, czyli generał Deimos.
1: Tak, Kazuya, bohaterski obrońca planety Ziemia, najechanej przez hordy Bahamisian, czyli skrzydlatych obcych, i wśród nich księżniczka Bahamisiana, więc arystokracja wśród obcych. No i oni zakochują się w sobie. Kazuya i Erika tworzą taką zakazaną parę, jak Romeo i Julia, między Ziemianami i Bahamisianami. No oczywiście te fabuły były jakieś bardzo sztampowe, banalne, powiedzielibyśmy nawet głupkowate z dzisiejszego punktu widzenia. Cały serial General Deimos powstał w dużym stopniu po to, żeby sprzedawać zabawki.
0: Bo to przypomnijmy dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie żyli w latach 90. Sam pojazd, robot, automat, to taki trochę japoński anime Transformers.
1: Tak, zdecydowanie. Deimos, czyli robot, którego pilotuje Kazuya, jest takim transformerem, tak, rzeczywiście. On zmienia się w taką ciężarówkę. Sam Kazuya jeździ takim sportowym samochodem, który wyskakuje z ciężarówki, wskakuje do robota. Ach, czego tam nie ma. Ten robot się tam w locie przekształca, ma swoje różne tam bronie, którymi walczy, i rzeczywiście w każdym odcinku ma jakiegoś innego przeciwnika, jakiegoś oczywiście innego wielkiego robota, przygotowanego przez obcych, z którym trzeba się zmierzyć, którego trzeba pokonać. Jak ten robot się pojawia na ekranie, to jest oczywiście podpis, jak on się nazywa.
0: Po japońsku.
1: Po japońsku, tak. Jest też taki numer seryjny podany, dzięki temu, żeby można było łatwo kupić zabawkę z tym robotem, więc dzieci oglądające w Japonii ten serial w latach 70., 80., no po prostu od razu szły do sklepu i kupowały sobie robota z najnowszego odcinka, żeby zainscenizować taką walkę u siebie na stoliku.
0: Co trzeba chyba podkreślić, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy obejrzeć sobie w telewizji taką bajkę, taki serial animowany, bo to bajka, trudno mówić, ja dzieciom bym absolutnie nie polecał, bo były to animacje często przesiąknięte erotyzmem.
1: Tak, zdecydowanie. Na przykład serial Gigi, czyli Dashka Pay, jest taki bardzo japoński w tym swoim storytellingu. Gigi jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej. No, w polskim jakimś kręgu kulturowym, szczególnie lat 90. to było niezwykłe. No, przyjmowane z pewną przynajmniej uniesieniem brwi, jeśli nie nawet z niesmaczeniem wśród starszych odbiorców. W ogóle te anime lat 90., te pierwsze anime, które do nas docierały, no to budziły bardzo mieszane uczucia. Rodzice byli nimi zadziwieni, nauczyciele oburzeni, a dzieci je kochały.
0: Ta ekspozycja jest kameralna, ale jeszcze powiedzmy, bo mamy parę eksponatów, jest Tsubasa.
1: Tak, Captain Hawk, kapitan Jastrząb Tsubasa, a więc najbardziej znany piłkarz nie tylko w Japonii, ale chyba w ogóle w całej Europie w tamtym czasie. To jest ten bohater, który próbuje wprowadzić drużynę narodową Japonii, najpierw wprowadzić do Euro, a potem zdobyć puchar.

0: Mistrzów, więc słuchacze mogą pamiętać takie sceny, kiedy Tsubasa biegnie z piłką w kierunku bramki przeciwnika, ale bramki nie widać, bo boisko jest takie wygięte jak kula ziemska, to takie półokrągłe i on biegnie, na przykład przez 3 odcinki biegnie, po drodze coś tam myśląc sobie, wspominając i ewentualnie mijając jakichś obrońców.
1: Bogate życie wewnętrzne prowadził.
0: Tak, no zważywszy na to, jak szybkie są akcje w piłce nożnej, to trzeba powiedzieć, że to było dość niezwykłe.
1: W drugiej sali mamy rzeczy nieco późniejszą, to ja już nie kojarzę. Ty trochę przywołałeś ten temat. Kolejna stacja, czyli RTL 7, ja już się na to nie załapałem. Co tutaj zobaczymy?
0: Tak, we wczesnych latach 2000 na stacji, na falach stacji RTL 7, również już dzisiaj nie istniejącej, wyświetlano szereg nieco późniejszych filmów animowanych, między innymi serial Slayers, czyli takie high fantasy w odcinkach opowiadające o przygodach czarodziejki Liny Inverse i jej drużyny przyjaciół. Tam jest taki paladyn Gauri, tam jest jakiś taki demon Manzoku, czyli taki golem. No kilka fajnych postaci, które bardzo barwnych, kojarzących się z takim rodowodem D&D, czyli Dungeons and Dragons. No ale oczywiście tak po japońsku to wszystko zrobione. My już byliśmy troszkę starsi, ale myślę, że wielu nieco młodszych widzów, dla nich to był formatywny serial. 4 sezony po 20 parę odcinków, więc rzeczywiście dość długo ten serial był emitowany. Później robiono jeszcze różne sequele. Tak naprawdę ta franczyza była jeszcze niedawno całkiem żywa.
1: A skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby sięgnąć po te folie, po te japońskie animacje? Już zapomniane absolutnie, no to właśnie nasze pokolenie ludzi urodzonych jeszcze w latach 80. czy na początku lat 80. pamiętają, no inni niekoniecznie. Myślisz, że możesz gdzieś tam zachęcić kogoś, nie wiem, z pokolenia Z do tego, żeby sięgnęło po właśnie te plansze, po te kreski? Jak patrzę, jeszcze przepraszam, może przydługawa dygresja, ale ja mieszkam w Czyżynach, niedaleko mam Expo i często są różne właśnie i takie eventy cosplayowe. No i patrzę, że masa ludzi jednak gdzieś tam sięga po anime i to chyba cały czas jest żywe, ale czy właśnie takie, no trochę już archaiczne, jak sam powiedziałeś.
0: Generalnie manga i anime są niezwykle popularne i to jest popularność nieustannie rosnąca. Ale oczywiście dzisiaj mamy szereg nowych seriali, co roku się produkuje ogromną ilość nowych tytułów, nie tylko dla telewizji, też dla kina, więc jest co oglądać, jest co lubić i za co się przebierać, jeśli już jesteśmy przy cosplayu. Natomiast te seriale, które ja tutaj przywołuję dlatego, że przede wszystkim dlatego, że były dla mnie ważne i formatywne, kiedy ja byłem dzieckiem i podczas moich wizyt w Japonii zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle da się kupić jakieś artefakty pracy nad takimi serialami, nad konkretnie tymi właśnie tytułami i chodziłem w różne miejsca, gdzie obraca się tego typu dziełami sztuki, bo tak trzeba je już nazwać. I wreszcie trafiłem. Trafiłem w Tokio na takie miejsce, gdzie udało mi się dokładnie te tytuły, których szukałem, odszukać w ogromnej liczbie, bo taki sklep z foliami animacyjnymi, dołgami, gęgami, innymi ilustracjami z tamtego okresu zazwyczaj jest ogromny, posiada po prostu bardzo bogaty to archiwum i trzeba przeglądać te szafy, żeby wyszukać te tytuły, o które nam chodzi.
1: Czyli ciężko, grzebologia. Mi brakuje Tygrysiej Maski.
0: Tak, no nie udało
1: mi się... Ilomo Tigre.
0: Nie udało mi się Ilomo Tigre, dokładnie tak. Nie udało mi się niestety znaleźć wszystkich seriali z tamtego okresu. Nie na wszystkie też było mnie stać, bo na przykład znalazłem oryginalne folie animacyjne, tła, koncepty postaci do serii Sailor Moon, czyli Czarodziejka z Księżyca, ale te ceny już były zaporowe. Nie zaryzykowałem takiego zakupu, żeby przywieźć do Polski. Natomiast przywiozłem 25 prac z innych seriali i te wszystkie prace można też będzie nabyć po zakończeniu tej wystawy. A więc zachęcam do jej oglądania i rezerwowania konkretnych prac, bo są to unikalne pojedyncze egzemplarze. To są ręcznie malowane obiekty. Żaden z nich nie jest taki sam. Na przykład tutaj mamy na ścianie cztery ilustracje, które na pierwszy rzut oka są niemal identyczne, ale jak się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są właśnie kolejne fazy ruchu. Czyli one są opisane B1, B2, B3 i tak do tam powiedzmy B20 parę. I to jest te kilka sekund, kiedy ta postać się rusza, tak? Więc każda z tych prac ręcznie malowanych jest inna.
2: Ja przypomnę raz jeszcze na koniec, że te ekspozycje możecie oglądać w Muzeum Komiksu na Sarego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Podczas wojny hitlerowcy przeprowadzali tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią, pałac w Rajsku przez lata popadał w ruinę, a od dekady jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w zupełnie nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
3: Krakowianie z pasją.
4: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w, że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski, będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący cztery obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
5: I pomóc tym mają krakowscy aktorzy.
4: Zgadza się. Do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
5: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
4: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
5: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
6: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną w każdym osobnym oknem. Połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowa ogólnie Krakowa i Małopolski. Ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
5: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
4: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do doczytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
5: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 85 aktorów?
6: No tutaj już też dla nas pewne wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić, wypracowanie też i wyciągnięcie tego, tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best, powiedzmy, w tym.
5: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
4: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam powiedzmy roku, no bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie Pałacem Sfilingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku, bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, którzy się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych perypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet dr Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często były osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu. Czyli tę historię możemy dosłownie zebrać od wnucząc tych osób, to jest dla nas szalenie, szalenie istotne, tworząc portrety osób z tego akurat okresu. I to chyba takie trzy, które bym najciekawsze przytoczył.
5: Ale to strasznie smutne okresy historii tego miejsca jednak.
4: Są smutne, ale są prawdziwe i nawiązują do tego, co tam się faktycznie działo, jak rezonuje to z tym, czym ten pałac ma być teraz. Czyli ma być miejscem, w którym artyści w ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
5: Czyli drugie życie tego miejsca.
4: Drugie, lepsze życie.
5: A jak natrafiliście na to miejsce?
4: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut na jak producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. Ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Okazał się tak miłym, tak ciepłym, tak człowiekiem, który potrafi zaufać nieznajomej osobie. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa i tak już to jest, będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
5: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
4: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tym, z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo po prostu były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz, i powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
6: Moje pierwsze wrażenie w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
5: Miejsce, które się eksploruje.
6: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
5: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
4: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz. Same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni. Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione. Wszystko jest zgodne. Nadmosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
2: Tak na sam koniec, na podsumowanie dodam jeszcze, że tym tematem zajmowała się Ola Wasilewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Częstsze kursy, zmiany tras i przygotowania do uruchomienia linii do Mistrzejowic. Wraz z nowym rokiem zmieniła się siatka połączeń autobusowych i tramwajowych. Spore zmiany odczują pasażerowie podróżujący na lotnisko, zapowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
3: Zostało wprowadzone kilka korekt. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. W komunikacji autobusowej przede wszystkim korekty dotyczące zmian tras na Łęgu na linii 113 i 183. Tutaj jedną linię troszeczkę wydłużyliśmy, jedną skróciliśmy. Idąc na drugą stronę miasta, no to tutaj zwiększyliśmy częstotliwość połączenia linii numer 300. Przypomnijmy, jest to linia, która łączy lotnisko z centrum Krakowa. I linia ta teraz będzie kursowała przez cały dzień co 10 minut, więc no jest to już naprawdę takie klasowe połączenie lotniska z centrum miasta, no jak można zobaczyć w wielu innych europejskich miast. Ostatnią tak jakby zmianą tutaj w zakresie tramwajowym, no to w związku z tym, że zakończył się remont Limanowskiego, zostało już torowisko dostosowane do tego, żeby można było tam kursować tramwajami, więc tutaj ten powrót tych tramwajów na Limanowskiego już jest.
4: Jakie to są linie, przypomnijmy?
3: Przede wszystkim tutaj mówimy o trójce, o 13, 24, więc no tutaj to jest bardzo ważne połączenie dla południa Krakowa. No i ostatnia rzecz, która dotyczy również częstotliwości, no to były zgłoszenia mieszkańców, że w weekendy tramwaj 52 ma niską częstotliwość. No i tutaj też stwierdziliśmy, że w weekendy co 10 minut linia numer 52 będzie kursowała. Docelowo będziemy zwiększać jeszcze te częstotliwości weekendowych właśnie tramwajów.
4: Jeżeli chodzi o te częstotliwości, to tych zmian mamy więcej, bo no, w porównaniu z okresem wakacyjnym sporo tych tramwajów częściej pojedzie. To między innymi jedynka, ósemka, wspomniana trójka. Pojadą co 7,5 minuty. To ważne, bo to są oblegane linie.
3: Tak, to są bardzo kluczowe linie, dlatego one mają taką częstotliwość co 7,5 minuty. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to dopiero początek, ponieważ no teraz wymieniliśmy 3 linie, natomiast tutaj za niedługo 3 linie będą kursować już z częstotliwością co 5 minut, bo mówimy tutaj o 7, która tak jakby no przejmie 50, mówimy tutaj o 12, która tak jakby będzie funkcjonowała za 52, no a także mówimy tutaj o linii numer 20, która połączy Cichy Kącik z Małym Płaszowem. Mały Płaszów, pamiętajmy, to jest osiedle, które bardzo się rozwinęło w perspektywie ostatnich lat, no i będzie się jeszcze bardziej rozwijało, więc aby po prostu móc przewieźć tych wszystkich pasażerów, no to musimy właśnie stworzyć tam połączenie, które będzie również szybkie, tak no każdy inny tramwaj wtedy w mieście.
1: Szczegóły na stronie ZTP. Zmieniamy temat. Ponad 36 milionów złotych pochłonie gruntowny remont domu pod krzyżem. Przez 3 lata ten oddział Muzeum Krakowa będzie nieczynny. Po przebudowie budynek dawnego szpitala stanie się nomen omen domem strażników niematerialnego dziedzictwa miasta.
2: Co słychać w Krakowie?
5: To rewolucja, ale to też rewolucja taka, na którą czekamy z niecierpliwością. Monika Widzicka, kustoszka Muzeum Krakowa. Liczymy na to, że dzięki tym zaawansowanym pracom modernizacji domu pod krzyżem powstanie tutaj naprawdę przyjemna, przyjazna dla zwiedzających przestrzeń oraz również miejsce takie dość wyjątkowe na mapie Krakowa, otwarte dla depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa.
6: Andrzej Szoka, kustosz, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa. Depozytariusze, czyli tych ludzi, te społeczności, które kultywują, pielęgnują tradycję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a tutaj naprawdę mamy bogactwo tych tradycji w Krakowie. Jest szopkarstwo krakowskie, jest pochód dla ikonika, jest krakowska koronka klockowa, mamy flis wiślany, mamy też przecież wspaniałe stroje krakowskie robione ręcznie. Tych rzeczywiście zjawisk, praktyk jest całe bogactwo. Część społeczności No, nie będziemy się tutaj chwalić, ale jednak współpracuję z Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dawniej, od wielu, wielu lat. Przecież Szopkarze i Pogóda Orszagla i Konika to już czasy właściwie głęboko, głęboko odległe po II wojnie światowej są związane z tym muzeum. Natomiast właśnie po wpisie szopkarstwa krakowskiego w 2018 roku na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kultury ludzkości UNESCO, no pojawiła się też taka idea, żeby to dziedzictwo, które jest w przestrzeniach miasta, też miało taki swój dom. Taki swój oddział muzeum, w którym rzeczywiście, oczywiście szopki są prezentowane w Pałacu Krzysztofory po konkursach wystawie szopek, ale żeby też mieli się gdzie szopkarze, czy Orszagla i Konika i inne tradycje krakowskie spotkać, z jednej strony właśnie wykonywać pewne rzeczy, ale też rozmawiać o tych tradycjach, wymieniać myśli i też, żeby to dziedzictwo mogło tam być prezentowane w taki sposób, jak na co dzień może nie jest, bo widzimy szopkę krakowską na konkursie, widzimy szopkę krakowską potem na wystawie muzeum, ale też nie wiemy do końca, jak ona powstaje, kto ją tworzy, jacy ludzie za nią stoją i to właśnie w tym miejscu tego się będzie można dowiedzieć i tych ludzi to będzie można spotkać.
4: Mówiąc wprost i bardzo bezpośrednio, szopkarze, koronkarki, koronkarze albo twórcy strojów krakowskich będą tu mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje właśnie rzemiosło czy swoją działalność artystyczną.
5: Zgadza się. To będzie taki dom żywego dziedzictwa. To będzie przestrzeń, gdzie będą mogli pracować nad swoimi dziełami. Mamy nadzieję, będą to też prezentować uczestnikom warsztatów, także ten element przekazywania tych umiejętności tak, kolejnym pokoleniom, to też jest jeden z naszych celów. No i będzie to też miejsce, gdzie będzie się po prostu można z tymi dziełami, tymi wytworami pracy zapoznać.
4: I rozumiem, państwo jako muzeum edukują też mieszkanki i mieszkańców. Przywiązują państwo szczególną wagę właśnie do krakowskich tradycji, do tego niematerialnego dziedzictwa. Będziemy zatem też młodzież, ale i dorosłych uczyć?
6: Będziemy uczyć. Właściwie to nie tylko my będziemy uczyć, bo oczywiście muzealnik też opowie i przedstawi tradycję i historię, natomiast warto, żeby jednak też depozytariusze przedstawiali się sami swoją twórczością. Dlatego w tutejszych właśnie w Dom pod Krzyżem, w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa po remoncie powstaną pracownie, w których rzeczywiście będzie można pokazywać dzięki też wyposażeniu odpowiedniemu, ustalonemu zresztą ze środowiskiem, które tworzy, czy to szyje, czy tka, czy koronkuje, czy właśnie wykonuje szopki. To wyposażenie pomoże w wykonywaniu tych ich dzieł, natomiast też pomoże właśnie w tym przekazie międzypokoleniowym, bo też dużo ludzi poszukuje dzisiaj. To też jest odpowiedź na takie nowe czasy, w których nie tylko przekaz rodzinny, międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny oczywiście, ale też osoby, które no, nie miały swoich przodków, którzy też wykonywali te rzeczy wspaniałe, piękne, też chcieliby te tajniki poznać. No i dlatego tutaj będzie taka przestrzeń, żeby te osoby właśnie weszły w to środowisko i też zostały tymi depozytariuszami, członkiniami tej społeczności.
4: Bo mówiąc o niematerialnym dziedzictwie Krakowa, zwykle skupiamy się właśnie drzewko mausowe, szopki, Lajkonik, Hejnał, a się okazuje, że nie właśnie. I sporo nieformalnych grup albo organizacji, na przykład Żywa Pracownia w Podgórzu, kultywuje te tradycje, na przykład wokalne, czyli mamy pieśni czy przyśpiewki krakowskie, podkrakowskie, mamy zawołania. To też jest przecież ważny element naszego dziedzictwa.
5: Tak, i to zarówno w takim wymiarze kultywowania tradycyjnych form wyrazu muzycznych, artystycznych, ale też no, współczesnej interpretacji, tak, bo to jest taki bardziej dialog, tak, z tymi tekstami tradycyjnymi, na przykład ich i współczesne odczytywanie. My jako centrum też uczestniczymy chociażby w organizacji Babskiego Cąbra, który jest właśnie jednym z takich wydarzeń, które wyrasta z pewnych tradycyjnych przekazów, ale jest też współczesny współczesnym odczytaniem, tak, tego, co w przeszłości o tradycji cąbrowej wiemy.
4: No i zmieni się też Dom pod Krzyżem jako państwa muzealniczek i muzealników miejsce pracy, bo te warunki pewnie zwiedzający nie do końca gdzieś za kulisy wystaw i ekspozycji różnych zaglądali, no ale państwo wiedzą doskonale, że no ten budynek wiele do życzenia pozostawiał.
6: Budynek stanie się wszystkim dostępny, czyli tutaj budynek to jest szpital, średniowieczny szpital dawnych Żaków krakowskich, scholarów, sięgając swoimi początkami wieku XV, przebudowany w końcu wieku XVI. Więc oczywiście nikt wtedy, chociaż był to szpital, nie myślał o osobach ze specjalnymi potrzebami. My teraz o tym myślimy, więc oczywiście tutaj mimo tego, że jest ta zabytkowa, bardzo cenna dla nas substancja, którą zachowujemy, jednak udało się tutaj zaplanować tak, żeby powstały windy, powstały urządzenia, które pomogą osobom właśnie z problemami z poruszaniem się, na przykład dostać się na wyższe kondygnacje tego budynku, uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach, oglądać wystawy. Jest to dosyć istotne. Może powiem też tyle, że też troszeczkę zmienimy ten kwartał Krakowa wokół Placu Świętego Ducha. Naprzeciwko mamy Teatr Słowackiego. Ta przestrzeń ograniczona do tej pory parkanem otworzy się. Ten parkan zniknie z Placu Świętego Ducha. Będzie możliwość w czasie, kiedy muzeum będzie czynne, będzie możliwość przejścia z Placu Świętego Ducha bezpośrednio w ulicę Świętego Marka, taką zamkniętą do tej pory bramą. Także otworzymy się tylko też tak architektonicznie na naszych gości drogich, i więc nie tylko depozytariusze, ale na pewno wszyscy, czy turystki, czy turyści, krakowianie, krakowianki, oczywiście przechodząc, już będą mogli widzieć te zmiany. Ale oczywiście najważniejsze rzeczy będą się działy w środku, czyli powstanie nowych też przestrzeni, czy wyremontowanie dotychczasowych przestrzeni na potrzeby właśnie wystaw, nowoczesnych wystaw, bo też będziemy to robić, to co robi każdy muzealnik, muzealniczki w muzeach, czyli po prostu prezentować obiekty, opowiadać o nich. Tylko oczywiście to będą też wystawy, które będą żywe. To nie tak jak dawniej myślano, że wystawa powstaje raz na 50 lat. To będą właśnie takie dynamiczne ekspozycje, które będą się zmieniać w ramach przebiegu roku obrzędowego, czyli będzie taka ekspozycja zimowa, wiosenna, właśnie z drzewkiem mąsowym, potem letnia, lejkonik i potem idziemy w stronę szopek, to będzie się oczywiście zmieniać. Też planujemy wystawy, które będą powstawać razem z depozytariuszami, gdzie depozytariusze zaprezentują swoje szopki w takim układzie i w tym kontekście, na przykład rodzinnym, jak oni sobie to z nami oczywiście zaplanują i wspólnie to stworzymy.
5: Niewątpliwie na skutek tego projektu modernizacji Domu pod Krzyżem poprawią się też takie warunki pracy zespołu. Oczywiście prace obejmą cały budynek, w związku z tym również przestrzeń taką biurową, nasze pracownie. Tutaj o ile w przypadku eksponowania obiektów zabytkowych, muzealiów, one znajdą się na wystawie, więc tutaj musimy zadbać o odpowiednie warunki ich ekspozycji w przestrzeni wystawienniczej, ale również tutaj w tej budynku wydzielone zostaną, znajdą się pomieszczenia, gdzie będziemy mogli w odpowiedni sposób przechowywać, ale również udostępniać zbiory pomocnicze. Tak? One mają troszeczkę inny status, inny charakter w kolekcji muzealnej. Niemniej dla nas są bardzo cenne i są takim materiałem, z którym my na bieżąco tutaj pracujemy. Więc one będą tutaj przechowywane, ale będą również w formie takiego magazynu studyjnego mogły być udostępniane. Jedno z pomieszczeń w oficynie Domu pod Krzyżem zostanie zaadaptowane na taką pracownię obrazów i dźwięków miasta, która będzie miejscem, gdzie będziemy zarówno my korzystać, ale będziemy też udostępniać badaczom, osobom poszukującym informacji na temat krakowskich tradycji, zwyczajów, szeroko rozumianego folkloru miejskiego. Materiały, które już na przestrzeni lat Centrum Interpretacji zgromadziło wcześniej dział folkloru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Materiały archiwalne, takie dokumentujące właśnie tradycje, więc ta przestrzeń będzie miała charakter takiego studyjną, gdzie będzie można się z tym naszym materiałem, który po prostu na co dzień gromadzimy, zapoznać.
1: A ten materiał przygotował Kuba Kusy. Dziękuję.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: A teraz czas na kulturę. Zakopane zawitało do Krakowa. A to za sprawą krakowskiej fotografki Klaudii Kot, której wystawę To nie jest pocztówka, możecie zobaczyć w klubokawiarni Hewre. Jak deklaruje autorka wystawy, to prezentacja stolicy polskich Tatr od nieoczywistej strony.
2: Krakowianie z pasją.
7: Klaudia Kot, fotografka. Wystawa To nie jest pocztówka jest taką próbą autorskiej interpretacji mojego spojrzenia na Zakopane, na miasto, w którym miałam przyjemność mieszkać przez jakiś czas, w którym robiłam też mój dyplom magisterski i dyplom licencjacki na krakowskiej ASP. Więc jest to taka historia, która interpretuje moje Zakopane, ale też można się tutaj cofnąć trochę do tych historii, fotomontaży, po co on w ogóle był, bo jest to fotomontaż. Jest to cała seria prac. Jest to też trochę taka prowokacja do tego, żeby zachęcić ludzi do zbudowania sobie własnego spojrzenia na jakieś miasto, na jakąś przestrzeń, bo nie zawsze jest to jakiś obraz, który my widzimy po prostu powierzchownie, trzeba w to wejść. No i tutaj fotomontaż ma różne warstwy. Jest to forma cyfrowa, którą zbierałam od 2019 roku. No i później powstały z tego prace interpretujące miasto Zakopane.
8: Czyli możemy powiedzieć, że Zakopane zawitało do Krakowa, czyli te prace, na podstawie których powstał ten fotomontaż, datujemy od 2019 roku, czyli to z od czasu twojego dyplomu, czy jeszcze wcześniej?
7: Tak naprawdę

0: odbywać dużo skuteczniej w takiej formie, która jest dla dziecka przyjemna, czyli podczas gier, zabaw, wspólnego czytania, a nie podczas takich psychologicznych pogadanek.
1: Dzisiaj dzieci chyba mają nieco trudniej niż nasze pokolenie, bo jednak z jednej strony porównują się do swoich jakichś bohaterów, idoli w internecie, ale też są znacznie bardziej narażone na hejt.
0: Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieci zmaga się z takim problemem w budowaniu relacji rówieśniczych. Bardzo wielu podopiecznych Akademii Przyszłości to są dzieci wycofane, to są dzieci, które raczej stoją z boku, dla których dużym sukcesem po uczestnictwie w Akademii Przyszłości okazuje się na przykład samodzielne zgłoszenie na lekcji, podniesienie ręki. Rozmawialiśmy też z rodzicami dzieci, które obserwowali przez wiele miesięcy postępy swoich synów czy córek i oni opowiadali, że dzieci potrafią samodzielnie zadzwonić domofonem do mieszkania koleżanki i zaprosić ją na wyjście wspólne na plac zabaw. I to dla tych dzieci jest duży sukces i duże osiągnięcie. Wcześniej nie były w stanie powiedzieć dzień dobry, wcześniej nie były w stanie samodzielnie się zgłosić do odpowiedzi, ani zaproponować wspólnego czasu rówieśnikom.
1: Tutaj trzeba też chyba wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że podopieczni Akademii Przyszłości to są dzieci z takich domów uboższych, gdzie rodzice są mniej zaradni życiowo.
0: To mit. Akademia Przyszłości jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. Tak naprawdę dzieci, które zapraszamy do Akademii Przyszłości, to są te dzieci, które mają problem z wiarą w siebie, problem z budowaniem relacji i to są wyzwania, które stoją przed dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego.
1: W takim razie w jaki sposób typują Państwo swoich podopiecznych? Czy tutaj współpracujecie ze szkołami? Szkoły typują takie dzieci, które potrzebują wsparcia?
0: Tak, Akademia Przyszłości działa w 260 szkołach w całej Polsce. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami, są typowani przez koordynatorów szkolnych. To znaczy to rodzic dostaje najpierw informacje od nauczyciela, koordynatora szkolnego o tym, że jest możliwość uczestnictwa w Akademii. Jeżeli rodzic i dziecko są zainteresowani, to dziecko zaczyna takie spotkania jeden na jeden z wolontariuszami. Tak naprawdę od tego, ilu wolontariuszy znajdziemy, będzie zależało, jak wiele dzieci będzie mogło wziąć udział w Akademii Przyszłości.
1: A z Państwa dotychczasowego, ponad 20-letniego doświadczenia, kto zostaje wolontariuszem?
0: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba mieć szczególnego wykształcenia, nie trzeba być psychologiem ani nauczycielem, natomiast trzeba mieć chęci i trzeba mieć gotowość na to, żeby przez rok szkolny raz w tygodniu spotykać się z jednym dzieckiem. Wśród naszych wolontariuszy są zarówno studenci, studentki, ale są też na przykład emeryci, więc grupa wiekowa bardzo różnorodna. Trzeba mieć skończone 18 lat, natomiast nie ma górnego limitu wieku. Każdy może być wolontariuszem. Ważne jest to, żeby mieć w sobie gotowość na spędzanie czasu z dziećmi.
1: To w jaki sposób można się zgłosić?
0: Żeby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, trzeba wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i formularz. Najważniejsze, żeby wypełnić ten formularz i czekać na kontakt od rekrutera, który opowie o dalszych krokach.
1: To jeszcze podpytam o jedną kwestię, bo na Państwa stronie można zapoznać się ze statystykami, które przyznam szczerze, że osobiście mnie nieco przeraziły, bo blisko 60% dzieci ma problem z koncentracją, również tyle nie ma wiary we własne możliwości, a prawie 40% jest nieśmiała i ma problemy z rówieśnikami.
0: Wierzymy w to, że spotkania jeden na jeden wolontariusza z dzieckiem pozwolą dziecku poczuć się pewniej, pozwolą dziecku skoncentrować się i nie jest naszym priorytetem poprawa ocen w szkole, ale często to jest taki trochę skutek uboczny tych spotkań. Znaczy dzieci budują relacje z rówieśnikami, dzieci czują się pewniej, a co za tym idzie, często też odnoszą większe sukcesy w nauce. Mamy przykład wolontariuszki, która sama była podopieczną Akademii Przyszłości. To jest dziewczyna, która zmagała się z trudnościami z koncentracją właśnie. Spotkania z wolontariuszką wsparły ją w tym skupieniu, wsparły ją w rozwijaniu własnych zainteresowań. Nabrała więcej cierpliwości i wytrwałości w robieniu tego, co ją interesuje. Teraz, kiedy jest już dorosłą dziewczyną, studentką, postanowiła wrócić do Akademii, tym razem w roli wolontariuszki. I tak się ciekawie złożyło, że jej podopieczny to jest chłopiec z bardzo podobnymi trudnościami, które ona sama miała. Więc ona doskonale wie z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Spotkania tej dwójki są pełne zabawy. To jest rzucanie piłki w szkole, to jest czytanie ciekawostek o tornadach. Ta dziewczyna właśnie w sposób zupełnie przyjemny, przez zabawę potrafi z tym chłopakiem budować koncentrację, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, no i przede wszystkim wiarę w siebie.
1: To wydaje mi się, że tacy wolontariusze to dla Was sytuacja idealna.
0: Zdecydowanie tak, bo oni doskonale wiedzą z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, co potrzebują usłyszeć dzieci, które do Akademii dołączają. Oni doskonale czują ich emocje i są w stanie ich wesprzeć, no bo sami tacy byli.
1: To w takim razie, jak zwiększyć pewność siebie u dzieci?

0: dzieci. Pokazać im, że są sprawcze, pokazać im, że to, co robią, to, co mówią, ma znaczenie i to, jak się czują, naprawdę innych interesuje, innych obchodzi. My jako Akademia postanowiliśmy zadać pytanie dorosłym ludziom, niezwiązanym zupełnie z Akademią, co powiedzieliby małym sobie, co powiedziałbyś małemu sobie albo co powiedziałabyś małemu sobie. W ramach takiej sondy ulicznej usłyszeliśmy naprawdę bardzo interesujące odpowiedzi. Dorośli ludzie dzisiaj mówią do małych siebie: nie przejmuj się tym, co mówią koledzy, ważniejsze jest twoje własne samopoczucie. Oni doradzają małym dzieciom, że oceny nie są najważniejsze, że ich samopoczucie odgrywa dużo ważniejszą rolę, że ważniejsze jest szukanie pasji, a nie podążanie za piątkami i szóstkami w dziennikach szkolnych.
1: Ale jaka to jest zmiana pokoleniowa?
0: Gigantyczna zmiana pokoleniowa i jednocześnie inspiracja, bo my tym eksperymentem, tą sondą uliczną chcieliśmy pokazać, że aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności, bo tak naprawdę wiarę w siebie budujemy prostymi zdaniami, prostymi przekazami i komunikatami. Dzieci, które słyszą, że twoje zdanie się liczy, że to, co masz do powiedzenia, ma znaczenie, że jesteś ciekawy, nawet jeżeli myślisz inaczej niż twoi rówieśnicy, jeżeli ubierasz się inaczej niż twoi rówieśnicy, to jesteś wartościowym człowiekiem. Takie proste zdania, pozornie błahe, budują wiarę w siebie. I takie proste zdania to są zdania, które wypowiadają wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości właśnie po to, żeby budować wiarę w siebie dzieci. Tak naprawdę każdy z nas, kiedy wyobrazi sobie siebie samego 1 września czy w pierwszym tygodniu szkoły i przypomni sobie emocje, jakie mu towarzyszyły, ten stres, tą potrzebę wsparcia, to jest w stanie wymyślić, jakie zdanie potrzebował usłyszeć, a to oznacza, że jest w stanie takim zdaniem też wesprzeć dziecko, takie jak dzieci, które są podopiecznymi Akademii Przyszłości.
1: Czyli kluczowe jest to wsparcie.
0: Tak, proste wsparcie. To naprawdę nie trzeba wielkich zdań, nie trzeba wielkich kompetencji, nie trzeba mieć tytułu magistra psychologii czy pedagogiki. Wystarczy przypomnieć sobie, jak sami się czuliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły i czego my sami potrzebowaliśmy. Prawdopodobnie dzieci obecnie także potrzebują podobnego wsparcia.
1: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o dzienniczku, indeksie sukcesów. Na czym polega tutaj monitorowanie tych naszych mniejszych lub większych sukcesów?
0: Indeks sukcesów to jest taka książeczka, którą dzieci prowadzą przez cały swój udział w Akademii. To znaczy wraz z pierwszymi zajęciami zapisują pierwszy sukces na pierwszej stronie i każde kolejne zajęcia kończą się takim wpisem do indeksu sukcesów. Ma on przypominać dziecku o osiągnięciach, które zdobywa na każdych zajęciach. Zadaniem wolontariusza jest wesprzeć dziecko w tym, aby odnalazło, co jest jego sukcesem i odnalazło swoje mocne strony. Te wpisy w indeksach sukcesów są bardzo różnorodne. To czasami są relacje z zajęć, to czasami są duże rzeczy dla tych dzieci, jak na przykład samodzielne kupienie lodów w lodziarni, samodzielne zamówienie posiłku w restauracji. Dla nich wielokrotnie to jest krok milowy.
1: I to, co tutaj Pani wspomniała, absolutnie się zgadza, bo nawet dorośli mają problem z załatwieniem jakichś właśnie prozaicznych spraw, czy może nas nawet traumatyzować zadzwonienie do urzędu.
0: Tak, i właśnie Akademia Przyszłości to jest program, który ma wspierać takie postawy społeczne, takie budowanie pewności siebie, dzięki którym te wyzwania codzienności nie będą już dla nas wyzwaniami w dorosłym życiu.
1: To w takim razie ilu wolontariuszy szukają Państwo w Krakowie?
2: Violeta Laszlo, Stowarzyszenie Wiosna. W Krakowie szukamy ponad 270 wolontariuszy. To zarówno wolontariuszki pracujące z dziećmi, jak i koordynatorzy i osoby wspierające Akademię w pionach specjalistycznych czy koordynatorzy w szkołach.
3: Nazywam się Natalia Kuś i wolontariuszką jestem od 2 lat. Moja przygoda z Akademią Przyszłości zaczęła się od tego, że kiedyś zapisałam się do newslettera Szlachetnej Paczki, czyli pokrewnej akcji, i dostałam po przeprowadzce do Krakowa maila z przedstawieniem ogólnie, czym jest Akademia Przyszłości, czym się zajmują i że to jest taki wolontariat, który właśnie jest bliski mojemu sercu, bo opiera się na pracy z dzieckiem, a ja pracować z dziećmi uwielbiam. Zaczęłam trochę czytać więcej, edukować się na temat Akademii Przyszłości i okazało się, że w sumie to

0: Wracamy do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości. Ich zdaniem pomaganie jest doświadczeniem, na którym zyskują obie strony. A przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
1: Krakowianie z pasją.
2: Nazywam się Jakub Milczarek i wolontariuszem jestem od 2021 roku. Mnie zainspirowało delikatnie to, że w życiu nie miałem zbyt lekko, więc troszeczkę skręciłem właśnie w złe strony i stwierdziłem, że skoro... A jednak koniec końców mi się udało. Więc stwierdziłem, że skoro mogę fajnym przykładem właśnie pokazać dzieciom, że słuchaj, wcale to nie musi tak ciemno wyglądać, tak? Można tam skręcić, trochę porozmawiać i osiągnąć swoje marzenia, bądź też spełnić jakieś cele, to czemu nie? I spróbowałem. Spotykałem się z moją podopieczną przez 2 lata. Bardzo fajny czas. Dokładnie.
0: Ale jaki problem miała twoja podopieczna? Czy to była kwestia pewności siebie, czy może jakichś problemów rówieśniczych, a może problemów po prostu z jakimś przedmiotem i wiarą we własne możliwości?
2: Jeśli chodzi o problemy, jakie miała moja podopieczna, to zaczynając od braku właśnie pewności siebie, gdzie było to bardzo widoczne z tego powodu, ponieważ miała też bardzo duże problemy rówieśnicze w klasie, była tak zwanym kozłem ofiarnym, więc na pewno nie było dla niej miła. Miała też bardzo duże problemy z matematyki. Na początku na spotkaniach określiliśmy plan właśnie działania, tak? Chociaż to było trzecie bądź też czwarte spotkanie, bo przez pierwsze 3 spotkania tak naprawdę musieliśmy przebić się przez taki mur nieśmiałości, tak? Żeby tam właśnie w ogóle mógł porozmawiać z tą dziewczynką. Udało się w końcu, fajnie zapaliśmy kontakt, bardzo mnie właśnie polubiła, co mnie bardzo cieszyło, wtedy mogliśmy przejść do konkretnej rzeczowej pracy. Akademia pomaga w idei mądrej pomocy, tak? Czyli jakby dajemy instrukcje, ale nie dajemy rozwiązań. Czyli stawiamy w teoretycznych właśnie jakby sytuacjach podopiecznego, żeby potem, jak to się naprawdę wydarzy w życiu, to żeby mogło sobie poradzić. Więc ja bardzo lubię ten sposób, bardzo, bardzo jest skuteczny. Moja podopieczna osiągnęła bardzo duży sukces, ponieważ po tych właśnie 2 latach z tego właśnie kozła ofiarnego stała się najbardziej lubioną dziewczynką w klasie. Więc to jest akurat bardzo duży sukces. Z matematyką też koniec końców dała sobie radę, jednak mieliśmy tam właśnie parę problemów, tam musiałem właśnie porozmawiać to z panią od matematyki, żebyśmy tam troszeczkę właśnie dowiedział się na przykład, z czego mogę ją uczyć, żebyśmy tam mogli razem zdać, tak? To był ten temat. I właśnie mam wrażenie, że przez to, że zaakceptowała ją grupa, to ta pewność siebie u niej bardzo wzrosła i stała się taką małą gwiazdeczką, co akurat jest bardzo, bardzo właśnie miłe i radosne.
0: Czyli pewność siebie i akceptacja wśród rówieśników przełożyła się właśnie na te sukcesy w nauce?
2: Wydaje mi się, że tak, bo jednak w otoczeniu dzieci, przynajmniej z mojego jakby punktu patrzenia, widzę, że na dzieci bardzo oddziałuje właśnie otoczenie i dzieci są bardzo brutalne względem siebie, tak uważam. Czy na przykład wykluczenie społeczne jest bardzo bardziej odczuwalne niż u dorosłych. Dzieci nie mają lekko, tak? Też jakby poznają świat, nie do końca wiedzą, jak co wygląda, więc potrzebują dobrego wzorca, żeby po prostu ktoś im ten świat pokazał, tak? I przy okazji był takim dla nich przyjacielem, bo mam wrażenie przez social media właśnie i przez internet, który obecnie jest troszeczkę inny nawet niż kiedyś, przepełniony właśnie czy to jakimiś reklamami, czy innymi rzeczami, żeby tylko sprzedawać różne produkty, to dzieci są też bardzo jakby zmieszane w tym wszystkim i potrzebują takiego przyjaciela, który im powie, słuchaj, damy radę, nie? Będzie super, będzie fajnie, tutaj chodź, ci pomogę. Bo tak naprawdę jak spojrzeć na problemy dzieci, to one wcale nie różnią się od tych, które my mamy jako osoby dorosłe, tylko po prostu są w dużo mniejszej skali. I dzieci po prostu nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, bo nie mają prawa wiedzieć, prawda? Bo muszą się wszystkiego nauczyć same.
0: Na drodze doświadczenia, to w takim razie w jaki sposób osiągnęliście wspólnie ten sukces? Od czego zaczęliście? Bo rozumiem, był plan działania, ale kiedy zaczęliście odnotowywać te pierwsze sukcesy i jak je osiągnęliście?
2: Po pół roku było widać takie właśnie delikatne przełamanie. Wtedy właśnie też moja podopieczna zaczęła wychodzić do ludzi, tak? Zaczęła tam właśnie rozmawiać. Niektórych konfliktów też nie zaczęła rozwiązywać przemocą, tak? Bo też ktoś jest właśnie jakby, na niego oddziałuje przemoc, to on też w pewnym czasie zaczyna oddziaływać przemocą, tak?
0: A tak jest najlepszą formą obrony, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie.
2: To prawda, więc długo właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby to się zmieniło i właśnie po pół roku się udało, tak? Moja podopieczna ma bardzo duże marzenie, bo wątpię, że jeszcze spełnia, ma obecnie 12 lat, ale chce zostać weterynarką.

0: i rozpisaliśmy sobie dokładnie plan, no bo to nie jest nieosiągalny plan, tak? Założyliśmy sobie trzy główne właśnie jakby cele, czyli po prostu ukończenie szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby zdobyć kolejną szkołę i żeby potem pójść na studia. No dobra, tylko to są bardzo duże cele, prawda? Więc rozbiliśmy je na małe kroki i doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, bo nawet jak dorośli widzą bardzo duże rzeczy, to no, nie chce im się tego łapać. A jak na przykład widzą, że tak kroczek po kroczku mogą sobie powoli dochodzić do tego, chociaż do części tego właśnie, co by chcieli, to są bardziej zmotywowani. I wydaje mi się, że ta motywacja właśnie zawarunkowała na tym, że dziewczynka też zaczęła wierzyć w siebie, tak? No bo jak osiągała sukcesy, mniejsze bądź też większe, to w końcu zaczęła w siebie permanentnie wierzyć.
1: A jak to wyglądało w twoim przypadku? W jaki sposób nawiązałaś nić porozumienia ze swoim podopiecznym?
2: Moją podopieczną była dziewczynka, która obecnie ma 12 lat i zaczynałyśmy współpracę, gdy tych lat miała 10. I miałyśmy bardzo ciężkie początki, bo moja podopieczna zmieniała szkołę, nie miała też za łatwo, jeśli chodzi o naukę, bo to nie była prymuska, raczej zdobywanie wiedzy przychodziło jej z trudnością. I w poprzedniej szkole nie miała również za wielu przyjaciół, miała też problemy z nauczycielami, więc budowanie tej nici zaufania było wyjątkowo trudne, bo każdy jeden błąd mógł ją, że tak powiem, zburzyć, ale zaczynałyśmy od rozmów, od różnych zadań, które sprawiałyby jej frajdę, bo moja podopieczna była małą artystką i bardzo dużo radości sprawiało jej wykonywanie zadań plastycznych, więc w zasadzie wszystkie takie rzeczy, które robiliśmy, opieraliśmy właśnie na malowaniu, na wyklejaniu, na tworzeniu i myślę, że to i to, że mimo wszystko gdzieś tam w tej naszej relacji było trochę luzu, że nie stałam nad nią sztywno, że nie mówiła mi konkretnie, co ma zrobić, tylko zostawiała mi taką swobodność w tym, to też przyniosło super rezultaty. I my skupiałyśmy się raczej na takich drobniejszych sukcesach, które swoją drogą w akademii też są strasznie ważne. I pamiętam, że jednym z lepszych sukcesów, które moja podopieczna osiągnęła, było to, że ona sama przyszła i powiedziała: zrobiłam dobrze to, to i to, możemy to wpisać w nasz indeks. Czyli w takie miejsce, gdzie te wszystkie sukcesy nasze skrupulatnie zapisujemy. A do tej pory miała z tym trudność i raczej trzeba było jej pomóc tego poszukać.
1: I planujesz dalej się spotykać raz w tygodniu w szkole, tak? Bo tak to wygląda.
2: Aktualnie zakończyliśmy z moją podopieczną współpracę, bo jest już nastolatką, już ma trochę inne priorytety i wyrosła na naprawdę wspaniałą dziewczynę, bardzo pewną siebie, która ma swoje cele i jest świadoma tego, jak je osiągnąć. Myślę, że wrócę do akademii w swoim czasie, do nowego podopiecznego, ale na razie, że tak powiem, muszę zabliźnić trochę tą ranę, która zostawiła rozstanie z moją pierwszą podopieczną, bo to jednak jest moje pierwsze dziecko i będę je wspominać najlepiej.
1: No dobrze, ale pamiętacie to wasze pierwsze spotkanie z podopiecznym? Jak ono wyglądało?
2: Moje pierwsze spotkanie, pamiętam, było w takiej malutkiej bibliotece, bo szkoła też dopiero się wdrażała w Akademii Przyszłości, nie było za bardzo miejsca na spotkania i pamiętam, że i ja byłam zestresowana i moja podopieczna również i to był również mój taki pierwszy raz styczności z tak dużym dzieckiem, bo jednak 10 lat to już jest bardzo, bardzo taki mały, dorosły człowiek i my przede wszystkim rozmawiałyśmy, zadawałyśmy sobie nawzajem pytania, żeby gdzieś tam się nawzajem poznać. Wypełniałyśmy razem takie rzeczy w akademii, które są przydatne w procesie, na przykład rysunek marzenia i dzięki temu po zakończeniu na przykład roku szkolnego mogłyśmy zobaczyć, czy coś do tego marzenia nas przybliżyło. No i wykonywałyśmy zadania plastyczne, dzięki czemu moja podopieczna poczuła, że faktycznie jej potrzeby też są zaopiekowane i może się wykazać w tym, w czym jest dobra.
1: No właśnie, czy wy jakoś tutaj przez Stowarzyszenie Wiosna jesteście przygotowywani do podjęcia się takiego wyzwania, jakim jest właśnie prowadzenie takich zajęć wspierających młodą istotę, tutaj dziecko, które prawda, zaraz wejdzie w lata nastoletnie, czyli też ma już swój charakterek.
0: Tak, mamy bardzo duże właśnie wsparcie KWAP-ów, czyli Międzymikrotorów Wolontariatu Akademii Przyszłości. Możemy do nich przyjść z każdym pytaniem. To jest taka jakby pierwsza linia frontu, że tak to właśnie powiedzmy. Jeśli mamy cięższy przypadek, to zawsze mamy opcję, cięższy pod tym względem, że mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby sobie poradzić z tym dzieckiem, to mamy wsparcie psychologiczne w Akademii, w której możemy właśnie zadzwonić, jak i również pedagogiczne. Tam jest taki telefon, na który można wykonać z takimi pytaniami, żeby sobie z tym poradzić. I oczywiście są jeszcze szkolenia wdrożeniowe, tak jak i również szkolenia takie okresowe co jakiś czas, które no, pomagają nam zdobywać odpowiednie kompetencje.
1: A co wam dała Akademia Przyszłości?
2: Mi przede wszystkim Akademia Przyszłości dała lepszą organizację czasu, bo ja na ogół jestem dosyć roztrzepana, a tutaj mimo wszystko trzeba było konsekwentnie podejść do sprawy i powiedzieć, dobrze, widujemy się raz w tygodniu, do tego spotkania ja też się musiałam bardzo przygotować i to było bardzo pomocne i dała mi też taką wiarę w swoje możliwości jako nauczyciela, bo widziałam ze spotkania na spotkanie, że moja podopieczna faktycznie rozkwita, nabywa nowe doświadczenia i sobie pomyślałam, kurczę, chyba się do tego nadaje, bo faktycznie są efekty.
1: A czy to jest też dla Ciebie wartościowe pod kątem zawodu, jaki wybrałaś, czyli logopedii?
2: Myślę, że tak. Każde doświadczenie w pracy z dzieckiem jest dla mnie bardzo cenne, a Akademia przybliżyła mnie do tego tematu jeszcze bardziej i dała mi taką praktykę, której raczej już nigdzie indziej nie nabędę.
1: A ty odrobiłeś jakąś lekcję z Akademii Przyszłości?
0: Ja powiem, że dzięki Akademii Przyszłości zyskałem coś, co myślałem, że straciłem. Taki właśnie błysk w oku, który miałem jako dziecko. Kiedy po raz pierwszy właśnie spotykałem się z moją podopieczną, to mówię, no dobra, ja mam, wtedy miałem 22 lata, tak? No to mówię, dobra, przecież nie jestem aż taki stary, nie? I spotykałem się właśnie z moją podopieczną wtedy i sobie zdałem sprawę, że jednak jestem trochę stary. Nie umiałem się odnaleźć właśnie w rozmowie z tą dziewczynką i mówię, wow, trochę jednak tego dzieciństwa mi ubyło. I tak słuchając właśnie, przez co przechodzi ta dziewczynka, tak? Właśnie jakie ma problemy, jakie ma życie, też mogłem w sobie pobudzić wspomnienia tego, jak to było u mnie. I no nie powiem, że to było bardzo, bardzo właśnie cenne doświadczenie, bo naprawdę można powiedzieć, że zyskałem taki właśnie blask i coś takiego, co się traci, jak jest się już dorosłym, nie? Więc bardzo mnie to cieszy.
1: Czyli to jest sytuacja win-win dla obu stron.
2: Tak, oczywiście, bo i dorosły uczy się wielu rzeczy, których nie nauczy się w codziennym życiu, bo nie nauczy nas tego praca w biurze, spotkania z dorosłymi znajomymi czy obowiązki, a dziecko uczy się tego, czego nie nabędzie od rówieśników, nie nabędzie tego od rodziców i nie nabędzie tego od nauczycieli, bo my nie spełniamy żadnej z tych funkcji, tylko jako wolontariusze po prostu wkraczamy z inną energią, z innym zadaniem i robimy swoje.
1: Ale to może nawet lepiej, że nie spełniacie żadnej z tych funkcji, ponieważ dziecko też nie czuje takiego może dystansu.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że pani poruszyła ten temat, ponieważ to jest bardzo ważne przy spotkaniach z dzieckiem, bo my jesteśmy bardziej jego przyjacielem, mentorem, drogowskazem, a nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który pojawia się w jego życiu i mówi, tego nie możesz, tego nie wolno, nie rób tak, tylko właśnie jesteśmy tak obok, bo dzieci są dziećmi i nieważne jak szczerymi i dobrymi byłyby osobami, to o wszystkim dorosłym nie powiedzą.
1: A czy tutaj współpracując z waszymi podopiecznymi, wy zaczęliście tak czulej na siebie patrzeć i oceniać swoje różne działania w przeszłości?
2: Myślę, że tak, nawet mi się trochę łezka w oku kręci, bo ja patrząc na moją podopieczną miałam w głowie, że kurczę, brakowało mi kogoś takiego, kto właśnie stanie obok, powie mi, robisz to dobrze i że to, co się robi, nie zawsze... Nawet nie zawsze musi przynieść skutek. Ważne, że się ktoś tego podejmie, że się spróbuje i to jest super, mieć właśnie człowieka, który podbuduje tą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i niekoniecznie będzie oceniać.
0: To jest prawda, bo nie dość, że właśnie pomagamy dziecku zyskiwać kolejną właśnie pewność siebie. Na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że ja też tą pewność siebie zdobywałem, bo to prawda, ten podopieczny potem staje się takim małym fanem, który po prostu bardzo jest w nas zapatrzony i nam bardzo dopinguje, przez co jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby też chodzić na te spotkania, żeby wymyślać coś nowego. No to jest perpetuum mobile, takie napędzające się bardzo, bardzo właśnie fajne. Tak, właśnie dużo właśnie wzrosła moja pewność siebie dzięki temu, dlatego, że w Akademii mamy coś takiego, że bardzo uczymy się właśnie patrzeć na sukcesy, tak? Porażką jest tylko niepodjęcie próby.
1: A dołączyć do akcji może każdy. Więcej na stronie Akademii Przyszłości.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Równość nie jedno ma imię, a potwierdzeniem tych słów jest program tegorocznej 7. już edycji Festiwalu Równości. W trzeci weekend września w salach zabytkowego dworku Białoprodnickiego będą poruszane głośne współcześnie tematy. Będzie mowa o równości płci, o funkcjonowaniu tęczowych rodzin oraz o zapobieganiu krzywdy wobec zwierząt. A wszystkie te dyskusje odbędą się pod hasłem Wszyscy się zmieszczą, bo to właśnie wspólny stół jest symbolem rozmowy, spotkania i inkluzywności.
1: Z mikrofonem przez Kraków.
2: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Dorota Halberda, organizatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Dworek Białoprodnicki i koordynatorka Festiwalu Równości. To będzie siódemka z przodu tym razem. Mam nadzieję, że też szczęśliwa, co będzie znamionować to, że będzie nas dużo. Będziemy mogli się spotkać, rozmawiać, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach i wszystkich wydarzeniach towarzyszących. 19 i 20 września w tym roku spotykamy się właśnie po raz siódmy. Zarówno w plenerowej przestrzeni pięknego dworku Białoprodnickiego, jak i w naszych uroczych salach, gdzie wraz z profesor Joanną Heinderek od kilku lat realizujemy różne projekty równościowe, antydyskryminacyjne. Są to spotkania, warsztaty na temat inkluzywności, przeciwdziałania wykluczeniom. I powiem pokrótce, że Festiwal Równości zrodził się właśnie z pierwszych spotkań, które nazywały się Horyzonty Równości, aby poszerzyć trochę tą formułę i zagęścić szereg działań, które okazuje się, że można prowadzić na wielu polach, a ta edycja festiwalu siódma ma po raz pierwszy takie hasło przewodnie, które dla nas jest jakąś taką wytyczną, znakiem, który mam nadzieję nas bardzo dobrze powiedzie, czyli Festiwal Równości Wszyscy się zmieszczą. Oparliśmy to stwierdzenie na takiej konkluzji dotyczącej tego, jak funkcjonujemy i społecznie, i z innymi istotami żywymi, bo to jest dla nas priorytet, czyli zarówno podczas festiwalu mówimy o naszych problemach i trudnościach związanych z ludźmi. Natomiast cały czas tym głównym trzonem i jednym z trzecich zawsze paneli podczas festiwalu jest taka równość międzygatunkowa na tak wielu obszarach. Ale ten rok jest wyjątkowy też z jednego powodu, bo poszerzyliśmy też w ogóle formułę festiwalu o kolejny, drugi bardzo mocny dzień, czyli mamy więcej paneli dyskusyjnych, które dotyczą między innymi, albo w głównej mierze właśnie widzenia szerokiego tego świata zwierząt, które cały czas jeszcze w obecnych czasach niestety są dyskryminowane, poniżane i traktowane w niewłaściwy sposób. Ale o tym za chwilę powie moja serdeczna koleżanka, która też również w tym roku po raz pierwszy koordynuje Festiwal Równości. Mam nadzieję, że będzie to dobry prognostyk na kolejne lata, że będziemy wspólnie działać, ale wrócę do idei stołu, która jest jednak kluczowa, czyli wszyscy się zmieszczą. Myślenie o tym, że różnorodność może być kłopotem, chcemy właśnie zmienić to podejście. Dla każdego możemy dostawić krzesło, żeby go poznać, żeby spojrzeć w oczy, żeby móc rozmawiać i wymieniać poglądy, ale korzystając z właściwych argumentów. I po to jest to dodatkowe krzesło przy stole, które nie wyklucza, a zaprasza właśnie do wspólnej działań i budowania po prostu społeczności, która myślę coraz bardziej w tych czasach potrzebuje wsparcia, uważności i takiego szerokiego rozumienia spraw społecznych. No i na tym opiera się cały festiwal. To znaczy mówimy o trudnych tematach związanych ze współczesnością, o tym, co nas gryzie, głównie w odniesieniu do przemocy, właśnie dyskryminacji, czy to płciowej, czy to seksualnej, czy to jakiejkolwiek innej. I dlatego skupiamy tu uwagę właśnie na tych panelach i będę teraz próbowała jakoś to bardziej uszczegółowić. Bo w ten niedzielny dzień, od którego zawsze zaczynaliśmy właściwie festiwal, czyli rozmowa przy budowaniu programu, gdzie mamy te trzy panele główne, rozmawiamy między innymi o przemocy i stygmatyzacji związanej z płciami. Dalej ten podział jest bardzo ostry i stwarza nam różne pola konfliktów, a my chcemy to zmienić. Więc za każdym razem próbujemy zadać pytanie, czym przemoc jest i czy ma płeć, jak to postrzegamy, jak musimy się z tym mierzyć i co możemy zrobić, by po prostu przeciwdziałać zarówno na polu języka, jak i na polu aktywnego działania tym dyskryminacjom, wykluczeniom na różnych polach właśnie, czy to zawodowym, czy społecznym, kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Na ten panel przemoc, stygmatyzacja i płeć, który rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę 20 września, zaprosiliśmy Patrycję Durską z krakowską rzeczniczkę do spraw przeciwdziałania przemocy i profesora filozofii Zofii Leszka Sosnowskiego, więc będziemy po prostu mieć takie, nie wiem czy strony, ale dwie przestrzenie właśnie do rozmów na ten temat i po raz kolejny poddamy właśnie słowo przemoc takiej głębokiej analizie i do tej dyskusji serdecznie właśnie już zapraszam od godziny 11. Drugim ważnym tematem, który jest przedmiotem szerokich dyskusji społecznych w Polsce, ale myślę też nie tylko w Polsce, ale w ostatnim czasie szczególnie jest to aktualne, czyli kwestia tęczowych rodzin i tego, czy można zawierać związki jednopłciowe i czy można opiekować się i wychowywać wspólnie potomstwo. No mamy ustawę, która w sierpniu tego roku wprowadziła możliwość zalegalizowania związków, czyli przerejestrowania tych, które zostały zawarte za granicą. O tym będziemy między innymi rozmawiać, ale w Polsce jeszcze to nie jest uregulowane. Nie możemy jeszcze w Polsce zawierać związków jednopłciowych. I ten temat poszerzyliśmy właśnie o rodziców i o dzieci, tak? Tęczowe dzieci, tęczowi rodzice i będziemy rozmawiać między innymi z Piotrem Żbikowskim od godziny 13.00 30. No właśnie, bo rodzice tęczowi na co dzień muszą stawiać czoła i homofobii, i transfobii, i różnym rodzajom hejtu oraz przemocy wobec właśnie ich dzieci. To się dzieje na co dzień i chcemy się dowiedzieć, jak się tym tęczowym rodzicom żyje, z czym się mierzą i jak możemy tam przeciwdziałać właśnie tej przemocy, o której wspomniałam. Więc to jest ten drugi panel. Natomiast trzeci panel, właśnie jak co roku, jak już powiedziałam na początku, jest taką podsumą i skupia się na międzygatunkowym feminizmie. To jest też bardzo ciekawy wątek, który staramy się podtrzymywać i rozmawiać na temat właśnie i ekofeminizmu, o relacjach międzygatunkowych, a także o różnego rodzaju asymetriach w stosunku do zwierząt. Jak traktujemy samych siebie, jak traktujemy zwierzęta, z którymi żyjemy na co dzień, jak traktujemy nasz styl życia właśnie w stosunku do zwierząt i tą szeroką perspektywę pokazujemy i będą o tym rozmawiać m.in. Elżbieta Talar-Suchan, współprzewodnicząca Koła Partii Zieloni z Krakowa, a także przedstawicielka Stowarzyszenia w imię zwierząt Monika Kochut, a także Monika Konieczna. Więc to jest taki duży blok paneli i jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że bardzo serdecznie zapraszam do otwartej dyskusji. Zawsze można zadawać pytania, później także po panelach podyskutować z panelistami, z panelistkami i dowiedzieć się czegoś więcej. Ale jest jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz podczas tego festiwalu, ponieważ co roku spotykamy się z przedstawicielami całej strefy trzeciego sektora, czyli NGO-sów, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i to jest też taki taki filar naszego festiwalu, czyli reprezentanci działań aktywistycznych na rzecz mniejszości w każdej dziedzinie życia ludzkiego i pozaludzkiego. Coraz więcej mamy organizacji, które też zajmują się działaniami na rzecz zwierząt, ale pozwolę sobie wymienić te, które już potwierdziły ten udział, czyli będą z nami Chatka Gołębia, W imię zwierząt, Koci Patrol, Przyjaciele Konia Petrusa, Human Awards for Animals, Siostry Rzeki, Fundacja Tytano, Fundacja Instytut Dialogu Obywatelskiego, Istota, Akcja dla Dzikich, OTOP i Fundacja Szklane Pułapki. Zapraszamy też pozostałe NGO-sy, do nas można dołączyć w każdym momencie. Będą to stoiska z gadżetami, z informacjami, można się zaznajomić, co się tam dzieje.
3: Wszystkie tematy, które Państwo wzięli na tapet, są jak najbardziej na czasie, ale wydaje mi się, na szczególną uwagę zasługują tematy dotyczące zwierząt, ponieważ to są jednak tematy, które nie obejmują religii, nie dotyczą polityki jako takiej i jednak w ostatnich latach łączą bardziej ludzi, jeśli mówimy właśnie o tej koncepcji stołu, bo też świadomość w społeczeństwa rośnie na temat krzywdy zwierząt.
4: Paulina Ornatowska, specjalistka do spraw administracji w Dworku Białoprądnickim i koordynatorka Festiwalu Równości. Tak, w tym roku porozmawiamy głównie o odpowiedzialności za dzikie zwierzęta, o relacjach międzygatunkowych, ale też o wolontariacie, czyli jak tym zwierzętom pomagać na co dzień. I sobotni blok wydarzeń pod hasłem o zwierzętach i ludziach upłynie nam pod znakiem rozmów i takich opowieści. Poprowadzę dwa panele dyskusyjne. Rozpoczynamy o 14:00 od panelu Ptaki, pasja i odpowiedzialność, w którym przybliżymy ideę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z Pawłem Łabajem, fotografem ptaków, porozmawiamy o tym, jak działa właśnie najmłodsza w Polsce lokalna krakowska grupa OTOP, jak Paweł zaczął swoją przygodę z fotografowaniem ptaków, ale przede wszystkim porozmawiamy też o takiej etyce przyrodnika, bo zazwyczaj jak fotografujemy przyrodę, to my przychodzimy do domu tych zwierząt, więc my jesteśmy u nich goście. Natomiast o 15:30 zastanowimy się, jak pomagać dzikim zwierzętom i wraz z przedstawicielkami Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt porozmawiamy o tym, czemu boimy się na przykład reagować, gdy widzimy cierpiące zwierzę w mieście. I zazwyczaj za tym idzie to, że po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Też prawo w kontekście dzikich zwierząt jest bardziej restrykcyjne niż w kontekście zwierząt towarzyszących, więc o takich realiach ratowania miejskiej fauny, o pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz porozmawiamy również o tym, jak dołączyć do wolontariatu. I tutaj moimi gościniami będą lekarz weterynarii Karolina Ptak, założycielka właśnie fundacji, oraz Magdalena Białas, edukatorka przyrodnicza. I będzie to taka, mam nadzieję, duża dawka wiedzy, jak pomagać dzikim, jak stworzyć taką drużynę, żeby tym dzikim było troszkę lepiej. Natomiast na finał soboty o godzinie 18:00 czeka nas taka prawdziwa uczta, czyli spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, znanym szerzej jako Marcin z lasu. Marcin to niezwykły człowiek, operator i leśnik, autor książek o zwierzętach i pokaże nam swoje autorskie materiały filmowe z głębi polskich lasów i jak zwykle mam nadzieję żywo opowie, jak wygląda życie wilków, niedźwiedzi, lisów, co robią, gdy nie patrzą na nich ludzie. Także mam nadzieję, że będzie w sobotę ciepło, mądrze i z dużą dawką humoru. Natomiast niedziela to dzień pełen działań plenerowych, warsztatowych i bezpośrednich spotkań.
3: No właśnie, bo to chciałam zaznaczyć, że Festiwal Równości to nie są wyłącznie wykłady i prelekcje.
4: Tak, dokładnie. Tutaj Dorota wspomniała o strefie NGO-sów, ale ja tutaj wspomnę o takich wydarzeniach towarzyszących, na które będą zapisy, ruszą niebawem. I tak o godzinie 12:00 zapraszamy na wyjątkowe rodzinne warsztaty o gołębiach. Warsztaty podzieliłyśmy na takie dwie części. W pierwszej dzieci i rodzice poznają krakowskie legendy i niezwykłe supermoce, które mają gołębie, a w drugiej części, takiej bardziej plastycznej, spojrzymy na niezwykłe mieniące się pióra tych ptaków. Stworzymy błyszczące formy artystyczne z takim użyciem folii strukturalnych, więc mam nadzieję, że będzie spektakularnie.
3: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Wracamy do rozmowy na temat tegorocznej odsłony Festiwalu Równości w Dworku Białobronnickim. Wydarzenie składa się zarówno z dyskusji z ekspertami, jak i z szeregu wydarzeń towarzyszących. W planach m.in. mszycie psich legowisk, tworzenie pinów i spacery ornitologiczne. O czym mówią w kolejności pojawienie się na antenie Paulina Ornatowska oraz Dorota Halberda, koordynatorki projektu.
1: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Przeniesiemy się na zieloną trawę, na jogę z psami. Zajęcia ruchowe dla opiekunów i ich psów poprowadzi Katarzyna Bryk, certyfikowana nauczycielka jogi. I tutaj warto zaznaczyć, że to nie są warsztaty behawioralne, ale taki łagodny ruch na świeżym powietrzu i budowanie więzi ze swoim czworonogiem. Na zakończenie festiwalowych wrażeń o 16:00 wyruszymy w teren i zapraszamy na spacer ornitologiczny, który poprowadzi Paweł Łabaj, też znany nam z dnia wcześniejszego. Przejdziemy się po terenie Centrum Kultury Dworek Białobronnicki oraz Parku Kościuszki. I będziemy wypatrywać, rozpoznawać ptaki zarówno po wyglądzie, jak i po głosie. I nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, wystarczy ciekawość. No i jak ktoś ma, to można zabrać ze sobą lornetkę.
2: Tak, dodam do całej tego bloku towarzyszących wydarzeń jeszcze kilka, bo będzie po prostu wesoło, wspólnie, artystycznie, będzie można też twórczo się zrealizować i zapraszamy też na warsztaty upcyclingowe, nośny temat. To są warsztaty sitodruku z panią Magdaleną Potaczek-Szwed. Będzie można przynieść koszulki, torby, na specjalnych takich modułowych szablonach będzie można stworzyć wzory, zmienić coś starego w coś nowego, żeby nie kupować nowych rzeczy, ale nadać temu po prostu nową jakość, nowe życie. Nie trzeba się zapisywać, od godziny 13 do 16 będzie można podejść i sobie to zrealizować. Natomiast jeszcze będą możliwość zrobienia sobie takich fajnych haseł festiwalowych, czyli swojego także własnego pina, to też przy tym stoisku. I tutaj nie ma znaczenia wiek, każdy może bez względu na, no właśnie, na to, kiedy się urodził, do nas przyjść i zrobić sobie swoją ciekawą rzecz z materiału i z szablonu. Oprócz tego zapraszamy na warsztaty charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków. Natomiast mamy też dwa takie bardzo mocne, intensywne działania artystyczne w Galerii Baszta, czyli w Galerii Site Specific. I w sobotę o godzinie 17:00 spotkamy się z artystką Suri Stawicką, która jest performerką i zrobi taki specjalny kilkugodzinny performance Czynnik Zewnętrzny. Będzie ona jakby próbować dokonać takiej rekonfiguracji tego statusu bycia w świecie w odniesieniu do na przykład koncepcji właśnie gender studies czy takiego posthumanizmu. Jest to druga część takiego dyptyku performatywnego Suri Stawickiej. I zapraszamy do podziemi w Galerii Baszta, czyli do ruin z połowy XVI wieku. I to będzie właśnie w sobotę. Oprócz tego będzie już wspomniana joga, ale także plener malarski dla takiej starszej grupy seniorów. Od godziny 10:00 w naszym plenerze będzie można się też wyżyć zupełnie dowolnie artystycznie. Ale jednym z dodatkowych wydarzeń towarzyszących jeszcze będzie instalacja także w Galerii Baszta, Site Specific Maxa Stępniowskiego, Przeprawa, na którą zapraszam na 26 września. To jest takie poszerzenie naszego festiwalu, ale szczegóły już Państwo znajdziecie na naszych stronach internetowych www.dworek.eu oraz oczywiście profilach facebookowych i instagramowych Dworku Białobronnickiego.
3: Zastanawia mnie tak, jakie Państwo mają oczekiwania po tej 7 już edycji, z jaką refleksją uczestnicy Festiwalu Równości odejdą od tego metaforycznego stołu?
2: Tak sobie myślę o tym, że przy tej próbie odpowiedzi to będzie też takie indywidualne, myślę, bo to bardzo wszystko, te wartości rezonują ze mną jako z osobą prywatną, nie tylko reprezentującą Dworek Białobronnicki. I tak sobie myślę o takim 3C, które też jest taką moją wytyczną drogą, czyli ciekawość, czucie i codzienność. To znaczy, żebyśmy w tej naszej codzienności, a nie tylko na plakatach, na afiszach albo gdzieś w mediach, funkcjonowali jako tolerancyjni, wyrozumiali i widzący szerzej, tylko w tej codzienności, gdzie spotykamy się w sklepie, gdzie trzeba popilnować psa, gdzie trzeba posłuchać, czy coś się u sąsiada złego nie dzieje, jeśli tak, to zgłosić. Byli uważni i czuli na to, co wokół. Oczywiście na nas samych także, żebyśmy się mogli sami przyglądać sobie także ze zrozumieniem, bo to też jest o tym, ale widzieli te różne perspektywy, nie tylko zamykali się w tej jednej linii narracyjnej, która jest nam bliska, tylko potrafili zobaczyć te narracje bardzo różne, które nie zawsze muszą być przeciwstawne. One są po prostu inne i o tym jest różnorodność, wielokulturowość, o tym jest tolerancja, i o tym jest też ciekawość do innego człowieka. Jeśli będziemy też ciekawi, to łatwiej nam będzie poznać tą odmienność i ona nie stanie się dla nas źródłem lęku, ani jakichś działań dziwnych właśnie, wykluczających, tylko wręcz przeciwnie, sprawi, że łatwiej nam będzie usiąść przy tym stole wspólnie, a później po rozmowach może trudnych, ale może i bardzo owocnych, po odejściu będziemy może chcieli jeszcze raz wrócić do tego stołu, więc mam nadzieję, że się przy tym stole będziemy spotykać częściej i opowiadać swoje własne historie, nie tylko przez wielkie narracje, ale właśnie przez te mikro historie, ale że to będzie też wszystko w jakimś rodzaju odpowiedzialności za to, kim sami jesteśmy, jak działamy, nie tylko dla nas samych, ale dla innych we wspólnocie. Bo bez niej, wydaje mi się, naprawdę nie ma znaczenia, jaki mamy status, skąd pochodzimy, tylko po prostu jak żyjemy z innymi i zarówno z ludźmi, jak i z istotami pozaludzkimi. I tego sobie życzę, żebyśmy w tych kilku sferach, przy tym jednym stole mogli spotkać się ponownie.
3: Zmieniamy temat. Powraca Jesień Kurdwanów w pełnej krasie. Już w tę niedzielę odbędzie się jubileuszowa 30. edycja słynnego festynu. Impreza przez lata zyskała status kultowej i doczekała się nawet porównań do festiwalu w Opolu. Nie bez powodu. Przez scenę w Parku Kurdwanów przewinęła się plejada gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. O czym więcej opowie wieloletni producent festynu Piotr Wasilewski.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
5: 30. festyn Jesień Kurdwanów to szczególna impreza. Impreza, która powstała w rok po powstaniu spółdzielni. Jej pomysłodawca i przez ponad 25 lat organizator, prezes ówczesnej spółdzielni, pan Stanisław Sierant, uznał, że warto konsolidować społeczność poprzez spotkanie. No i takie spotkanie wtedy oferował właśnie festyn. Takich imprez było w miastach niewiele. Dzisiaj wiemy, jest tego znacznie więcej, ale wtedy było to nieliczne spotkania, stąd tradycja Jesieni Kurdwanów jest jedną z największych w naszym mieście. Nie ma takiej żadna spółdzielnia mieszkaniowa poza właśnie nią. To, co zresztą jest i doceniane zarówno przez mieszkańców, którzy się chwalą, że takiego festynu mogą nam inni pozazdrościć, to, że partnerzy, a nawet patroni tego wydarzenia częstokroć mówili, iż nie ma takiej drugiej spółdzielni mieszkaniowej, która w sposób systematyczny, z determinacją od lat robi taką imprezę. I tę determinację spółdzielni bym podkreślił, że właśnie chciano robić imprezę, która tak bardzo się podoba mieszkańcom. I choć ostatnio nie udało się zrobić takiej pełnej krasie tego wydarzenia, ale okazało się, że tęsknią za tym mieszkańcy i stąd 30. festyn dla podkreślenia jubileuszu, gdzie jak zwykle program jest bogaty. Bo pamiętajmy, to wydarzenie trwa nie tylko w niedzielę, 6 września, najbliższa edycja, ale też w sobotę, ponieważ zawsze było założeniem, że sobota to taki dzień rekreacyjny, sportowy, a niedziela to dzień artystyczny, kiedy wszyscy wychodzą spokojnie, przechadzając się na Parku Kurdwanowskim, odwiedzają liczne stoiska z dziećmi na różnych placach zabaw, ale też słuchają muzyki i tego, co proponuje im scena. A w tym roku ta scena proponuje im sporo, bo program jest od 13.30 do 21.30 i można powiedzieć, że takie bogactwo tych punkcików programowych jest jak w programie telewizyjnym. Jest bardzo dużo. Gwiazdą będzie występ, koncert zespołu Blue Cafe, także występ, koncert Andrzeja Rybińskiego, ale też są inne podmioty artystyczne, jak zespół Backstage, coverowy band, który odnosi sukcesy. Zespół Porfirion, reprezentacyjna orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne, a także Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak. Ten ostatni związany z Kurdwanowem, ale zawsze też często występował i przy tej okazji warto, by zaprezentował się także. Cechą wyróżniającą festyn na Kurdwanowie jest także pewna empatia wobec społeczności, taka otwartość na akcję społeczną. Od prawie 30 lat przy każdym festynie odbywa się zbiórka Akcja Krwiodawstwa. Od ponad 20 lat jest organizowany konkurs i wystawa psów rasy mieszanej, połączony ze zbiórką karmy dla schroniska dla zwierząt. Wcześniej były też takie zbiórki finansowe za sprzedaż określonych produktów, którą przekazywano także na rzecz ubogich. Są akcje, które pokazują, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, jak udzielić pierwszej pomocy. No ale też jest mini-maraton, 17. edycja dla dzieci, kredą na asfalcie, to taki trwały, stały punkt imprezy. Dodam, że w przeszłości odbywało się bardzo dużo też pokazów sportowych, tanecznych. Te pokazy taneczne będą w tym roku, a w sobotę będziemy mieli Spartakiadę, no i inne wydarzenia sportowe.
3: Wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że impreza przez te lata, przez te trzy dekady, jednak jej popularność wykroczyła poza teren dzielnicy i zapisała się w kalendarzu takich cyklicznych miejskich wydarzeń.
5: Trzeba tu podkreślić, że z lokalnej imprezy stała się imprezą szeroko znaną w Krakowie, bo przecież tłumy, które bywały na tych imprezach w poprzednich latach, nie tylko na koncertach gwiazd, ale w ogóle chciały być, pokazywały, że o tym mówiono i wręcz, jak wspomniałem, czekano, kiedy kolejna edycja tego wydarzenia się odbędzie, a też spowodowano, że odbiorcy przywykli, bo ta impreza zwykle odbywa się w pierwszy weekend, w pierwszą niedzielę każdego września. Jesień Kurdwanów, czyli coś, co jest na pograniczu końca lata i powitania jesieni. I jeżeli tylko pogoda dopisze, to liczymy również, że w tym roku dopisze publiczność bardzo mocno.
3: Przez lata Wabikiem były też gwiazdy, które pojawiały się na scenie. W tym roku gwiazdą główną jest, tak jak pan wspomniał, Blue Cafe, ale przez lata naprawdę tu wystąpiła rzesza rodzimych gwiazd.
5: Tak, można powiedzieć, że przez te lata, trzy dekady, to takie małe mini Opole, no bo przecież byli u nas i to niejednokrotnie zresztą. Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Sikorowski Andrzej, Maciej Maleńczuk, Urszula, Andrzej Dąbrowski, zespół Boys, Wojciech Gąsowski, Rudy Schubert, Blue Cafe było też już u nas ponad 10 lat temu, Czerwone Gitary, Shaking Dudy, Vox 2 plus 1, Skaldowie. Można by bardzo dużo wymieniać. To jak gdzieś w statystykach patrzono, to jest ponad 70 podmiotów gwiazd, które wystąpiły, a obok tego oczywiście wiele orkiestr dętych, bo to też jest pewna specyfika, że na każdym festynie jest orkiestra, która przemarszem przez osiedle otwiera to wydarzenie. Ale także młodzież, teatry uliczne, były dwa teatry uliczne z Ukrainy w swoim czasie, także kabarety. Więc przekrój jakby rozrywkowy jest duży, ale też chodzi o to, żeby zapewnić uczestnikom festynu kontakt taki z kulturą, z artystami na każdym poziomie bezpośredni. Prawda? Nie za pośrednictwem telewizji, ale też, żeby oni mogli obok siebie zobaczyć, że na ich terenie dotknąć tych artystów, spotkać się z nimi. Więc jest to coś, co w jakiś sposób także zbudowało pewną tradycję tej imprezy, którą chętnie wspierali sponsorzy, bo musimy dodać, co jest bardzo ważne, że ta impreza jest wyłącznie sponsorowana ze środków zewnętrznych, pochodzących od partnerów i od sponsorów. Że zainteresowane były też media. Przypomnę, że tam przez kilka lat kiedyś były też bezpośrednie transmisje telewizyjne z tego wydarzenia w telewizji, która uznała, że jest to wydarzenie godne do zaprezentowania szerzej niż tylko lokalnie.
3: A ja przypomnę raz jeszcze. 30. edycja jesieni na Kurdwanowie odbędzie się już w tę niedzielę. Wstęp wolny.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
1: Co słychać w Krakowie?
3: Wystartował pierwszy etap przebudowy ulicy Starowiśnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom urzędników, ulica pozostanie dwukierunkowa. Nie będzie szerokich chodników ani szpaleru drzew.
1: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
6: Myślę, że możemy śmiało mówić, że to jest remont generalny, bo to nie mówimy tutaj tylko o wymianie nawierzchni, tego co widać, co jest, po czym chodzą ludzie, jeżdżą samochody, jeżdżą tramwaje, jeżdżą rowerzyści, ale też wymiana sieci podziemnych i właśnie od tego etapu zaczynamy. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli remont generalny ulicy Starowiśnej został podzielony na dwa takie zasadnicze etapy. Pierwszy etap właśnie się rozpoczął, trwa i będzie trwać mniej więcej do końca listopada. W tym etapie skupiamy się przede wszystkim na wymianie sieci podziemnych, które biegną w obszarze chodników, jakie obecnie znajdują się na ulicy Starowiśnej, oraz wymiany tych właśnie chodników.
7: Na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z Dietla do Mostu Powstańców Śląskich, czy państwo też to jakoś podzielili sobie na fragmenty tę Starowiślną?
6: Jeśli chodzi o wymianę chodników, jeśli chodzi o wymianę sieci podziemnych znajdujących się pod tymi chodnikami, to oczywiście rozmawiamy tutaj o całym odcinku pomiędzy ulicą Dietla a Mostem Powstańców Śląskich, natomiast te prace przez te najbliższe 3 miesiące są podzielone etapami, no po to, żeby można było z tych nieobjętych pracami chodników normalnie korzystać. W związku z tym zaczynamy od tej strony, no nazwijmy to Kazimierza, choć to generalnie jest cały Kazimierz, ale od ulicy Miodowej, od ulicy Wawrzyńca, no z tej strony, i prace będą się posuwać fragmentami, tak żeby można było z większości ulicy Starowiśnej normalnie skorzystać. Więc już działają wodociągi miasta Krakowa, my również już zaczynamy pracę przy wymianie chodników. Inni, jak to się ładnie mówi, gestorzy sieci, czyli gazownia oraz właściciele tych przyłączy energetycznych, kabli, również tam swoją pracę wykonają. I to wszystko zadarzy się do końca listopada. Od listopada, powiedzmy, że zaczyna się taka przerwa zimowa i ona potrwa do wczesnej wiosny, czyli zaraz na początku marca, kiedy zakończy się do końca roku remont czy przebudowa torowiska pod Bagatelą, to zaczynamy już z remontem torowiska, remontem jezdni w tym głównym ciągu ulicy Starowiślnej. I tu znów ta praca będzie podzielona na pewne etapy w ten sposób, żeby przez cały czas trwania tego remontu generalnego już na jezdniach i na torowisku w każdym momencie tego właśnie remontu był możliwy przejazd samochodem w jednym kierunku przez ulicę Starowiśną od Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. No, tramwaje siłą rzeczy niestety, ale przez ulicę Starowiśną nie pojadą, no bo jeżeli nie będzie torowiska, a to jest jakby clue tego remontu, czyli wymiana torowiska, no to siłą rzeczy tramwaj tamtędy pojechać nie może.
7: Państwo, mówiąc bardzo kolokwialnie, wydzierają nawierzchnię ulicy Starowiślnej, chyba no, pewnie kilka metrów w głąb, bo będą wymieniane dosłownie wszystkie warstwy jezdni i torowiska. To jest bardzo głęboka, dosłownie, ingerencja.
6: To prawda, dlatego to należy skategoryzować te wszystkie prace jako no, remont generalny. Nie zmieniamy struktury samej ulicy w sensie geometrii, posadowienia torowiska, jezdni i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no, wymieniamy wszystkie te elementy, które są składową każdej ulicy. Ważne jest to, że torowisko w ciągu ulicy Starowiśnej pomiędzy ulicą Dietla a Mostem Powstańców Śląskich zostanie wybudowane z takich monolitycznych, żelbetowych płyt.
7: To taka moda już u nas w mieście na te płyty prefabrykowane. Państwo znaleźli chyba jakieś takie cudowne rozwiązanie różnych problemów, jakie tramwaje generują.
6: No nie powiedziałbym, żeby to było cudowne rozwiązanie. No na pewno jest to trwalsze rozwiązanie niż rozwiązania, które do tej pory były stosowane, czyli ułożenie torowiska czeka na podbudowie betonowej, zalanie szyn betonem oraz oraz tą ostatnią warstwę asfaltową, bo takie rozwiązania są zdecydowanie mniej trwałe niż właśnie te rozwiązania, które stosujemy, zastosowaliśmy chociażby na ulicy Kościuszki Zwierzynieckiej, czy teraz na rozjazdach pod Kolegium Nowym, czy właśnie pod Bagatelą. No po prostu technologia w dziedzinie torowisk również idzie do przodu. Na rynku mamy teraz takie rozwiązanie, które wygląda na to, że jest po prostu trwałe, bardziej komfortowe dla pasażerów tramwaju. W związku z tym stosujemy takie rozwiązanie, a jeszcze do tego wszystkiego tego typu płyty są produkowane w Krakowie, w Bieżanowie, więc taki tutaj lokalny patriotyzm również w tym wszystkim występuje. Natomiast to, co najważniejsze, no to torowisko, oczywiście te płyty będą również posadowione na takich specjalnych matach wibroakustycznych. Same szyny, ta technologia jest tak zrobiona, że one są po prostu jakby zalane też takim bardzo trwałym, elastycznym materiałem, który również wygłusza przejazd tramwajów, czy przejazd koła tramwaju przez szynę, więc ten komfort przebywania na ulicy Starowiśnej, mieszkania przy ulicy Starowiśnej również zdecydowanie się poprawi. No i te wszystkie prace związane z ulicą Starowiśną, one zakończą się do końca roku. Natomiast jeśli jesteśmy przy kwestiach związanych z komfortem pasażerów komunikacji miejskiej na ulicy Starowiśnej, to warto jeszcze zauważyć, że dwie pary przystanków, które znajdują się na tym odcinku pomiędzy Ditla a Mostem Powstańców Śląskich, zostaną przebudowane w formie przystanków wiedeńskich, czyli takich, jak choćby mamy do czynienia pod Teatrem Słowackiego na ulicy Basztowej, więc będą zdecydowanie bardziej również komfortowe przy wsiadaniu i wysiadaniu z tramwaju dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jedną rzecz należy również zauważyć, bo to się rzeczywiście delikatnie zmieni, a mianowicie zmieni się miejsce, w którym będzie przystanek ten bliżej Mostu Powstańców Śląskich.
7: Wawrzyńca,
6: ponieważ teraz przystanek jest właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Wawrzyńca, natomiast po tym remoncie generalnym, kapitalnym ulicy Starowiśnej, on będzie przeniesiony bliżej mostu, czyli będzie zaraz za... Tu jak się zjeżdża z mostu, wjeżdża w ulicę Starowiśną, to właśnie w tym miejscu będzie posadowiony ten nowy przystanek. I rzecz tak naprawdę najważniejsza, która leży na sercu nie tylko nam, czyli Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, ale również Ogrodnik Miejskiej, i to rzeczywiście jest tutaj, poza oczywiście wymianą torowiska, jeden z bardzo istotnych elementów przebudowy remontu generalnego ulicy Starowiśnej, czyli wprowadzenie na ulicę Starowiśną możliwie maksymalnej liczby drzew. Ponieważ ulica Starowiśna, jak wszyscy doskonale wiemy, jest teraz de facto betonową pustynią, wyjąwszy może ten mały skwerek, który jest na skrzyżowaniu ulicy z ulicą Miodową. Taki trójkątny, tam rzeczywiście zieleń się znajduje i tam tej zieleni będzie jeszcze więcej. Natomiast samych drzew przy ulicy Starowiśnej będzie nie mniej niż 30. Tutaj podkreślamy to nie mniej, ponieważ cały czas jeszcze z Miejską Ogrodnik pracujemy nad tym, żeby wprowadzić tych drzew jeszcze więcej. Mamy pewne ograniczenia, no właśnie chociażby w postaci sieci podziemnych, których na oko nie widać, więc to wszystko trzeba przeanalizować. Mamy nadzieję, że tych drzew uda się na ulicy Starowiśnej posadzić jeszcze więcej.
7: Pierwotnie Starowiślna miała przejść nie tylko gruntowną przebudowę, ale miała zupełnie zmienić swoje oblicze. Miała stać się ulicą jednokierunkową z drogami dla rowerów, priorytetem dla tramwajów, pieszych, szerokie chodniki, szpaler drzew. Niestety, tak mówię wprost, niestety, bo jest to decyzja krytykowana. Pełniący obowiązki prezydenta komisarz Stanisław Kracik podjął decyzję, że Starowiślna zostaje w układzie obecnym. Można domniemywać zatem, że rowery na Starowiślnej się nie zmieszczą i tak jak pan powiedział, no, tych drzew będzie mniej niż pierwotnie zakładano. Czy jakieś udogodnienia dla mieszkanek i mieszkańców tej okolicy będą, no, żeby nie zmagali się też właśnie, no, chociażby z tym dużym ruchem, jednak było, nie było, bo sporo samochodów przemieszcza się tamtędy tranzytem, no, żeby jakoś właśnie tak uspokoić jakoś ten ruch, czy nie wiem, będą jakieś szykany, czy coś, takie elementy, które gdzieś tam być może bardziej krewkich kierowców zatrzymają. Bo to, o tym, że tramwaje będą cichsze, no to wiemy, bo to nowa technika wkracza nam tutaj w branżę drogowo-torową.
6: Tak to już jest, nie tylko w Krakowie i w całej Polsce, że gdzie Polaków dwóch, tam trzy poglądy, i no, również jeśli chodzi o ten ruch dwukierunkowy czy jednokierunkowy, myślę, że Kraków był równiutko podzielony pomiędzy zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. Należało podjąć decyzję, decyzja została podjęta i realizujemy remont generalny ulicy Starowiśnej w takim kształcie, w jakim ona jest. Natomiast, no, jak mówię, przy tej okazji wprowadzamy więcej zieleni w przestrzeń tej właśnie ulicy, więc to już jest pewne udogodnienie nie tylko dla mieszkańców i dla turystów, bo wiadomo, że zieleń, szczególnie w takie gorące dni jak lato, powoduje, że ta temperatura pomiędzy kamienicami jest po prostu niższa. Jeśli chodzi o kwestie związane z uspokojeniem ruchu, to sam fakt pojawienia się chociażby przystanków wyniesionych, czyli tych przystanków wiedeńskich, on już spowoduje, że no, widząc taki przystanek, chociażby wjeżdżając z ulicy Dietla i kierując się w stronę ulicy Miodowej, to już wiedząc, że i tak trzeba będzie tam nieco zwolnić, no to będzie taki element, który mamy nadzieję, że wpłynie na kierowców, żeby no jednak nie szarżowali tam z pedałem gazu. Na ulicy, no de facto analogicznej do ulicy Starowiśnej, czyli na ulicy Krakowskiej, również mamy do czynienia z ruchem dwukierunkowym. Mamy tam wspólny ruch samochodów, tramwajów oraz również rowerzystów. Ja jako rowerzysta jeżdżąc po ulicy Krakowskiej nie zauważyłem, żeby tam jakieś kłopoty występowały. Wszyscy tam się mieszczą, więc myślę, że podobnie będzie na ulicy Starowiśnej. Natomiast taka uwaga czysto osobista z punktu widzenia rowerzysty, który również przemierza ulicę Starowiśną, to też jest tak, że lepsza jakość całej jezdni powoduje, że zarówno kierowcy, jak i rowerzyści nie wykonują jakichś nerwowych ruchów pod tytułem omijanie jakiejś przeszkody, więc myślę, że tutaj wszyscy się zmieścimy. Natomiast należy też pamiętać, że dla rowerzystów, którzy używają ulicy Starowiśnej, jeżdżą chociażby z Podgórza w stronę centrum miasta, już do ulicy Miodowej mamy fantastyczną alternatywę w postaci mostu czy kładki dedykowanej przez Wisłę parku kolejowym, a ten park kolejowy będzie dalej rozbudowywany, więc szczerze mówiąc, ja jako rowerzysta jadący równolegle do ulicy

0: Podczas wojny przeprowadzano tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Naznaczony tragiczną historią pałac w Rajsku, przez lata popadał w ruinę. Od dekady jednak jest stopniowo odnawiany. Docelowo ma on stać się miejscem pracy artystów, a w popularyzacji tego miejsca w nowej odsłonie ma pomóc projekt z udziałem 85 krakowskich aktorów.
1: Krakowianie z pasją.
2: Cześć, z tej strony Arek Pawlik. Na co dzień spotkacie mnie w Szalik Studio. Tutaj urzęduję, tutaj działam. Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, który jest właśnie w, że tak powiem, renowacji. Tam będzie przywrócony styl, który był w 1937 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową. Właściciele chcą, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka. Będą koncerty na przykład na pianinie, będą wystawy, będą spektakle teatralne i wszystko, co związane z wysoką kulturą, gdzie ludzie nie tylko z Małopolski, twórcy nawet z Polski, będą mogli siebie pokazywać i swoją twórczość. Dlatego też stwierdziliśmy, że super będzie zrobione nietypowej promocji temu miejscu poprzez interdyscyplinarny projekt łączący cztery obszary, którym jest architektura, historia lokalna, teatr i fotografia.
3: I pomóc w tym mają krakowscy aktorzy.
2: Zgadza się. Do współpracy chcemy zaprosić 85 krakowskich aktorów z różnych teatrów, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazać, że przy tym projekcie łączą się aktorzy z różnych krakowskich teatrów.
3: Jak ten projekt miałby być realizowany? W jaki sposób aktorzy mieliby się przyczynić do przypomnienia świetności tego miejsca? Bo rozumiem, że o to głównie chodzi.
2: Pałac ma kilka wieków swojej historii. I robiąc kwerendy i zbierając informacje historyczne o pałacu, zauważyliśmy, że jest mnóstwo ciekawych postaci, które przewinęły się przez ten pałac, mniej lub bardziej udokumentowane. I każdy aktor wcieli się w jedną z postaci, która w jakiś konkretny sposób będzie patrzeć przez to jedno z okien, które będzie przypisane, i szukać odpowiedniej osoby, której wtedy mogła szukać, patrzeć na jakieś zdarzenie, czegoś wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Każda będzie w jakiś inny sposób i na coś innego w innym czasie historycznym patrzeć i szukać. I to jest kwintesencja tego projektu.
3: Jak konkretnie sobie wyobrażacie, jak będzie wyglądać realizacja tego projektu?
4: Aleksander Szafarostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Każdy z aktorów, którzy wezmą udział w projekcie, staną w każdym osobnym oknem, połączeni wszyscy podobną kompozycją, a jednocześnie tworząc zupełnie każdy inny swój klimat tego portretu, inną mini historię, emocje, które oni przedstawiają, i w ten sposób będą robione zdjęcia do każdej tej scenki, tworząc jedną wielką wystawę fotograficzną, która promuje, jak mówiliśmy, historię tego pałacu, ale też część kulturowo ogólnie Krakowa i Małopolski, i ci aktorzy też właśnie są tą twarzą i ambasadorami tej właśnie całej esencji sztuki artystycznej regionu.
3: Ale skoro emocje, to potrzebny jest scenariusz, więc do czego chcielibyście się odwołać? Czy jakiś scenariusz już powstał?
2: Za scenariusz odpowiadam ja osobiście. Jest on inny niż te, które do tej pory pisaliśmy, ponieważ na początku rozpisałem 85 okien. Do tego po kwerendach, po różnym czytaniu historii, które nadal pogłębiam oczywiście na temat tego miejsca, bo to cały czas się dzieje. Wybrałem sobie kilkadziesiąt różnych historii, no powiedzmy około 100 historii, które dokładnie opisałem, że jest to taka postać, taką emocję ma pokazywać i taka jest historia związana z tą postacią, która potem będzie już do doczytania na wystawie pod tytułem właśnie Aktor z okienka.
3: Ale jak sobie wyobrażacie tak dużą realizację, bo to w końcu 80

0: 75 aktorów.
1: No tutaj już też dla nas pewne wyzwanie. Wyzwanie lubimy, mamy wielkie ambicje. Zorganizowanie tego wszystkiego, zaproponowanie każdemu aktorowi wyjątkowej roli, którą ma spełnić. Wypracowanie też i wyciągnięcie tego, tej milisekundy z aktora, tej reakcji, którą ma zagrać. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak konwer, że aktor podchodzi i robimy zdjęcia. To jest w pewnym sensie taka reżyseria już przed wykonaniem tej fotografii i wyciągnięcia tego właśnie momentu, czasu, przestrzeni, którą z pewnego czasu performansu. Mówimy tak, że aktor jakby zagrywa przed tym aparatem rolę i my próbujemy złapać ten właśnie ułamek sekundy, który będzie najbardziej odpowiadał tematowi projektu i przekazywał najbardziej te najlepsze emocje i reakcje, które jest właśnie best of the best w tym.
0: Czyli pokażę tą iskierkę tego miejsca. Jakie są te najważniejsze okresy właśnie w historii Pałacu w Rajsku?
2: Tak naprawdę tutaj historia zaczyna się od 1600 któregoś tam powiedzmy roku, bo to nie jest dokładnie udokumentowane, to raczej mówimy o legendach. Są na przykład bardzo fajny okres, kiedy pałac, no, zwany właśnie pałacem Sfilingów, który przyjęli w 1750 na przykład roku, bardzo dużo tam ciekawych rzeczy, przebudów w ogóle tego pałacu było, gości, których się tam zagranicznych pojawiało. Potem z kolei w wyniku działania historii różnych perypetii życiowych pałac został przejęty przez ówczesnych żołnierzy niemieckich, którzy tam zbudowali Instytut Medycyny Auschwitz. To też jest taki smutny bardzo okres tego miejsca oczywiście, aczkolwiek bardzo ważny z punktu widzenia historii na przykład całej ziemi oświęcimskiej. Na przykład tam miał przez pewien czas swój gabinet dr Mengele, który też robił tam różnego rodzaju badania niesławne. Potem z kolei ważnym też okresem dla współczesnej historii jest zakład, który tam był, zakład opieki psychiatrycznej, tak, w Polsce Ludowej, czy jeszcze w PRL-u. I tutaj jest na przykład ważny okres, ponieważ często były osoby, które tam to pracowały, to były babcie, no najczęściej babcie, ale też dziadkowie, którzy pracowali dosłownie w tym miejscu. Czyli tę historię możemy dosłownie zebrać od wnucząc tych osób, to jest dla nas szalenie, szalenie istotne, tworząc portrety osób z tego akurat okresu.
0: Ale to strasznie smutne okresy historii tego miejsca jednak.
2: Są smutne, ale są prawdziwe i nawiązują do tego, co tam się faktycznie działo, jak rezonuje to z tym, czym ten pałac ma być teraz. Czyli ma być miejscem, w którym artyści w ambicjach właścicieli nawet światowej klasy mieliby przyjechać i tworzyć na zgliszczach czegoś, co było smutne, przykre, ponure, brutalne w pewnym rodzaju wycinku historii, tworzyć coś, co jest piękne, co może tworzyć w ludziach natchnienie do robienia czegoś więcej. Ma być miejscem, takim salonem, gdzie ludzie mogą się spotykać. O, to jest bardzo dobre porównanie. To, co tutaj ja robię w Szalik Studio na Podgórzu. Chcę, żeby aktorzy tutaj, twórcy, artyści spotykali się, wymieniali projektami. To tam coś takiego ma się stać, ale na dużo większą skalę. I to jest coś, co mnie urzekło właśnie w tym pomyśle, że budować coś w miejscu, które ma miejscami faktycznie ponurą, smutną historię, coś, co ma być miejscem, do którego będą artyści, twórcy tłumnie przybywać, żeby zobaczyć to piękno, które ktoś stworzył i ma chęć, żeby tam je właśnie pokazać.
0: Czyli drugie życie tego miejsca.
2: Drugie, lepsze życie.
0: A jak natrafiliście na to miejsce?
2: To jest bardzo fajna historia i to jakby pokazuje, bardzo rezonuje z moim sposobem nawiązywania kontaktu z nieznajomymi ludźmi. Dlatego, że robiliśmy film pod tytułem Podejrzenie w reżyserii Bartka Hermana, naszego kolegi. I to był nasz debiut jak producenta na profesjonalnej kliszy, czyli taśmie filmowej, z przeznaczeniem na festiwale ogólnoświatowe. No i realizując ten film, chcieliśmy załatwić jakieś akcesoria militarne, które by tam do scenografii posłużyły. Ja wygooglowałem sobie, patrzę, o, jest taki pan, który ma prywatne muzeum techniki wojskowej w Rajsku. Wziąłem telefon, dzwonię, dzień dobry, pogadaliśmy, jakbyśmy się znali, nie wiem, lata. Dostarczył nam nie tylko sprzęt, samochód wojskowy i cały czas był na planie filmowym z nami, że po prostu tak to się wszystko zaczęło, że byliśmy tak wdzięczni za tą dobrość, którą nam okazał, to serce i to zaufanie przede wszystkim w produkcję, że potem zdecydowaliśmy się w ramach podziękowania w ogóle nagrać mu podcast o całym tym jego pałacu, o jego osobie w ogóle, która jest fenomenalnie też dla mnie ciekawa. No i tak to się zaczęło, że od słowa do słowa i tak już będzie już trzeci projekt, który będziemy robić, no bo we wrześniu też kręcimy tam film krótkometrażowy na festiwal 48 godzin.
0: A co was urzekło w tym miejscu, kiedy byliście tam po raz pierwszy i robiliście wizję właśnie tej lokacji?
2: Przede wszystkim mnie urzekł sam pomysł, że człowiek postanowił nie dać zawalić się temu pałacowi, tylko faktycznie na wzór pałacy, które są na przykład na Śląsku, postanowił je uratować, założyć fundację, która właśnie celem jest wybudowanie takiego miejsca, przywrócenie takiego miejsca społeczności, o którym już przed chwilą rozmawiałem. I dla mnie ta wizja w połączeniu z tymi cegłami, bo ja widziałem ten pałac, kiedy był bez elewacji, bez wszystkiego, co było wcześniej, bo po prostu były skute mury, cegła z jednej i z drugiej strony, od zewnątrz i od wewnątrz. I powiedziałem, lubię takie odważne projekty, lubię takie ambitne myśli, zróbmy z tego miejsca naprawdę coś, co będzie przyciągało największych tego świata twórców i artystów. I to, ta myśl w połączeniu z tym widokiem mnie właśnie urzekła.
1: Moje pierwsze wrażenie w tym miejscu, że od razu jest dosyć inspirujące, nawet jako miejsce takie wyglądające jako urbex, który trzeba powrócić do swojej pięknej przyszłości.
0: Miejsce, które się eksploruje.
1: Zdecydowanie po prostu oglądanie tego i spacer w tym miejscu już bez całej tej elewacji i początku pracy renowacyjnej było ciekawe pod takim względem, że są różne detale z różnych epok.
0: Bo jak to miejsce teraz wygląda?
2: No na ten moment nie mamy tam w ogóle elewacji i nie mamy w środku jeszcze nic wykończone. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, cegły od zewnątrz, cegły od wewnątrz. Same gołe mury. Teraz jest proces właśnie wstawiania tych okien, co jest bardzo ważne. Właśnie to się teraz będzie odbywało na jesieni. Okna są oczywiście zrobione tak, jak były historycznie zrobione. Wszystko jest zgodne. Nawet mosiężne klamki będą i okucia. No i potem zaczniemy robić elewację i potem środek.
1: Chcemy zaangażować aktorów teatrów krakowskich i w ogóle małopolskich, którzy w przeciągu swojej kariery zostawili ślad w historii kulturalnej, artystycznej całego regionu.
0: A intensywne poszukiwania artystów już trwają.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy i nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.